spalmy te mosty, aż zostaną zgliszcza. Kopmy trochę czasu, znam zegar mistrza. Wciśnij sprzęgło, bym gaz nadepnął.

0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, byku.
0: Kacha dorzuci,

0: Gram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
1: Sprawdź to sam, check it out.
0: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk. Wybór staje się prosty.
3: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
4: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
5: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
6: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
7: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
8: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
7: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
8: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
7: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
11: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
12: Castorama!
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
12: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
15: Citroen.
16: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
17: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
18: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
19: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviaconkurs.pl.
20: Skoda.

0: Przed obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A różne rodzaje lodów Manhattan, opakowanie 1400 ml, drugie gratis. Tak, drugie duże opakowanie lodów gratis.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
3: Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
4: Trwają 28 warmińsko-mazurskie Dni Rodziny. Inauguracja Dni Rodziny była w Olsztynie 15 maja, a zakończenie planowane jest w Mrągowie 20 czerwca. Justyna Malinowska, witam wszystkich serdecznie. Witam też naszego gościa, panią Teresę Nowacką, koordynatorkę lokalnych obchodów warmińsko-mazurskich Dni Rodziny w gminie Piecki. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: W tym roku warmińsko-mazurskie Dni Rodziny odbywają się pod hasłem Rozmowa kluczem do szczęścia rodziny. Co kryje się pod tym hasłem? Niby takie oczywiste, a jednak.
5: Tak, hasło jak co roku inne i zawsze ważne. Ja jeszcze tylko tutaj dodam, że też jestem członkiem Społecznej Rady do Spraw Rodzin Województwa Warmińsko-Mazurskiego, która działa od 1999 roku, a w 2000 roku była inicjatorem właśnie pierwszych warmińsko-mazurskich Dni Rodziny i do tego czasu teraz już Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego jest głównym organizatorem, realizatorem i współpracującym właśnie z tymi radami. Także też cieszę się, że od samego początku praktycznie włączałam się w organizację i w uczestnictwo w tych przedsięwzięciach, które były organizowane w ramach Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny. Tak, w tym roku hasło jest rozmowa kluczem do kluczem szczęścia rodziny. Powiem, że to hasło jest wybierane zawsze. To nie jest tak, że jedna osoba decyduje, tylko jest Urząd Marszałkowski zasięga informacji wszystkich gmin i wygrywa hasło, które najwięcej uzyskuje głosów. Jakbyśmy rozłożyli na czynniki pierwsze to hasło, to też długo można byłoby mówić, bo wiemy, że rozmowa, relacja, jest mowa werbalna, mowa niewerbalna, no ale to, co jest przypadłością naszych czasów, jest też rozmowa bez słowa, tak? Czyli siedzimy razem, każdy w swoim aparacie, przy swoim ekranie i nawet komunikujemy się, tak? Ale tak jak już powiedziałam, rozmowa bez słowa. A więc...
4: Brakuje tych rozmów w rodzinie? Jak to jest?
5: Tak, dlatego to ta dalsza część hasła, rozmowa kluczem do szczęścia rodziny, czyli ja to odbieram w ten sposób, że właśnie poprzez tą nie mowę pisaną, tylko nie treści pisane, tylko rozmowę, kontakty, bezpośrednie relacje, bycie ze sobą, no otwieramy się na drugiego człowieka, otwieramy się na naszą rodzinę taką biologiczną rodzinę, ale też wiadomo, że my małe społeczności też jesteśmy jedną wielką rodziną, tak? Dlatego tu wiele aspektów jest tego hasła i bardzo się cieszę, że w tym roku zwracamy na to uwagę, bo te relacje są coraz gorsze. Wszyscy wiemy o tym, że czasami te niedopowiedzenia, niedowyjaśnienia, niedookreślenia, czy wręcz brak bezpośredniego kontaktu człowieka z człowiekiem, że spojrzymy sobie w oczy, pani redaktor, nie tylko przez telefon na przykład, że widzimy, czy mamy uśmiech, czy mamy szczere spojrzenie, czy no nie da się wtedy ukryć emocji. Dokładnie. A ja myślę, że emocje są wyrazem tego, że jesteśmy tacy autentyczni.
4: Tak, to na pewno. No właśnie dlatego ta rozmowa jest bardzo ważna. Ta rozmowa twarzą w twarz z człowiekiem i w rodzinie właśnie. To jest bardzo ważne.
5: Tak, u nas, jeśli pozwolę sobie dalej jeszcze powiedzieć, jaka rola takiego koordynatora lokalnego jest, to powiem, że pierwsze spotkania odbywają się już w kwietniu. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej organizuje właśnie dla tych koordynatorów wytypowanych przez samorządowców, przez wójta czy burmistrza, i na takim spotkaniu dostajemy pierwsze informacje, bardzo dobre, cenne zawsze wykłady też są przez specjalistów prowadzone, ukierunkowujące na ten problem, na to hasło, które w danym roku jest. No a następnie wracamy do siebie, do gmin i rozpisujemy, tak jak my też w tym roku, do wszystkich jednostek organizacyjnych, szkoły, przedszkola, instytucje, organizacje pozarządowe, podajemy, jakie jest hasło tegorocznych Dni Rodziny, podajemy link do strony, gdzie można zdrukować sobie piękne plakaty i wpisać tylko już swoją informację, co, gdzie, kiedy. Też zbieramy właśnie te informacje od instytucji, które chcą, żeby potem znalazły się te wszystkie informacje na stronie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, Urząd Marszałkowski. Przesyłamy tak do Olsztyna. Stąd też wiemy i my wiemy lokalnie, gdzie w sołectwach czy w instytucjach, jakie planowane są też przedsięwzięcia, no ale też zawsze i sami jako Ośrodek Pomocy Społecznej tradycyjnie raz w roku robimy też taki festyn integracyjny. Ten festyn integracyjny, powiem tak, to nie jest na zasadzie, że robimy to w sobotę po południu, tak, dla całej gminy, tylko bardziej to kierujemy i zapraszamy na to osoby, które są przez cały rok objęte naszymi działaniami, tak? Czyli jaki jest program Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością. Mamy takich 30 paru, którzy z kolei opiekują się podopiecznymi razem z prawie 60 osobami. Jednym z celów tego programu jest też aktywizacja seniora, czyli żeby też do środowiska, no na spacer, żeby coś zorganizować, a więc to też jest okazja, żeby na takie spotkanie przyjść, tak, że kierujemy tam. Aktywizujemy, to jest świetny moment do prowadzenia rozmów i w rodzinach, i między instytucją a rodziną, dla też asystentów rodzin, którzy mają pod sobą rodziny objęte wsparciem w tematach opiekuńczo-wychowawczych. Wtedy no, punktem honoru jest, że każda rodzina przygotowuje, może nie każda, ale większość, tak, chętnie, jakąś swoją konkurencję czy nie wiem, zawody, konkurencję, na jakiś pomysł swój, i to też pokazuje właśnie wtedy na tym festynie. A poza tym zapraszamy, i dzisiaj wysłałam do 20 paru podmiotów, do sołectw, do właśnie jednostek samorządowych, organizacji pozarządowych, też takie zapytanie, czy ktoś miałby ochotę przyłączyć się też do naszych tu, do tej organizacji tego festynu, który będzie przy GOPS w Pieckach 11 czerwca, też nie powiedziałam o tym. Także tu też zapraszamy zawsze i Urząd Pracy, i Sanepid, PCPR. Już odpowiedział, dziękuję bardzo, że też przyłączy się. I samo to, że są przedstawiciele tak różnych instytucji, którzy między sobą też wymieniają się informacjami, a dla rodzin, dla osób zaproszonych, które już jako uczestnicy biorą udział, to jest to okazja do wykazania się od siebie czymś, ale też tak, i zobaczyć, gdzie, z czego można korzystać. Mhm. Tak?
6: No i w połowie maja była inauguracja Dni Rodziny. Ta inauguracja odbyła się w Olsztynie. Pierwsze działania już za nami. A co przed nami jeszcze?
5: Przed nami, jeśli chodzi o Piecki, 11 czerwca, jak już powiedziałam, ten nasz festyn, ale już 27 maja pod hasłem Rozmowa kluczem do poznania i zrozumienia, tu asystenci rodzin, właśnie z rodzinami, też organizują sobie przy muzeum w Pieckach takie bardzo ciekawe spotkanie, gdzie będą z rekwizytami tak zwanego PRL-u i nawiązywaniem relacji, wspomnieniami, historią, również właśnie rozmawiać i integrować się i poznawać swoje historie. A co poza tym na terenie naszego powiatu? No myślę, że tu na ten moment to trzeba było może pytać koordynatorów już tu z ramienia tak miasta czy gminy, bo jeszcze chyba nie ma ogłoszonych takich gminnych czy miejskiego programu Dni Rodziny. Nie wiem, powiem szczerze, zapracowana, wiem. wiem, że są i bardzo się cieszę 20 czerwca, że będzie to wojewódzkie zakończenie Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny. My takie zakończenie w Pieckach organizowałam w 17 albo 16 roku. Także jest to wielkie przedsięwzięcie i cieszę się, że właśnie w naszym mieście.
6: Tak, 20 czerwca zakończenie Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny akurat odbędzie się w tym roku w Mrągowie. Jest pani tutaj jako też kierowniczka Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieckach. Też wiele działań będzie się odbywało na terenie gminy Piecki. Zatem co będzie się działo w gminie Piecki w ramach Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny?
5: No tu oprę się na informacjach, które nam przysłały właśnie instytucje z prośbą, żeby to zamieścić w ramy i harmonogram tych wydarzeń i które zostało to przesłane też do Urzędu Marszałkowskiego, a więc na stronie również tam będzie można śledzić. A więc już wiem, że 20 czerwca Szkoła Podstawowa w Nawiadach festyn organizuje dzienny, Rada Rodziców, Dzień Dziecka, przedszkole Słoneczny Zakątek, również też festyn rodzinny organizują i Szkoła Podstawowa w Pieckach, piknik bezpieczeństwa 12 czerwca będzie, Sportowy Dzień Dziecka 16 czerwca, też Szkoła w Pieckach. Wiem, nie mam tu spisanego, ale wiem, że koło gospodyń na pewno Cieszpięta, Jarzębina, chyba 6 czerwca czy 5, świetną spotkanie też organizuje, takie w plenerze połączone z konkursem ze śpiewaniem.
6: A, Muzyczna Iskra w tym czasie, tak, oczywiście.
5: Tak, o właśnie, Muzyczna Iskra, też Nowy Zyzdrój, no wiele słowic, dlatego nie chciałabym tu nikogo ominąć, a że nie mam tego spisanego, bo no nie wszyscy po prostu no, zgłosili do wspólnego programu. Wiem, że będzie się działo dużo i zapewne niedługo na stronie, no nie wiem, Urzędu Gminy czy Domu Kultury w Pieckach na pewno też się pojawi taki harmonogram.
6: Jaki jest główny cel obchodów Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny?
5: Integracja rodzin, poznanie, relacje. Chciałam powiedzieć naprawa, no tak, czasami nawiązanie nowych kontaktów, ale też uściślenie tych, które już są, na które nie mamy czasu zwyczajnie, tak? A więc często też są organizowane właśnie takie zawody dla całych rodzin, grywa rodzina, której jest członkowie na danym spotkaniu najwięcej przyszło. Babcia, dziadek, dzieci, czyli tak też międzypokoleniowe. No ja uważam, że warto takie przedsięwzięcia podejmować i jeszcze też no, celem jest tu pokazanie, że jednak rodzina jest dla nas ważna, ma być ważna i też na, jeśli chodzi o małżeństwa, tak? Małżeństwa, ten temat też jest ostatnio, tutaj czytam właśnie z raportu realizacji programu polityki prorodzinnej. W tej chwili raport jest tutaj już właśnie w monitoringu i też analizuję jako, no też tutaj właśnie członek Warmińsko-Mazurskiej takiej Rady do Spraw Polityki Prorodzinnej i Wspierania Rodziny Pieczy Zastępczej powołanej przez marszałka. I cieszę się, że o tym się nie tylko mówi, nie tylko pisze, ale i wiem, że są też organizowane spotkania, są pary małżeńskie, które prowadzą świetne spotkania dla narzeczonych i że te wartości nie są nam obojętne. To są dobre wartości, myślę, te, w których nas wychowali nasi rodzice, jeszcze jeśli mieliśmy szczęście być wychowywanych przez naszych dziadków, to myślę, że trzeba to pielęgnować i mówić o tym głośno. Nie wstydzić się. Nie wstydzić się i wiem, że moda, może już inne czasy różne mamy na to określenia, ale powiem tak, wierność, miłość, szacunek do drugiego człowieka, czas jeden dla drugiego, to nie przemija. To jest zawsze ważne i tym się wzmacniamy, tak? I żyjemy dla siebie. Dla siebie i dla innych. Także bardzo się cieszę, że takie warmińsko-mazurskie dni rodziny są. I wierzcie państwo, to nie jest takie oczywiste, że one są w całej Polsce organizowane, bo ja jeżdżąc po spotkaniach, będąc zapraszana na różne konferencje w ramach prezentowania dobrych praktyk, mówię o tych warmińsko-mazurskich dniach rodzin i tych inicjatywach. I już w niektórych województwach też są tak organizowane, ale warmińsko-mazurskie, z tego co wiem, to było pierwszym województwem, które taką inicjatywę podjęło. Zapraszam do tych udziału wszystkich przedsięwzięciach. Dziękuję serdecznie.
6: Dziękuję bardzo. A naszym gościem była dziś Teresa Nowacka, koordynatorka lokalnych obchodów warmińsko-mazurskich Dni Rodziny w Pieckach. Ja tylko przypomnę, że hasło 28 warmińsko-mazurskich Dni Rodziny to rozmowa kluczem do szczęścia rodziny. Inauguracja miała miejsce 15 maja w Olsztynie, a zakończenie planowane jest w tym roku w Mrągowie 20 czerwca.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
6: Trwają 28 warmińsko-mazurskie Dni Rodziny. Tegoroczne hasło obchodów to rozmowa kluczem do szczęścia rodziny. Justyna Malinowska, dzień dobry, witam. I zapraszam na rozmowę z Teresą Nowacką, kierowniczką Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieckach. Dlaczego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach zajmuje się organizacją warmińsko-mazurskich Dni Rodziny akurat na terenie Piecek?
5: Dlaczego Gminny Ośrodek? A więc już tłumaczę, każda gmina ma obowiązek w ramach ustawy o wspieraniu rodziny też mieć gminny program wspierania rodziny. I w ramach tego programu są przewidziane takie działania jak jak praca z rodziną, jak tworzenie usług, organizowanie usług społecznych na rzecz rodzin i też integracja rodzin i współpraca między instytucjami. Dlatego jak najbardziej takie przedsięwzięcie wpisuje się w realizację tego programu. Może nie wszystkie gminy w to wchodzą, jeśli chodzi o województwo, ale jest to naprawdę dobra okazja, żeby mówić na temat tych wartości i mówić jeszcze jednym głosem, tak? I mówić przy współpracy z innymi. Myślę, że o to tu chodzi.
6: Rozpoczęcie warmińsko-mazurskich Dni Rodziny przypadło na 15 maja, bo 15 maja obchodzony jest właśnie Międzynarodowy Dzień Rodzin. A ten okres teraz miesiąca, ponad miesiąca, to też takie święta, które, szczególne święta, czyli Dzień Matki, Dzień Dziecka, no i później jeszcze w czerwcu Dzień Ojca przecież, więc szczególne święta, które honorują członków rodziny.
5: I jeszcze jest święto, jeszcze jest są Dni Rodzicielstwa Zastępczego. Też w tym czasie 29 maja, jak się nie mylę.
6: Wielkimi krokami zbliża się Święto Wszystkich Dzieci, Dzień Dziecka. O tym, co w tym roku przygotowała Biblioteka Miejska w Mrągowie dla najmłodszych, opowiada Monika Pacek, kierowniczka Biblioteki Miejskiej.
7: Dzień dobry, witam państwa serdecznie. W ramach tegorocznego bajkowego Dnia Dziecka przygotowaliśmy wiele atrakcji dla całych rodzin. Już 30 maja plac Unii Europejskiej w Mrągowie zamienimy w prawdziwie bajkową przestrzeń pełną kolorów, zabawy i niezwykłych postaci. Najważniejszym punktem programu będzie parada postaci bajkowych organizowana w ramach 20 Światowych Dni Bajki. W tym roku parada będzie miała wyjątkowy charakter, ponieważ wpisuje się również w obchody 80-lecia nadania nazwy naszemu miastu. Dlatego serdecznie zachęcam dzieci, rodziców, dziadków i grupy przedszkolne do przygotowania strojów inspirowanych bajkami retro oraz bohaterami znanymi z dawnych animacji i dobranocek z lat 50., 60., 70., 80. i 90. Chcemy wspólnie stworzyć niezwykły korowód bajkowych wspomnień kilku pokoleń. Parada rozpocznie się punktualnie o godzinie 12 przy amfiteatrze na placu Unii Europejskiej. Wspólnie przejdziemy kolorowym korowodem wokół Jeziorka Magistrackiego, a później na scenie małego amfiteatru odbędzie się prezentacja grup przedszkolnych oraz rozstrzygnięcie konkursu na najciekawszą postać bajkową. Zachęcam serdecznie do kreatywności i pomysłowych przebrań, ponieważ na laureatów czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe. Co ważne, Każdy uczestnik parady otrzyma również pamiątkowy upominek, zatem nikt nie wyjdzie z pustymi rękami. Bardzo ważnym elementem naszego świętowania będzie również rodzinne czytanie bajek. Chcemy zachęcić mieszkańców do wspólnego czytania i dzielenia się ulubionymi opowieściami z dzieciństwa. To będzie wyjątkowa okazja do rodzinnego spędzania czasu i pokazania najmłodszym, jak wielką wartość mają książki i wspólne czytanie. Serdecznie zachęcam wszystkie osoby zainteresowane do wspólnego czytania, by zgłaszały się do oddziału dla dzieci i młodzieży naszej biblioteki i już zapisywały się na rodzinne czytanie bajek. W tym roku nasz Bajkowy Dzień Dziecka będzie wspierany, jest organizowany wspólnie z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Brągowie, która zorganizuje piknik edukacyjny w ramach Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Strażacy przygotują wiele atrakcji i animacji zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Będzie można z bliska obejrzeć wozy oraz sprzęt strażacki, porozmawiać ze strażakami o ich codziennej służbie, a także spróbować swoich sił podczas symbolicznego oczywiście gaszenia drewnianych domków. Na uczestników czekać będzie również specjalna ścianka fotograficzna, przy której będzie można zrobić sobie pamiątkowe zdjęcia. Oprócz zabawy, strażacy będą również przekazywać ważną wiedzę dotyczącą bezpieczeństwa. Podczas pikniku pojawią się stanowiska edukacyjne poświęcone pierwszej pomocy, bezpiecznym zachowaniom w domu i podczas wakacji, zagrożeniom chemicznym i ekologicznym oraz zasadą przygotowania planu i plecaka ewakuacyjnego. Zapewniamy, że wszystko będzie odbywało się w przystępnej, rodzinnej i atrakcyjnej formie, tak aby poprzez zabawę uczyć odpowiedzialności i właściwego reagowania w sytuacjach zagrożenia. Zatem serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców naszego miasta i naszego powiatu do wspólnego świętowania. Jestem przekonana, że będzie to dzień pełen uśmiechu, wzruszeń, dobrej energii i pięknych, bajkowych wspomnień. Do zobaczenia. Widzimy się 30 maja, samo południe, na placu Unii Europejskiej.
6: Biblioteka Miejska w Mrągowie przygotowała też ciekawą inicjatywę z okazji Dnia Matki, a była to profesjonalna sesja zdjęciowa, z której mogły korzystać mamy wraz ze swoimi pociechami.
8: Dzień dobry, pani na sesję z okazji Dnia Matki?
9: Tak.
8: A na wcześniejszej pani była?
9: Nie.
8: Dlaczego pani się zdecydowała przyjść tutaj?
9: A, taka pamiątka. Pamiątka i miły spędzony czas z córką.
8: A z kim pani tutaj dzisiaj przyszła?
9: Z córeczką.
8: Sesja z okazji Dnia Matki. Kim dla pani jest mama?
9: Oprócz tego, że mamą, może takim bezpieczeństwem, osobą, do której... Dla której, no, można być, no, nie wiem, jak to...
8: A co pani ceni w swojej mamie?
9: Chyba poświęcenie. Poświęcenie i oddanie.
8: Jest pani młodą mamą, ma pani malutkie dziecko. Jaką mamą chciałaby pani być?
9: O, jest trudne pytanie. No na pewno chciałabym być dla swojej córki kimś, do kogo będzie mogła przyjść z każdym możliwym problemem. No i też takim wsparciem, bliskość, żeby też czuła. No i nie wiem co jeszcze, to chyba wszystko.
8: Co pan ceni w swojej mamie?
10: W mojej mamie? Zaangażowanie. Zaangażowani i to, że daje radę, no po prostu. Tak myślę.
8: A jakby miał pan w kilku słowach powiedzieć o swojej mamie, kim jest mama?
10: Kim jest mama dla mnie? No, przewodnikiem. Pokazała mi mniej więcej, jak tu się poruszać po świecie. Mniej więcej takie podstawy dała, no i myślę tyle, nie?
11: Dobra, i patrzymy tutaj. Dziewczynki, tutaj patrzymy. O, chamułem, proszę. Chcę, aby spojrzeć na niebo, potrzebuję takiego ujęcia.
9: To w ogóle fajna inicjatywa, coś takiego, żeby z tego skorzystać, bo też rzeczywiście nie miałyśmy jeszcze okazji, żeby zrobić czegoś takiego, żeby ja i córki były też na zdjęciach. Przeważnie robimy coś takiego, że dzieciom robimy zdjęcia, więc taka miła odmiana.
6: Była pani na wcześniejszej sesji tutaj w bibliotece?
9: Nie byłam.
6: A jak dziewczynki? Jakoś dały radę?
9: Tak, chociaż one mają jeszcze taki ciężki kontakt z innymi ludźmi, tak raczej jeszcze są mniej śmiałe, więc myślę, że było im ciężej niż mnie, natomiast z drugiej strony to też fajny krok do tego, żeby się coraz bardziej ośmielały.
6: Sesja z okazji wyjątkowego święta, z okazji Dnia Matki. Kim dla pani jest pani mama?
9: Jest mi bardzo bliską osobą, moją przyjaciółką, moim autorytetem, no i przede wszystkim osobą, która dała mi życie, urodziła mnie.
6: Pani też jest mamą, więc tak naprawdę zaczyna pani to macierzyństwo, bo dzieci małe jeszcze.

0: bardzo.
1: Oj, trudno. Ale też bardzo dużo tych trudów wynagradza ich bliskość i, no, i to, jakie są. Po prostu jak się na nie patrzy, jak się uczą wszystkiego, tak, ich mądrość, no, są niesamowite. Także tak, to wynagradza.
2: Dziękuję bardzo. Anita Keller, jestem pracownikiem Biblioteki Miejskiej w Mrągowie. Wypożyczalni dla dorosłych.
0: Po sukcesie sesji walentynkowej w bibliotece odbyła się druga sesja z okazji Dnia Matki. To dlatego, że dużo było chętnych, duże zainteresowanie.
2: Tak, podczas sesji walentynkowej nie zdążyłyśmy zrobić wszystkim zdjęcia, tak dużo osób się do nas zgłosiło i prosiły, żeby z jakiejś innej okazji też zorganizować tego typu sesję. No stąd właśnie to nasze spotkanie. Musiałyśmy kilku osobom odmówić, bo było znów bardzo duże zainteresowanie. Niestety, czas nie pozwolił na to, żeby wszystkim zrobić zdjęcia.
0: Trzeba było się zapisywać.
2: Tak, trzeba było się zapisywać, bo bardzo dużo osób chciało. Szczególnie mamy, które zawsze są pomijane na zdjęciach, bardzo rzadko są na zdjęciach i chciałyby, żeby ktoś w końcu zrobił zdjęcia tylko im.
0: No tak, bo zazwyczaj mamy robią zdjęcia dzieciom i na zdjęciach w rezultacie są tylko dzieci. Ile trwa taka sesja dla jednej osoby, dla jednej mamy z dziećmi?
2: Staramy się, żeby to było jak najkrócej, żeby można było wszystkim zrobić zdjęcia. Tu postanowiłyśmy sobie, że 20 minut poświęcimy na zdjęcia dla jednej rodziny.
0: Ile zdjęć w tym czasie zostaje wykonanych i co później z tymi zdjęciami, gdzie będzie można je zobaczyć?
2: Myślę, że w ciągu 20 minut robimy ja i Żaneta Steiner-Bogdaszewska. Myślę, że ona dla każdej rodziny zrobi co najmniej 200-300 zdjęć. Tyle samo ja zrobię i później to trzeba najpierw zrobić selekcję, później obrobić, także to będzie jeszcze, ta praca nad zdjęciami w czasie sesji jest najkrótsza. Najwięcej czasu trzeba poświęcić później na selekcję i obróbkę zdjęć, to myślę, że to zajmie dzień albo dwa.
0: Mnóstwo zdjęć, ale w rezultacie część z nich tylko zostanie.
2: Tak, no czasami z tych 200 zdjęć zostaje 2 albo 3. To jednak są dzieci, one... Nie można im powiedzieć, żeby stały, żeby one są spontaniczne. Trzeba po prostu łapać chwilę.
0: Trudno pracuje się z dziećmi podczas wykonywania zdjęć?
2: Nie wiem. Ja lubię fotografię reportażową. Ja właśnie lubię łapać chwilę. Ja nie lubię zdjęć pozowanych. Nie wiem, do tej pory nie robiłam zdjęć dzieciom, ale myślę, że to właśnie robienie zdjęć dzieciom to jest właśnie taka reportażówka, takie złapanie tego jednego momentu, tej jednej chwili, tego jednego spojrzenia. Także myślę, że to są właśnie bardzo fajne zdjęcia, że chyba fajniej się robi dzieciom niż osobom dorosłym, które już mają jakieś tam zahamowania, jakiś tam wstyd, lęk.
0: Skąd wzięła się fotografia w Bibliotece Miejskiej w Mrągowie?
2: Fotografia się wzięła w 2016 roku, zaczęłam tutaj pracować. Moje dzieci powiedziały, że mają bardzo dużo znajomych, którzy robią ładne fotografie, ładne zdjęcia. Wtedy zaproponowałam tym osobom, żeby robiły u nas wystawy. Później zaczęliśmy organizować warsztaty fotograficzne, najpierw warsztaty fotografii sportowej, portretowej. No i to tak się zaczęło. Od 2016 roku cały czas jest ta tradycja kontynuowana, tylko w tej chwili robimy zdjęcia reportażowe z różnych wydarzeń, które dzieją się w Mrągowie.
0: Zdjęcia będzie można zobaczyć na stronie internetowej Biblioteki Miejskiej w Mrągowie i na facebookowym fanpage'u.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
0: Dzień dobry, witam przy mikrofonie Justyna Malinowska. W Mrągowskim Centrum Kultury w sali Orbita można oglądać wystawę sekcji plastycznej Mrągowskiego Uniwersytetu III wieku. Co na tej wystawie dokładnie się znajduje? Dzisiaj rozmawiam z paniami, które są uczestniczkami właśnie sekcji plastycznej. Co na tych pracach można zobaczyć?
4: Helena Kozdroń, chyba tam dwa pejzaże i kwiaty. Akurat takie obrazki tym razem dałam.
0: Proszę mi powiedzieć, co pani najchętniej maluje, właśnie te pejzaże?
4: Ponieważ ja dosyć, jakby to powiedzieć, kiepskim rzemieślnikiem jestem, więc pejzaże, no i kwiaty.
5: Elżbieta,

0: Od niedawna zajmuję się malowaniem w ogóle, a ponieważ jest taki mój charakter, że ja lubię się uczyć, to dlatego przychodzę na te zajęcia. No i dużo ciekawych rzeczy się dowiadujemy od pana Wojtka. Pan Wojtek ma takie podejście do nas, że po prostu chętnie jego słuchamy i stosujemy jego uwagi. On po prostu potrafi nauczyć, a to jest bardzo ważne.
1: Co najchętniej pani maluje?
0: Ja właściwie to nie mam tak jeszcze wybranej tematyki, a tak najchętniej to jednak pejzaż mnie leży w malowaniu. Ale jeszcze wiele rzeczy nie wiem. Po prostu dowiaduję się. No i uwagi pana Wojtka są bardzo, bardzo właśnie uczące. No i jak on wytłumaczy, co poprawić i jak poprawić, no to staram się właśnie w tym kierunku pracować.
1: Od niedawna pani jest tutaj, w tej sekcji plastycznej. Dlaczego akurat malarstwo?
0: No, ja od niedawna, ale ponieważ jestem, ja wiem, może z domu, może od urodzenia, osobą, która posiada różne talenty. I do muzyki też mam talent i na instrumencie grałam wcześniej. I przekonałam się, że spróbuję malować. I dlatego właśnie chodzę na te zajęcia. I to mi daje dużą satysfakcję, bo przecież też wystawiam swoje prace. No i z chwilą, gdy zauważyłam, że sobie radzę, więc bardzo chętnie właśnie zajmuję się.
2: Bożena Krakowska, jestem w tej grupie dopiero 2 lata, a grupa już ma 19 lat, więc dziewczyny działają tu bardzo energicznie i przepięknie malują. Ja się od nich uczę i oczywiście dzięki Wojtkowi uczymy się bardzo dużo, bo jest naszym takim guru malarstwa, można powiedzieć. Bardzo ciekawie opowiada o malarzach, którymi się też inspirujemy. Malujemy różnie. Malujemy pejzaże, malujemy portrety, malujemy martwe natury, kwiaty, więc zakres naszego działania jest dość taki szeroki. Ale najważniejsze chyba z tego wszystkiego jest to, że to nam sprawia radość. To jest nasza pasja, to jest nasza odskocznia od codzienności i to jest przedłużenie naszej młodości. Bo jakby chyba o to chodzi, żebyśmy się realizowały w tym, w czym nie dało się realizować, kiedy miałyśmy obowiązki zawodowe, kiedy miałyśmy dzieci. Więc to jest chyba w tym wszystkim najważniejsze, ten fan, który z tego mamy. I ta wystawa jest też potwierdzeniem tego, bo tam jest cały przekrój tego, co my tam tworzymy na zajęciach, poza zajęciami. Więc zapraszamy na obejrzenie naszej wystawy.
1: Tak, i co dokładnie znajduje się na tej wystawie?
2: Są obrazy, które przedstawiają pejzaże, nasze mazurskie pejzaże, ale nie tylko. Jest sporo kwiatów w bukietach, najczęściej są to bukiety. Na wystawie są również, jest portret na pewno, ale pejzaże chyba górują. Tak, najwięcej jest pejzaży.
1: A dlaczego akurat malarstwo? Dlaczego zdecydowała się pani tutaj uczestniczyć w tych zajęciach?
2: To był trochę przypadek. Koleżanka mnie namówiła, żeby się zapisać, ponieważ pracowałyśmy razem 30 lat i ona widziała, że ja coś potrafię, czego ja nie widziałam. I ona po prostu zapisała, kazała mi przyjść. I od tamtej pory zaczęła się moja przygoda z malowaniem. A że zauważyłam, że robi mi to naprawdę dobrze. Nie siedzę sama w domu, mogę wyjść do ludzi i coś tam potrafię namalować. A najważniejsze to przy malowaniu, w czasie malowania, to jest czas mojego relaksu, mojej zadumy, moich takich przemyśleń, ale też olbrzymiej radości. To jest coś, o czym nie wiedziałam, że po prostu potrafię nawet tak robić, więc realizuję się w tym i bardzo się cieszę, że tak się właśnie wydarzyło. Tym bardziej, że spotkałam tutaj fantastycznych ludzi. Dziewczyny bardzo fajnie instruują, pokazują, no bo mówię, ja jestem tutaj świeżynka, jestem dopiero 2 lata, jestem najmłodsza w tej grupie, jeśli stażowo. Natomiast jeśli chodzi o naszego Wojtka, więc on też, no tak jak dzisiaj pani widziała, nas uczy, po prostu uczy. A my lubimy się uczyć. W tym wieku bardzo się lubimy uczyć, naprawdę, bo nie musimy, my możemy. I chcemy. I to jest chyba najważniejsze, że tutaj robimy to, co chcemy robić, a nie to, co musimy.
1: Panie malują nie tylko na tych zajęciach, w domu też.
2: Tak, oczywiście, że tak. Generalnie malujemy w domu, ponieważ w domu mamy swoje warsztaty, mamy swoje sztalugi, mamy swoje miejsca pracy. Natomiast tutaj często zaczynamy jakąś pracę, jakąś inspirację nam nasz Wojtuś daje. Ale generalnie robimy to w domu. Większość prac malujemy w domu. A potem te prace tutaj są omawiane. Na początku zajęć każda z nas przedstawia to, co namalowała i Wojtuś nam mówi, co poprawić, co jest dobrze, na co zwrócić uwagę, więc na następnych zajęciach przynosimy poprawione, udoskonalone, aczkolwiek nigdy nie skończone, ponieważ obraz nigdy nie jest skończony.
3: Wojtek Gniady. No mam zaszczyt prowadzić i uczyć te dziewczynki czegoś, co jest dla mnie od początku piękne, cudowne i to samo chcę im przekazać, że to, co robią, ma być dla nich radością. Nie pracą, ale radością, twórczą radością.
1: Ile uczestniczek jest w sekcji plastycznej Mrągowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku?
3: No to jest 13 pań, które tutaj przychodzą na te zajęcia i no różnie bywa czasami, bo to są różne obowiązki poza, ale tyle liczy nasza grupa i jak pani wie, jest tutaj tak no w sam raz, można powiedzieć.
1: Wystawa, którą obecnie można jeszcze oglądać w Mrągowskim Centrum Kultury w sali Orbita, to nie jedyna wystawa, którą miały okazję tutaj panie wystawiać. Co roku właściwie w Mrągowskim Centrum Kultury właśnie w majówkę takie prace, takie wystawy się odbywają w wernisaże. Czy gdzieś jeszcze panie przedstawiały swoje prace?
3: No w tym wypadku to jeszcze nie, no ale biorą udział w nieprofesjonalnym konkursie malarstwa, który się odbywa co roku. Oprócz tego na tą majówkę majową zawsze jest również ich wystawa, ale zamierzamy również, jak pani prezes twierdzi, że będziemy mieć wystawę w Ełku jeszcze i w Bartoszycach i również będziemy chcieli wystawić swoje prace w Kętrzynie. Jesteśmy na etapie rozmów.
1: To jest taka amatorska sekcja, ale te prace wcale nie wyglądają na prace amatorów.
3: Znaczy, amatorskie. Jeżeli uczymy się warsztatu i robimy to zgodnie ze sztuką, zgodnie z tym, co powinniśmy robić, to trudno powiedzieć, że to jest amatorskie czy zawodowe. Ja nigdy nie rozgraniczam amatorszczyzny od zawodowego malarstwa, ponieważ no, wszystko zależy, jak to jest wykonane. Obraz nie ma bawić, nie ma nas cieszyć, rozśmieszać, od tego jest rysunek satyrystyczny lub inne, ale obraz ma nas inspirować, ma nam przynosić radość, ma nam pomagać realizować samego siebie. Sam wiem po sobie, że jeżeli człowiek siada przed sztalugą i nagle widzi przed sobą na tej płaszczyźnie jakąś fajną głębię, jakieś fajne kolory, którymi się należy bawić, to jest to ogromna satysfakcja. Człowiek chodzi jak aniołek cały dzień i jeszcze na następny. I to jest najważniejsze. Wiem, dlatego staram się, żeby to malarstwo takie, które uprawiamy tutaj na miejscu, miało podstawy dobrego rzemiosła. A czy będzie ono tam pod względem artystycznym dobre czy złe, to już jest tylko i wyłącznie od ich interpretacji. Jak do tego podejdą i jak to będą realizować? My sobie omawiamy te prace, coraz mniej mam do powiedzenia, bo są coraz lepsze, nie posiadają błędów. Muszę naprawdę się teraz przyglądać, żeby coś tam skrytykować w tym obrazie, żeby nie było, że o, przychodzę sobie posiedzieć towarzysko, tylko żeby coś mieć do powiedzenia. Ale jest tego coraz mniej, coraz mniej. Obawiam się jedno, że jeszcze może pół roku i te panie powiedzą, no to Wojtuś, dziękujemy ci, my tu już sobie poradzimy sama. O, Helen, Milenka się cieszy niesamowicie z Krysią z tego powodu. No i tak będą. Bo każda szkoła się kiedyś kończy. To nie jest tak, że ciągle. Jest piękne w tych dziewczynach to, że one chcą to robić. Że nigdy ich do tego nie zmusza. Że one malują, przynosi im to radość, bo widzę, że przynosi radość. Inaczej nie przychodziłyby tutaj. I no fajnie jest, widzę ich zadowolenie, kiedy coś wychodzi, widzę ich smutek, kiedy coś nie wychodzi, ale do wszystkiego jest taka, w malarstwie jest droga. Tu zamalujemy, tu zdrapiemy i zawsze ten efekt możemy osiągnąć. To nie jest tak, tutaj Bożenka powiedziała, że obraz nigdy nie jest skończony, bo skończony jest tylko idiota. Więc obraz na każdym etapie ma swoje wartości i powinien takowe mieć, jak go zaczynamy i jak już ten jest efekt finalny.
1: Co dokładnie robicie na tych zajęciach? Jak wyglądają wasze zajęcia?
3: No, robimy sobie różne ćwiczenia. Na to na przykład, jak żeby nauczyć się dobrej, prawidłowej kompozycji. Rysowaliśmy sobie tu kwadraciki, zapełnialiśmy ich farbką, różnymi kolorami. No i to przyniosło taki efekt, że dzisiaj naprawdę do kompozycji obrazów, które przynoszą dziewczyny, nie mam żadnych zarzutów. Mało z tego, one już widzą u kogoś, że a tu perspektywa, to znaczy tutaj kompozycja się wali w jedną lub w drugą stronę, a że tutaj również były ćwiczenia z perspektywy i też prawidłowo wykreślone i też bardzo szybko wychwytują, że tu jest zawalone, a tu jest dobrze, a tu jest źle. I to jest najważniejsze, żeby robić pewne takie podstawy no poprawnie, w sposób poprawny, bo owszem, były kierunki w sztuce różne, gdzie nie zwracano na to uwagę, nie było to nikomu potrzebne, ale my nie idziemy w jakąś tam sztukę. My się uczymy tutaj, na sztukę przyjdzie czas w domu, przed sztalugami. My się tu uczymy warsztatu. Również jak mieszało, dzisiaj pani była świadkiem, jak mieszaliśmy kolory, co, czym, jakim kolorem przełamać, żeby to nie był kolor surowy, żeby to był, no, jak zdobyć taki czy inny odcień. To są właśnie te zajęcia, które mamy, a później spotkamy się za tydzień, przyjdzie pani na samym początku, zobaczy ileś prac, które sobie omawiamy i są one coraz lepsze, coraz piękniejsze.
1: Pani Halinko, do pani w takim razie pytanie. Jest pani najdłużej tutaj w tej sekcji plastycznej, jedną z takich osób, która jest tutaj najdłużej. Czym dla pani jest malarstwo?
4: Całym moim życiem. To tak jakoś ubarwia, dodaje kolorów życiu, no i przede wszystkim cieszy. Jeżeli maluje się obraz i on wyjdzie, że tak powiem, a jeszcze nasz pan profesor pochwali, no to człowiek wtedy naprawdę jakiegoś animuszu takiego dostaje i energii więcej. Jest bardzo miło. No i poza tym jakieś zajęcia jest. A cóż ma robić biedna emerytka w domu, jak nie czytać i nie malować? Tylko te rzeczy nam zostają. Dlatego przychodzę tutaj, chociaż czasem niełatwo. No ale przychodzę, bo mnie to cieszy i uważam, że chciałabym jak najdłużej być uczestnikiem tego koła.
1: Wystawę będzie można oglądać do 8 czerwca.
5: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
1: Czy dieta jest nam potrzebna? Za nami wykład i warsztaty z profilaktyki zdrowego odżywiania. Uczestnicy mogli dowiedzieć się, czym jest dieta, jakie są jej rodzaje, jaka jest jej przydatność, a także dlaczego nie ma jednej uniwersalnej diety dla każdego. Justyna Malinowska, dzień dobry, witam i zapraszam na rozmowę z dr Jolantą Nalewaj-Nowak, dietoonkologiem.
6: Jolanta Nalewaj-Nowak, jestem doktorem dietetyki, psychodietetyki i dietoonkologii.
1: Dlaczego dieta jest tak ważna w życiu człowieka?
6: Dlatego, że reguluje wszystkie procesy w naszym życiu. Myślenie, funkcjonowanie, cały metabolizm i generalnie może zapobiegać chorobom, ale jeżeli już chorujemy, to z pewnością bardzo mocno wspiera pacjentów w chorobie. Mhm.
1: Mówiła tutaj pani na tym wykładzie, że właśnie mnóstwo objawów daje to, że na przykład mamy niedobór wody, czy po prostu nieprawidłowo się odżywiamy. Jakie są to symptomy?
6: No, pierwszym symptomem to może być senność, drażliwość, tkliwość, może być też różnego rodzaju wysypki, mogą być gazy, odbijania. Niektórzy mówią, no kto nie ma gazu? No nie wszyscy mają gazy i oni wszyscy mają codziennie gazy, bóle brzucha, wzdęty brzuch, płaski rano, a wieczorem już nabrzmiałe, opuchnięte kostki, opuchnięte oczy, podpuchnięte oczy, zmęczenie, niemożność porannego wstawania, niemożność zaśnięcia, budzenia się w nocy, pocenia się różnego rodzaju przykrego zapachu z ust, z potu, zaparcia, biegunki.
1: Mnóstwo tego jest, ale tak naprawdę ile takich objawów musi wystąpić, żebyśmy wiedzieli, że to tutaj chodzi o dietę?
6: Jeżeli występują chociaż dwa z tych objawów, czyli na przykład poranne zmęczenie i zaczniemy analizować swoją dietę i zobaczymy, czego tam brakuje albo czego jest za dużo i to wyeliminujemy i w ciągu 3 dni mamy poprawę, to znaczy, że dieta tutaj zaważyła. Ja w ogóle uważam, że we wszystkich tych objawach i we wszystkich dolegliwościach 80% jednak to jest problemy żywieniowe, dietetyczne, tylko musimy wiedzieć, że dieta to nie jest to tylko co jemy. To jest jak jemy, kiedy jemy, jakie produkty jemy, z jakiego źródła jemy, czy się suplementujemy, czy mamy dobrą florę bakteryjną w jamie ustnej, w jelitach. To wszystko ma znaczenie.
1: Taka dolegliwość jak na przykład zmęczenie, no wielu ludzi dotyka przecież. Więc takie pytanie, jeżeli jesteśmy tak nadmiernie zmęczeni, przemęczeni, tak często mówimy, tak? No bo przepracowani, przemęczeni, z czego to może wynikać? No bo mówi pani, że z diety, tak? To co na przykład, czego mamy za dużo albo czego za mało?
6: Czyli jeżeli przychodzi do mnie pacjent i mówi, że jednym z takich objawów, które ma, to faktycznie nie możemy wstawać. Czyli po pierwsze zaczynam od badań. Badań całej morfologii, moczu, czy nie ma stanów zapalnych, ale też D25OH, czyli poziomu witaminy D. Niestety to jest jednym z przyczyn, czyli niski poziom witaminy D. Czyli potem zaczynamy suplementację. Zaczynam pytać się, o której chodzi spać, no bo to też jest ważne, bo jeżeli ktoś chodzi o 2 w nocy, no to wiadomo, że o 6 będzie mu trudno, jeżeli to co chwilę robi. Natomiast zwracam uwagę na jedzenie, czy je kasze, czy je zupy, czy je jogurty, ile je owoców, ile je warzyw, czy je probiotyki, czy kiszonki je. Tak, zimą powinniśmy bardzo dużo jeść kiszonek. I ile pije wody. Pijemy, uważam, że 80, jak nie 90% społeczeństwa pije za mało wody. 2-2,5 litra wody to jest bardzo ważne. Po przebudzeniu powinniśmy wypić szklankę do 1,5 szklanki wody. I to jest pierwsza potrzeba. A często ludzie z tego zmęczenia idą i piją kawę. I co robią? Bardziej zakwaszają sobie organizm. Wtedy ta kawa pobudza ich tylko na parę godzin, czy tam nawet na godzinę, a potem znowu są zmęczeni. Zaczynają coś jeść, zaczynają jeść coś słodkiego, czyli znowu jest wyrzut cukru. I idą do pracy, robią to, co mają zrobić, wracają do domu, jedzą obiad i kładą się spać, bo są już tak wyczerpani i wtedy jest ta drzemka. Ta drzemka powoduje, że faktycznie trochę odpoczniemy, ale jesteśmy pobudzeni na wieczór. I o godzinie 22, której powinniśmy iść spać, czy maksymalnie 23, nie idziemy do łóżka. Oglądamy telewizor, oglądamy cały czas telefon, a niebieskie światło powoduje pobudzenie naszego organizmu. Czyli wieczorem od godziny 21 nie powinniśmy oglądać w ogóle telefonu.
1: Telefonu, ale telewizji, jakiegoś filmu spokojnego, nie?
6: Raz na jakiś czas, w weekend. W ciągu tygodnia nie musimy tego robić. Lepiej poczytać książkę i wtedy się lepiej zaśnie.
1: Ile powinniśmy spać? Te 8 godzin, taka norma?
6: Ja myślę, że w zależności od wieku, od pory roku, od 5 do 7, 8 godzin. Czasami latem możemy naprawdę, dlatego że jest więcej słońca, więcej tej jasności. No to jest taki naturalny proces, nie? Zimą powinniśmy dłużej spać. I faktycznie zimą 8, czasami 9 godzin możemy spać. Ale jak jest więcej jasno, no to jakby zwierzęta już nie śpią, jak jest jasno. Ptaki śpiewają.
1: Kiedyś gdzieś doczytałam, może się już to teraz zmieniło, że kiedy wypijemy szklankę kawy, to powinniśmy uzupełnić płyny właśnie 2 szklankami wody.
6: Dokładnie tak.
1: To się zgadza.
6: To się zgadza. I teraz wracając do tego porannego niewstania, wstawania, tak? Czyli nie pijemy wody, my się budzimy. Budzi się metabolizm, budzą się wszystkie ślinianki, zaczynają się namnażać i potrzebują wody do tych wszystkich mechanizmów. A my jeszcze wypijemy kawę, czy jeszcze bardziej obniżamy. Czyli to jest tak, jakbyśmy zaczęli nagle iść w błocie, nie? Tutaj jest fajnie, miło i przyjemnie, jak pijemy tą wodę, ale potem jest coraz ciężej i ten organizm jest po prostu wyczerpany. Ja bym w ogóle zaczęła osoby, które faktycznie są zmęczone, dwie rzeczy. Pierwsze to całkowicie cukier i zwiększenie ilości wody. I to gwarantuje, że 30% będziemy bardziej wyspani.
1: Też powiedziała to pani na wykładzie, że teraz no, mamy mnóstwo tych diet. Ekspertów też jest mnóstwo internetowych. I właśnie komu ufać, komu nie, to też pytanie. Ale taka kwestia, woda, bo też już się z tym spotkałam. Czy zwykła woda niegazowana wystarczy? Czy powinniśmy coś dodawać do wody, sól, inne rzeczy?
6: Tak, i to jest tutaj problem, dlatego że mamy różnego rodzaju wody. Woda powinna mieć pH powyżej 7 w naturalny sposób. Woda nie powinna być oczyszczona chemicznie i to też jest kolejna rzecz. Niestety my, żyjący w miastach, nie wiemy, czego używa się do tej wody, żeby ona jednak do naszych kranów dochodziła. Także można oczyszczać wodę, są filtry i ja uważam, że one są dzisiaj już koniecznie potrzebne, więc picie wody z filtrem, picie wody z cytryną, picie wody z solą, picie wody na przykład z magnezem, uważam, że to jak najbardziej też szybciej...
1: Z kranu możemy pić.
6: No, tutaj bym uważała, dlatego że, mówię, nie wiemy, czy ona na przykład nie jest chlorowana, nie?
1: To na przykład w Mrągowie popularyzowana jest woda kranowa, taka akcja nawet była Zdrówko kranówką, więc woda jest przebadana i tutaj właśnie sanepid zaleca picie wody z kranu.
6: No to chyba, że tak. No to proszę spróbować, nie? Ja powiem tak, jeżeli byłoby coś nie tak, no to na pewno nasz organizm sobie da sygnał, czyli albo dostaniemy biegunkę, jeżeli woda nie będzie dobra. Także jak najbardziej. Ale faktycznie co jakiś czas powinniśmy dosypywać sól do wody, albo pić mineralną. O, są też wody mineralne w szklanych opakowaniach. Najlepsze opakowanie to jednak jest szkło.
1: Oczywiście. No i też, jak pić wodę? Bo też ostatnio się spotkałam z tym, że właśnie tak, pijemy wodę, no niektórzy się zniechęcają, no bo a, bo gdzieś jadę, albo na noc nie będę pić, no bo zaraz do toalety biegam. Więc jak pić wodę, żeby to nie było problemem?
6: Wodę trzeba pić między posiłkami, na pewno nie do posiłków, albo przed posiłkiem co najmniej 20 minut, nie później, tak? Jeżeli chcemy pić do posiłku, no to trzeba to tak zmniejszać, żeby po pewnym czasie już ten nasz organizm się przyzwyczaił, że jednak nie pijemy do posiłku. Najlepiej pić później pół godziny po posiłku. Nie? Chodzi o to, żeby te enzymy trawienne nie były na tyle rozcieńczone i żeby dobrze strawiły ten obiad na przykład, czy tam śniadanie. Jeżeli pijemy kawę czy herbatę, no to też nie słodzona, nie? Bo to też jest ważne, że dodatkowo nie wiem, że kawa, to jeszcze cukier obniża tą wodę, no i wtedy trzeba uzupełnić. Dlatego na przykład Włosi przy ekspreso dają zawsze kawę, dają zawsze wodę, nie? Czyli oni to już wiedzą. Ich dziadkowie to już wiedzieli, bo to nie jest jakby nowa rzecz. Więc ja uważam, że picie po takich rzeczach. Jeżeli ktoś nie lubi wody, no to na przykład może sobie pić herbatę z melisy, herbatę z pokrzywy, taką lurkę to się u nas nazywa, czyli bardzo taką słabą.
1: Mhm. Jeszcze takie pytanie. Spotkanie w Mrągowie zgromadziło wielu sympatyków, myślę, zdrowego odżywiania. Z jakimi pytaniami się pani tutaj spotkała?
6: Tak, ja myślę, że to jest, najczęstszym pytaniem jest to, że my myślimy, że jest jeden rodzaj, czy diety, czy jeden rodzaj przepisu, który załatwi wszystko. Ważną rzeczą jest, jeżeli przystępujemy do diety, do zmiany stylu życia, bo dieta to jest zmiana stylu życia, nie tylko dieta, musimy zmienić też nastawienie i wiedzieć, że jeżeli nam się nie powiedzie za tydzień, to możemy zacząć od nowa, żeby się nie zniechęcać. I było tutaj wiele pytań takich konkretnych, co można zrobić jaką jedną rzecz. Nie ma nigdy jednej rzeczy. Zmiana jest cała. My zmieniamy całym swoim ciałem, całym swoim czasem i całym swoim zainteresowaniem tej diety. I tych aspektów jest wiele. Ale choć raz spróbujmy. To jest najważniejsze. Bo jeżeli będziemy ciągle myśleć, że ona jest za trudna dla nas, jeżeli jest tyle czynników, do zrobienia, to nigdy nie spróbujemy. Więc zmianę diety, wybieramy sobie najpierw dietę, zaczynamy od wody, jaki rodzaj diety, uzupełniamy probiotyki, suplementację i próbujemy.
1: Teraz zmieniamy temat, bo 31 maja obchodzony jest Dzień Bociana Białego. Do obchodów tego święta przygotowuje się Mazurski Park Krajobrazowy.
7: Ewa Śliwowska, Mazurski Park Krajobrazowy. 31 maja spotykamy się w Ośrodku Edukacji Przyrodniczo-Kulturowej w Krutyni na Dniu Bociana Białego. Jest to impreza, która już tak naprawdę na stałe wpisała się w kalendarz wydarzeń i obchodzona jest w wielu miejscach na terenie kraju, związanych w jakimś stopniu z przyrodą. Jak zawsze będą z nami liczni goście, którzy wspierają nas w tym dniu. Będą stoiska nadleśnictw, nadleśnictwa Strzałowo, Spychowo, Maskulińskie, będzie Szkoła Ratownictwa Wodnego Podwodnik, Biblioteka Pedagogiczna w Brągowie, GOK Pegas w Pieckach oraz Mazurskie Centrum Bioróżnorodności KUMAK w Urwitałcie. Zaplanowaliśmy masę atrakcji zarówno dla małych, tych nieco starszych, jak i całych rodzin. Będzie okazja zwiedzić ośrodek okresowej rehabilitacji bocianów, który otwieramy dla zwiedzających tylko w tym dniu. Będziemy budować budki lęgowe dla ptaków. Dodatkowo będą warsztaty plastyczne, będzie malowanie bocianów na torbie, wzorów mazurskich na kaflach czy kamyków. Jak co roku pani z biblioteki będą miały mały kiermasz książek, gdzie będzie można znaleźć naprawdę ciekawe tytuły. Na stoiskach naszych i nadleśnictw będą różne gry przyrodnicze, zagadki, łamigłówki. Podwodnik zaprezentuje sprzęt i metody pierwszej pomocy, więc dużo przydatnej wiedzy, zwłaszcza przed okresem wakacyjnym. Dzień Bociana Białego jest dla nas ważnym dniem, gdyż Mazurski Park Krajobrazowy z tym bocianem jest nierozerwalnie związany i kojarzony. Bocian jest w naszym logo, ale przy parku działa też Ośrodek Okresowej Rehabilitacji Bocianów, gdzie przyjmujemy około setki osobników w ciągu roku, więc ten bocian tak naprawdę ciągle się gdzieś tutaj u nas przewija.
1: Jeżeli mówimy o bocianach, to nie możemy nie wspomnieć o najpopularniejszym bocianie w Polsce. Mowa o krótku. Krótek w tym roku doczekał się bowiem wyjątkowego lęgu. Z jaj wykluło się 5 piskląt.
7: W tym roku w gnieździe krótka wyjątkowy lęk. Czy 5 piskląt to duży lęk? Zdecydowanie to duży lęk, który nie trafia się zbyt często. Zazwyczaj w gnieździe jest 2, 3, 4 pisklęta. Chociaż literatura podaje, że samica może znieść nawet do 7 jaj, ale raczej rzadko się to zdarza, żeby tyle się wykluło i wychowało. Zdecydowanie tyle młodych to jest bardzo duże obciążenie dla pary rodzicielskiej przy odchowaniu i zapewnieniu im opieki.
1: O Dniu Bociana Białego mówiła Paulina Makiewicz-Duda z Mazurskiego Parku Krajobrazowego.
5: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.

0: Reklama. Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
1: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl. Bittersweet.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, mega paka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów, pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb, warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
5: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
4: Pachnące cieplutkie croissant prosto z pieca.
5: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
4: O, pyszna zapiekanka.
5: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
4: To rozumiem.
5: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
0: Po reklamie. Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104,9 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
6: Dzień dobry, witam przy mikrofonie Justyna Malinowska i rozpoczynamy nasz cotygodniowy przegląd piłkarski. W studiu Meloradia jest już Przemysław Witkowski, sekretarz klubu MKS Mrągowy Mrągowo. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
6: I tradycyjnie zaczynamy od B-klasy, bo 16 maja w sobotę Start Kozłowo rozegrał spotkanie z Jurandem Barciany. Są punkty na koncie Startu, to spotkanie zakończyło się zwycięstwem Startu Kozłowo.
7: Start Kozłowo dość szybko objął prowadzenie w tym spotkaniu. W 10-13 minucie bramki dla Startu strzelił Dawid Kaczyński, który w 43 minucie ustrzelił hat-tricka, czyli zdobył trzecią bramkę. Do przerwy Start wygrywa 3-1, tracąc bramkę w 19 minucie. Po przerwie w 82 minucie Start zdobywa 4. gola i zapisuje sobie ważne zwycięstwo na wyjeździe i też również ważne punkty, bo ma bardzo duże problemy ze zdobyczą punktową, tak więc ważne zwycięstwo. Start zajmuje dalej w tabeli 10 miejsce z dorobkiem 13 punktów. Kolejne swoje spotkanie Start Kozłowo rozegra 23 maja o godzinie 14 na wyjeździe, tym razem z rezerwami drużyny Perkun Orżyny.
6: Teraz A-klasa. 16 maja w sobotę Żagiel Piecki rozegrał zwycięskie spotkanie z Redutą Bisztynek. W bardzo dobrej formie jest Żagiel. Kolejne zwycięstwo na koncie.
7: No, Żagiel pnie się w tabeli. Chyba złapał żagle wiatr. Losy tego spotkania odmieniły się w drugiej połowie. Po pierwszych 45 minutach Żagiel przegrywał niestety 2-1, a jedyną bramkę w tej części gry zdobywa w 45 minucie Aleksander Loch. Ten sam zawodnik w 46 minucie doprowadza do wyrównania i mamy stan 2-2. Aleksander Loch w tym spotkaniu ustrzelił też hat-tricka, czyli kolejnego bramka, trafiając do bramki gospodarzy jeszcze w 55 i 60 minucie. Dwie kolejne bramki zdobył niezawodny w tym meczu Przemysław Kulik i była to 50 i 64 minuta spotkania. Szóstą bramkę w 87 minucie dokłada Jakub Wachowski. W doliczanym czasie gry w 93 minucie strzelanie dla Żagla kończy Paweł Bloch. Żagiel obecnie zajmuje drugie miejsce w tabeli, ma na swoim koncie 37 punktów, czyli jest w tak zwanym miejscu barażowym, jeżeli chodzi o grę w okręgówce. Kolejne swoje spotkanie Żagle rozegra w Pieckach. Będzie to zespół Pejrzeży Prostki. Mecz odbędzie się 23 maja o godzinie 16.
6: Spotkanie pełne emocji. W niedzielę rozegrał również Salent Boże. Mecz z liderem tabeli Orłem Czerwonką zakończył się remisem.
7: Podział punktów, ale też cenne punkty zespołem, który po tym meczu świętował już awans do klasy okręgowej. Do przerwy niespodziewanie Salent prowadzi 1-0 po bramce w czwartej minucie Dawida Wilczyńskiego. Goście w tym spotkaniu dwukrotnie musieli gonić wynik. Wyrównującą bramkę Orzeł zdobył dopiero w 64 minucie spotkania. Dwie minuty później Damian Bombało ponownie wyprowadza drużynę z Bożego na prowadzenie. Orzeł zdobył bramkę w 87 minucie, ratując, jak się później okazuje, cenny punkt. Ogólnie spotkanie było pełne emocji, bo tam były dwie czerwone kartki, tak więc bardzo ostra walka o każdy metr boiska. Salent zajmuje 11 miejsce z dorobkiem 17 punktów. Kolejne swoje spotkanie Salent rozegra na wyjeździe Wilczek-Wilkowo 23 maja o godzinie 15.
6: Niestety bez punktów pozostaje grający w lidze okręgowej Kłobuk Mikołajki. W miniony weekend Kłobuk rozegrał przegrane spotkanie z Gwardią Szczytno.
7: Walcząca o utrzymanie, o udział w barażach drużyna ze Szczytna pokonała ostatnią drużynę z tabeli Kłobuk Mikołajki. Do przerwy Gwardia zdobyła dwie bramki w 37 i 42 minucie spotkania. Początek drugiej połowy, 48 minuta, przyjezdni podwyższają wynik na 3-0. Kłobuk w 53 minucie strzela bramkę, a na listę tych strzelców wpisuje się Jacek Sparzak. Gwardia zdecydowanie przeważa w całym spotkaniu i w 89 minucie podwyższa wynik, zdobywając czwartą bramkę. Kłobuk zajmuje dalej 16 miejsce w tabeli z dorobkiem 9 punktów. Kłobuk Mikołajko kolejne swoje spotkanie rozegra 23 maja o godzinie 16. Tym razem wyjedzie na mecz do Reszel rozegrać mecz z Orlentami.
6: Przejdźmy do czwartej ligi. W czwartej lidze przełom, remis. Także Mrągowie Mrągowo na wyjeździe zremisowała z Pisą Barczewo. Lepszy remis niż przegrana.
7: No oczywiście, zdaję sobie rację i wszyscy o tym wiemy, że lepiej mieć jeden punkt niż zero punktu. To jest bardzo ważne, tym bardziej tam też w układzie tabeli czwartej ligi. Przejdźmy do meczu. Już w 9 minucie Mrągowia ma szansę na zdobycie pierwszej bramki. Dobrze zagrana piłka w pole karne trafia do Eryka Koska, który oddaje strzał, jednak dobrze interweniuje bramkarz Pisy Barczewo. Chwilę później po dośrodkowaniu zrzutu rożnego głową uderza Dawid Moszczyński, ale bramkarz ponownie gospodarzy jest na miejscu i broni ten strzał. W 22 minucie Miłosz Oskierko zagrywa do Mateusza Schoenfelda. Mateusz uderza na bramkę, lecz bramkarz Pisy po raz kolejny skutecznie interweniuje. 7 minut później Mateusz Schoenfeld znalazł się sam na sam z bramkarzem rywali, jednak posyła piłkę nad poprzeczką. W 35 minucie gospodarze mają szansę na bramkę z rzutu wolnego, ale na posterunku tym razem jest Adrian Orzeł, który skutecznie zażegnuje niebezpieczeństwo. Do przerwy mamy remis bezbramkowy. W 64 minucie piłka po strzale zawodnika Pisy trafia w słupek. Odbija się jeszcze od pleców Adriana Orła, ale ostatecznie gospodarze z tej akcji mają tylko rzut rożny. W odpowiedzi Mrągowia tym razem w sytuacji sam na sam znalazł się Filip Nilipiński, jednak i on nie zdołał pokonać bramkarza Pisy. W 75 minucie kapitalną interwencją nogami popisał się Adrian Orzeł, broniąc groźny strzał. Mrągowie odpowiedziała kolejną świetną okazją i znowu sam na sam z bramkarzem znalazł się tym razem Mikołaj Cybul, lecz piłka po jego uderzeniu trafiła tym razem w słupek. Chwilę później Mateusz Barszewski oddaje mocny strzał, ale piłka minimalnie minęła słupek Pisy Barczewo. W końcówce Pisa miała jeszcze dwie okazje do zdobycia gola, jednak po strzałach piłka dwukrotnie leciała nad poprzeczką na naszej bramki. Zajmujemy dalej 14 miejsce w tabeli z dorobkiem, tym razem 16 punktów i w następnej kolejce rozegramy swój mecz w Mrągowie. Przeciwnikiem będzie Drwęca, Nowe Miasto Lubawskie. Spotkanie odbędzie się 23 maja w sobotę o godzinie 18.
6: Dość późno ten mecz zostanie rozegrany, dlatego że wcześniej będą rozgrywki w ramach Mrągowia Cup.
7: Tak, tak, tam jest dość dużo drużyn, naprawdę dość duże przedsięwzięcie, bo i na dolnej, i na górnej płycie będą rozgrywane turnieje, kilka boisk, no bardzo, bardzo dużo tutaj chłopcy, nasi trenerzy, trener, koordynator Karol zaangażowali się w to przedsięwzięcie, naprawdę dość mocny turniej, uważam, że tutaj nie mamy się czego wstydzić na przykładzie czy innych turniejów, które były rozgrane, czy Jury Cup, czy w Stomilu Olsztyn, bardzo podobny turniej, jeżeli chodzi o organizację i o ilość uczestników, czy drużyn, które będą uczestniczyły w tym turnieju.
6: Mrągowie, Mrągowo na 14 miejscu w tabeli ligowej się plasuje. Tuż za nią są rezerwy Olimpii Elbląg, ale punktów tyle samo, 16 punktów jedna i druga drużyna, więc no, sytuacja jest podbramkowa, można powiedzieć.
7: No właśnie, rezerwy Olimpii zabrały punkty naszym najbliższym rywalom, czyli Drwęcy, Nowe Miasto Lubawskie, grając u nich mecz, czyli byli gośćmi. No, ten najbliższe spotkanie i potem kolejny mecz w Stawigudzie, no to są zespołami z tabeli, sąsiadami z tabeli, czyli mamy Stawiguda, to jest zespół, który plasuje się na ostatnim pozycji w tabeli, a Drwęca jest, Nowe Miasto Lubawskie jest przed nami. To są obydwa mecze za tak zwane 6 punktów. No, musimy te mecze wygrać. Nie możemy zejść ani z remisem, ani nie daj Boże pokonani. No, dla nas ważne będą te punkty w walce dalej o utrzymanie lub o grę w barażach. W trzeciej lidze też tam się poprawiła troszeczkę minimalnie sytuacja, bo w ostatniej kolejce GKS Wigielec urwał też punkt dla drużyny z Radomia. Tak więc no ważny też punkt, który sobie przypisali też w utrzymaniu się w trzeciej lidze. No naprawdę najbliższy mecz, najbliższe dwie kolejki, a nawet bym powiedział, że cztery najbliższe kolejki to jest walka o punkty, a te dwa najbliższe mecze zweryfikują też, czy dalej jesteśmy godni w czwartej lidze grać, uczestniczyć, czy niestety no tutaj już nie mamy żadnych szans na to, aby dalej w tej lidze uczestniczyć.
6: W najbliższej kolejce rezerwy Olimpii Elbląg zmierzą się z GKS-em Stawiguda i tutaj też dla Mrągowi w tabeli sporo może się zmienić.
7: No tak, no bo jeżeli my złapiemy punkty, no to wiadomo, że nawet przy wygranej rezerw Olimpii, to no nie ma szans, żeby nas Olimpia przeskoczyła. No ale tutaj uważam, że dobrze by było, jakby w jakiś sposób Stawiguda wygrała to spotkanie, albo jakiś tam podział punktów. Poza tym no my musimy patrzeć na siebie, nie oglądać na innych, co inni, jak będą grać, czy rozegrają mecz, tak, czy wygrają, czy przegrają. My musimy ten najbliższe spotkanie naprawdę wygrać, zdobyć komplet punktów i po następnym zestawie Gudą też przypieczętować mecz zwycięstwem, bo to jest bardzo ważne dla układu tabeli.
6: Tak, to na pewno. Bramek nie było w ostatnim meczu, ale mimo wszystko remis cieszy.
7: Tak, powiedzmy, że jest punkt, cieszymy się z tego, ale no nie można w trzech sytuacjach sam na sam, gdzieś tam piłka przylatuje nad bramką, później dalej trafia też słupek, no naprawdę ta skuteczność kuleje, jakbyśmy popatrzyli te i sobie rozłożyli te wszystkie mecze, spotkania wcześniejsze, to naprawdę Mrągowia nie powinna być w tym miejscu, gdzie jest w tabeli, bo jakby te sytuacje, które mieliśmy w każdym meczu i zaczynaliśmy dość dobrze zawsze każde spotkanie, no to po lepszej skuteczności byśmy cieszyli się z wygranych i byli na pewno wyżej w tabeli. No mówię, tym obecnym meczu teraz, co było z Barczewem, no sytuacji było naprawdę dużo. No jakoś tak nie wiem, czy no ktoś powie, na pewno skuteczność spowodowana jest tym, że nie mamy doświadczenia w tych zawodnikach. No ale tutaj niektórzy zawodnicy, którzy mieli tę sytuację, to doświadczeni zawodnicy i skuteczność kuleje. Wiem, że na treningach bardzo mocno pracują nad tym. Zobaczymy, co to będzie w tym najbliższym meczu. Ten mecz musimy wygrać i ja jestem pewien, że ten mecz wygramy. Że skuteczność będzie lepsza. Mamy w tej chwili 7 punktów straty do Nowego Miasta Lubowskiego. Jeżeli nic się wyżej nie wydarzy, Adrenca też nie zapunktuje po meczu z nami, a my z nimi wygramy, no to już ta ilość tych punktów będzie coraz mniejsza. No i jeżeli przeskoczymy na koniec w tabeli Drwęce, to nawet przy spadku Wikielca, no to jesteśmy w tym momencie na barażach. Jeżeli spadłaby trzecia drużyna, z czego, co nie sądzę, że Olimpia Elbląg raczej się utrzyma na 100%, no to już nie, ale no tutaj ważne, żebyśmy w efekcie wskoczyli na miejsce Drwęcy, żeby w razie czego jakby Wikielec spadł do czwartej ligi, żeby te baraże mieć i w tych barażach walczyć o dalsze granie w czwartej lidze.
6: Dziękuję serdecznie i zachęcam do kibicowania swoim drużynom.
7: Dziękuję bardzo.
1: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
6: Już niebawem, bo w długi weekend czerwcowy w Cieszpiętach odbędzie się drugi festiwal Muzyczna Iskra. Dziś będziemy rozmawiać o tym festiwalu, o programie tego wydarzenia. Podamy też więcej szczegółów. Justyna Malinowska, dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy Meloradia i witam też naszych gości, bo w studiu Meloradia są dziś Paweł Mróz oraz Bartek Mróz z zespołu Happy Hills, laureaci ubiegłorocznej edycji konkursu Muzyczna Iskra w kategorii zespół. Dzień dobry, witam panów.
8: Dzień dobry, witamy.
6: Przed chwilą się dowiedziałam, że zespół zmienił nazwę, bo wcześniej był Happy Hills w ubiegłym roku, ale już teraz inna nazwa. Skąd taki pomysł?
9: Obecnie nazywamy się Urwisko.
6: Mhm, dlaczego tak?
9: Przedmiot było Happy Hills, ale tak naprawdę ten skład się uformował po to, żeby zagrać na tym jednym wydarzeniu. Mhm. Udało się wygrać, próbowaliśmy gdzieś tam dalej to ciągnąć, ale jednak wyszło tak, że się rozwiązaliśmy. Potem zawiązaliśmy się na nowo już w troszeczkę innym składzie, więc uznaliśmy, że inna nazwa bardziej będzie do tego pasować. Poza tym ta nazwa ma swoje konotacje w języku.
8: Urwisko to jest nazwa naszej miejscowości, Cieszpięty w staropruskim znaczeniu, tak? Jest to coś nad skarpą, coś stromego, czyli urwisko, serpentem, nasza nazwa wsi, tak w staropruskim języku, także?
9: Warto też powiedzieć, że ta poprzednia nazwa też troszeczkę się odnosiła do Cieszpięt, tylko w takim bardziej humorystycznym znaczeniu. I angielskim.
6: Jak będzie wyglądał tegoroczny konkurs Muzyczna Iskra?
9: W tym roku troszeczkę wcześniej się odbędzie, chociaż też data zbliżona do Bożego Ciała. 5 i 6 czerwca i wydarzenie podobnie jak rok temu odbędzie się na profesjonalnej scenie z profesjonalnymi dźwiękowcami, pełnym zapleczem technicznym. Uczestników konkursu oceniać będzie 3-osobowe jury, a przed występami będzie można przeprowadzić próbę oczywiście po wcześniejszym przyjechaniu. Podczas wydarzenia dostępna będzie również strefa regionalnej żywności oraz jedzenie przygotowywane przez KGW. No i w całym konkursie może zostać wyłonionych łącznie 3 kandydatów, znaczy 3 laureatów.
6: Laureatów, tak.
9: Albo 2, bo mamy 3 możliwości wygrania. Jest nagroda publiczności.
6: Trzy
9: kategorie. Nagroda publiczności, nagroda dla zespołu i nagroda dla solisty.
6: W jaki sposób można się zgłaszać i do kiedy?
9: Zgłaszać się można do 25 maja. Obowiązuje kaucja, która jest oczywiście zwrotna, 100 zł. Mogą się zgłosić niestety tylko osoby pełnoletnie. No i myślę, że warto robić to jak najszybciej, bo zainteresowanie podobno jest bardzo duże.
6: Niestety albo stety, no bo jednak większość konkursów, wiele konkursów jest dla dzieci i młodzieży, różnych, muzycznych też, a tutaj akurat taka możliwość pokazania się osobom dorosłym.
9: No tak, to też z tego punktu widzenia to tak, oczywiście.
8: Dokładnie.
9: Jeszcze warto tutaj dodać, że nagrody wynoszą od 700 do 1400 zł.
8: Jest dużo osób dorosłych, które kryją gdzieś tam swoje talenty. Nie wiem, skąd to wynika. Być może, no tak jak my też kryliśmy gdzieś tam w piwnicach i garażach. Być może wstydzą się, a mogłyby wystąpić i nawet zrobić coś fajnego w tych ciężpiętach. No, znam kilka nawet takich osób, które mogłyby zrobić furorę, ale... jakoś to tak.
9: Myślę, że warto też tutaj zaznaczyć, że nie ma znaczenia styl muzyczny, bo właśnie, to nie muszą być zespoły rockowe, my akurat takim jesteśmy, ale występowały też zespoły od chrześcijańskich po jakieś tam folklorystyczne, więc no to naprawdę szeroki zakres.
8: Ważne jest to, że każdy rodzaj muzyki, tak, tutaj nie ograniczamy się tylko do rocka, do metalu, czy tam punk rocka, gramy wszystko, mogą zespoły popowe, disco-polowe, mogą jazzowe, no jakiekolwiek, bluesowe, dużo jest bluesowych, nawet country, mrągowo wszyscy tego słynie. Pewnie są jakieś tutaj, kryją się gdzieś po garażach, po piwnicach.
9: No w Mrągowie mamy tutaj przecież Dom Kultury, ja też jako młody uczestnik tutaj korzystałem z tego Domu Kultury i tam zespołów myślę, że jest cała masa. Poza tym warto też dodać, że no w obecnych czasach jednak najpopularniejszą muzyką jest gdzieś tam rap, hip-hop. A takich wykonawców nam brakowało też w tamtym roku, więc...
8: Też jest bardzo ważną.
6: Co daje udział w takim konkursie, oprócz oczywiście nagród?
9: Mi się wydaje, że dla każdego pretendującego muzyka jest rzeczą dosyć ważną, żeby występować, a to jest jednak takie, no, możliwość pokazania się przed publicznością, możliwość sprawdzenia, jak to jest. Nie trzeba płacić za dźwiękowca, gdzie to jest raczej rzeczą taką praktyką normalną. No i jest się obsługiwanym przez praktycznie fachowców. No. Scena jest profesjonalna, nagłośnienie profesjonalne, wszystkie odsłuchy, próba. Wygląda to jak prawdziwy koncert.
8: No i nagrodę można wygrać dobrą.
6: Zostaliście laureatami ubiegłorocznej edycji konkursu Muzyczna Iskra. Co wam dał udział w tym konkursie?
9: No, nam dał generalnie doświadczenie, można z tej strony powiedzieć. No, wygraliśmy też w dwóch kategoriach, więc troszeczkę sprzętu mogliśmy kupić, który służy do tej pory tak naprawdę, sprzęt nagłośnieniowy. No, wiadomo, nie są to tanie sprawy. Myślę, że to pomaga. A w moim przypadku to dało mi tą możliwość rozwoju takiego bardziej osobistego. No, uwierzyłem w to, że można grać, że można się pokazywać. Dołączyłem do innego zespołu. No i w tej chwili gram.
8: No, rozpoznawalność pewnie też jakąś, tak? No, są osoby, o, ty grałeś tam gdzieś, które spotykają nas i tak mówię, nie wiedziałem, tak, że umiesz grać w ogóle.
9: Myślę, że właśnie to jest ważny aspekt, że wielu ludzi zdziwiło się po wyjściu z piwnicy, że w ogóle grać potrafimy.
6: Ciężpięty to stosunkowo nieduża miejscowość na Mazurach, więc takie ogólnopolskie wydarzenie to jest chyba dużym wydarzeniem u was w waszej miejscowości.
9: Jasne,
6: to jest wielkie święto muzyczne.
9: Jasne, że tak. No, myślę, że nieczęsto się spotyka coś takiego na małych wsiach dokładnie. Mhm.
8: Ale trzeba zacząć od tych małych, tak? Nie od razu do telewizji. To może być taki przedwstęp do dalszych festiwali większych.
9: No tak, no mamy też nadzieję, że to się będzie rozwijać jeszcze bardziej, aż w końcu może się zrobić z tego naprawdę wielki festiwal. No czemu nie?
8: Dokładnie.
6: To był wasz pierwszy taki większy występ?
9: Tak, tak. To był pierwszy właściwie występ, no,
8: publiczny.
9: Można powiedzieć, że publiczny jako zespołu to na pewno pierwszy.
6: Skąd wasze zainteresowanie muzyką? Jak to u was się zaczęło? Tata pewnie wcześniej w ogóle zespół stworzony, taki rodzinny można powiedzieć, bo tata z synem.
8: No tak. Znaczy, ja pochodzę w ogóle z muzykalnej, pochodzimy z muzykalnej rodziny. Moja mama była śpiewaczką ludową. W Ciężpiętach wtedy, w latach tam 70-tych, 80-tych istniał taki zespół, zdaje się, śpiewające gospodynie, który odnosił dosyć spore sukcesy w województwie. nawet, bo są dyplomy, są jakieś tam wycinki z gazet, widziałem. No i ja dorastałem przy tych pieśniach. Moja mama znała ich setki, a ja znam dziesiątki, bo akurat przy tym dorastałem, tak? No później siostra pokazała mi listę przebojów. No nie było Meloradia wtedy jeszcze, także... I to mnie ukształtowało muzycznie. Co jeszcze? Później szkoła średnia, spotkałem odpowiednie jakieś tam towarzystwo dobre, punkowe, rockowe, metalowe. No różne festiwale zaczęły się. W końcu pomyślałem, że zrobimy jakiś może zespół z kolegami. No i weszliśmy do piwnicy. No i graliśmy, długo graliśmy. 3 akordy, co prawda, ale coś tam wychodziło. Później urodził się Bartek. Dorastał przy mnie, przy tej muzyce, a później to już on. Dalej to do niego należała cała późniejsza twórczość, że tak powiem.
10: No tak, no generalnie ten zespół, który jest w obecnej formie, no założyłem ja, można powiedzieć. Dokoptowałem do tego Andrzeja, który gra na gitarze, prywatnie też wujka mojej dziewczyny, także no tutaj gdzieś zostało rodzinnie.
8: Później ja dokoptowałem Marcina, perkusistę, spotkaliśmy się gdzieś tam.
10: Który jest z daleka
8: w ogóle jest, podziwiamy go, bo przyjeżdża. Aż z Łodzi, chociaż ma tutaj, też związany jest z Pieckami, w ogóle z naszą miejscowością, Cieszpiętami i też jest tak jakby nasz człowiek.
11: Tata zaraził cię tą miłością, pasją do muzyki?
10: No na pewno, no jeżeli od małego dziecka się słuchało muzyki tak naprawdę o określonym tam gatunku, no to no musiało to tak się chyba skończyć, chociaż no wiadomo, ja troszeczkę też poszedłem dalej, rozwinąłem się trochę też inne strony, no bo też zainteresowałem się i muzyką jakąś hip-hopową i jakimś może lżejszymi gatunkami, no ale generalnie pozostałem jednak w tej muzyce rockowej.
11: Wcześniej, tak jak już tutaj

0: żona.
1: No właśnie.
0: I dało to możliwość nam wyjście na no wyżej, tak?
1: No tak, no, możliwość tego pokazania się i tak dalej, no. To też dało takie raczej uwierzenie w to, że w ogóle można zagrać, nie? Że
0: dokładnie.
1: To
0: tam... Panie z koła gospodyń namawiały nas długo, żebyśmy wystąpili, no bo nie chcieliśmy za bardzo. No jest, jednak jesteśmy zespołem undergroundowym, tak? No, czy jak to tam nas odbiorą ludzie? Gramy taką, a nie inną muzykę. Ale okazało się, że było fajnie, że odebrano nas znakomicie i cieszymy się z tego bardzo.
2: Był stres przed tym takim pierwszym, większym występem?
1: Jasne, że tak.
0: Dla mnie to był ogromny stres też, mimo że mam już swój wiek. Ale...
1: Szczególnie był przed tym pierwszym dniem tak naprawdę, nie? No bo jak już później wygraliśmy, no to już wiadomo, że już się to rozluźniło, że tutaj już było wiadomo, jak to będzie, no ale przed tym pierwszym, no to oczywiście, że był.
0: Długo też się nie przygotowywaliśmy. Było tam kilka prób, może wcześniej, tam ze 3-4 miesiące wcześniej, a później dopiero, ile tam, ze 2-3 tygodnie,
1: w ostatnim miesiącu, powiedzmy, 3 tygodnie.
0: Wtedy już intensywne próby zrobiliśmy, tak żeby coś pokazać, że jednak coś umiemy. Nauczyliśmy się.
2: Tak, i to pokazuje też, że zawsze jest dobry moment, żeby się pokazać, żeby wyjść z tej piwnicy. Taką możliwość daje właśnie ten konkurs, bo to jest konkurs, tak jak już powiedzieliśmy na początku, skierowany do osób dorosłych, także dorośli w każdym wieku mogą wyjść na scenę i się pokazać. Takie jeszcze pytanie do was. Bartek, ty jesteś młodą osobą, więc być może to inaczej odbierasz, a tutaj tata, który gdzieś tam grał przez wiele lat, pierwszy raz taka możliwość pokazania się, no i oczywiście z sukcesem. Jak to jest? Myślicie, że młodym osobom łatwiej wyjść na scenę, pokazać się przed publicznością, zaprezentować się? Czy łatwiej jest już później starszym, doświadczonym? Czy właśnie tym starszym, doświadczonym jest trudniej, bo boją się tego odbioru na przykład? Jak uważacie?
1: Ja z mojej strony powiem, no już nie jestem najmłodszą osobą, niestety.
2: Ale w zespole najmłodszą.
1: No tak, ale często mnie to niestety dotyka. Jakbym to powiedział do 18-latka, no to by mnie wyśmiał, że ja jestem w ogóle młody. Ale rozumiem to. No nie wiem, czy... No z mojej perspektywy trudno jest powiedzieć. No miałem jakieś tam występy, gdy miałem te 18 powiedzmy lat. No i teraz miałem 30 czy tam 31. No, z mojej perspektywy no to wyglądało to podobnie. No zawsze jest ten stres. Wiadomo, nie jesteśmy też profesjonalistami.
0: Mi się wydaje, że w tej chwili jest łatwiej. W wieku tam, no, nie powiem ile, ale w wieku średnim, że tak powiem. Kiedyś bardziej się wstydziłem, a teraz jest w miarę dobrze.
2: Czy to doświadczenie już robi swoje, czy po prostu już człowiekowi jest obojętne? No jak się pokazać, to teraz, no bo kiedy?
0: No tak.
1: Może to też tak działać, bo mnie to też tak może zadziałało. No, wcześniej bym tak raczej gorzej na to patrzył, nie? Byłoby mi faktycznie może trudniej troszeczkę wyjść. Uh-huh. A w tej chwili, no to mówię, taki ostatni dzwonek już.
3: Dziękuję bardzo. Naszymi gośćmi byli Paweł Mróz oraz Bartek Mróz, laureaci ubiegłorocznej edycji konkursu Muzyczna Iskra.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
3: Kobiety wciąż się nie badają. Z danych Narodowego Funduszu Zdrowia wynika, że w Polsce najniższa zgłaszalność kobiet na badania profilaktyczne, takie jak na przykład cytologia czy mammografia, notowana jest w województwie lubuskim, a także podlaskim i warmińsko-mazurskim. Są panie, które ostatni raz u ginekologa były w ciąży. Niekiedy minęło od tej pory kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt lat.
5: Nawet teraz ostatnio jakoś była taka pani, która była ostatni raz w 2008 czy 2006 roku. Poradnie są w Mrągowie, w Pieckach jest poradnia dla kobiet, a jednak nie korzystają z tego. Wybranie się na badanie cytologiczne to nie jest pilna wizyta. Na taką wizytę możemy się zapisać dzisiaj i poczekać nawet na nią pół roku, to niczego nie zmienia.
3: Justyna Malinowska, dzień dobry, witam i zapraszam na rozmowę z Dorotą Dobrenką, położną z Ośrodka Zdrowia w Sorkwitach.
5: Kobiety powinny według zaleceń Narodowego Funduszu przynajmniej raz na 3 lata taką cytologię sobie wykonać.
2: Z jakich badań powinny korzystać kobiety? Cytologia to jedno z tych badań, ale też właśnie badania mammograficzne.
5: Tak, no badania mammograficzne to już są dla tych kobiet starszych. Jednym z takich badań jest samo badanie piersi, tak? To jest, kobieta jest pierwszą osobą, która może wykryć u siebie jakiekolwiek zmiany w piersi.

0: piersi. Jest to osoba, która swoje piersi zna najlepiej i nie powinna bagatelizować takiego samobadania. Zawsze najlepiej je sobie wykonywać, myjąc się oczywiście pod prysznicem, czy biorąc kąpiel. I wtedy, kiedy ciało jest mokre, skóra jest śliska, to w takim momencie można najlepiej sobie te piersi zbadać. Techniki badania można sobie zobaczyć w internecie, jak to wygląda, jakie ruchy wykonać, ale nawet jeśli kobieta nie chce, jakby nie potrafi skorzystać z internetu, mam na myśli oczywiście starsze panie, to jakiekolwiek dotykanie swoich piersi może dojść do tego, że może gdzieś tam coś w tych piersiach znaleźć we wczesnym stadium rozwoju nowotworów. Jest to nowotwór, który występuje bardzo często u kobiet. Z mojej wiedzy na dzisiejszy czas raczej są to emocjonalne skłonności, choć emocje przenosimy też z pokolenia na pokolenie i także poniekąd można powiedzieć, że gdzieś to jest przenoszone z pokolenia na pokolenie, nie? Czyli tak zwanie genetycznie.
1: Co powinno nas zaniepokoić przy takim badaniu na przykład, albo ogólnie?
0: No oczywiście jakieś guzy, które sobie badamy, zmiany w obrębie brodawki, które widzimy, wyciek z brodawki, z piersi. Jak kobieta karmi, to się nie niepokoi. Natomiast jeśli kobieta nie jest w okresie karmienia piersią, no to każdy płyn, który pojawia się przy ucisku brodawki, powinien nas zaniepokoić i z tym powinniśmy udać się do lekarza w celu jakby dalszej diagnostyki tego wszystkiego. Kobiety powinny robić sobie chociaż raz na rok, raz na dwa lata USG. Jeśli nie mammografię, no to chociaż na USG wybrać się. Jest to też badanie nieinwazyjne, a dosyć precyzyjne i dużo wnoszące.
1: Gdzie się udać na takie badanie? Do ginekologa też?
0: Są ginekolodzy, którzy wykonują te badania, ale nie wszyscy. Bo to wiadomo, że dzisiaj na wszystkie badania to każdy musi mieć odpowiedni dokument, odpowiednie szkolenia i warto się dowiedzieć, którzy lekarze wykonują i do tych lekarzy się wybrać. Bo jeśli oni robią tych badań dużo, to oni mają po prostu już oko dobrze wyćwiczone, dobrze rękę wyćwiczoną i te badania robią bardzo dobrze.
1: Czy każdy guz w piersi to jest nowotwór?
0: Nie. Nie. Często u kobiet występują torbiele, które też jakby są różnej wielkości i mogą być nawet namacalne ręką własną, a nie muszą być guzem nowotworowym, tak? To wszystko związane jest od hormonów, które po prostu w naszym cyklu miesięcznym produkujemy.
1: Na jakie jeszcze choroby kobiece, w cudzysłowie mówiąc, narażone są panie? Rak szyjki macicy, rak piersi.
0: Pytanie trudne.
1: Poważne choroby.
0: No wszelkie nowotwory narządu rodnego u kobiety, tak? To jakby to jest nasze całe życie, całe emocje, które kumulujemy w naszej miednicy, mogą spowodować, że kiedyś zawsze coś u nas się może odezwać, tak? Także piersi, narząd rodny. No jednak najczęściej jajniki. Występującym nowotworem jest, czy u kobiet, czy u mężczyzn, to nowotwór płuc, nie? No jajniki też, no wiadomo, no cały narząd może jakby podlegać zmianom nowotworowym. Dlatego wizyty u ginekologa są ważne, nawet raz w roku, tak? Bo zmiany mogą zadziać się w każdym momencie i wykonując USG, sprawdzamy też i jajniki, i jajowody, i macice, i możemy wszystko zobaczyć, czy tam powstaje cokolwiek, czy coś się dzieje, czy wszystko jest w porządku. Częstą taką dolegliwością u kobiet dzisiaj to są mięśniaki. To są na przykład zmiany tak zwane nowotworowe, ale niezłośliwe, tak? Także to są takie zmiany, które warto kontrolować i obserwować, czy one powiększają się, czy są do zabiegu, do operacji, czy po odpowiednim leczeniu ulegają zmniejszeniu czy zniknięciu nawet.
1: Mięśniaki, częstym takim zjawiskiem obecnie są mięśniaki u kobiet. Wcześniej nie było tak często?
0: Były, ale teraz mam takie wrażenie, że jeszcze częściej i u coraz młodszych kobiet.
1: Co może być tego powodem, że takich dolegliwości jest więcej teraz?
0: Życie. Trudno mi powiedzieć.
1: Że właśnie ten stres?
0: Właśnie, tak, tak. No myślę, wydaje, że tak jest stres w całym naszym życiu. Stres jest w ogóle przyczyną wszystkich naszych dolegliwości, tych najtrudniejszych i najgorszych.
1: Mhm. Badania są bardzo ważne, to co pani już powiedziała wcześniej. Ale co jeszcze? Jak powinnyśmy o siebie dbać? Żeby nie chorować, albo chorować jak najmniej.
0: W dwóch słowach to tak ciężko powiedzieć, ale najważniejszą rzeczą i największą przyczyną naszych chorób to jest nasza dieta, to co jemy. No niestety jednak skupiać się musimy bardzo na dobrym odżywianiu. Dietetyka dzisiaj to jest też temat rzeka. Każdy mówi co innego, różne są diety, różne diety są stosowane przez i kobiety, i przez mężczyzn, ale no głównie chodzi o to, żeby to było jedzenie świeżo przygotowane, żeby to było ze świeżych produktów, żeby to nie było jedzenie przetworzone, tak? Żeby było to jedzenie z dużym ograniczeniem węglowodanów. To jest podstawowa zasada, dlatego że to jest przyczyna naszych chorób cywilizacyjnych dzisiaj. Cukier, ograniczenie tego cukru w naszej diecie. No i oczywiście ważną rzeczą jest ruch, żebyśmy się ruszali, bo taki jest dzisiaj czas i takie jest życie, że często ten czas spędzamy przed komputerem, mało się ruszamy. Pomimo, że ten ruch no, nie jest jakby taką najważniejszą rzeczą i z powodu tego, że będziemy się ruszać, to nie schudniemy nie wiadomo jak, ale chodzi o to, żeby przyspieszyć kilka razy chociaż w tygodniu to nasze serduszko, żeby postukało trochę szybciej.
1: Mhm. I żeby jak najdłużej cieszyć się sprawnością i zdrowiem.
0: Tak, tak. Chciałabym podziękować naszej pani wójt za to, że za jej jakby działaniem doszło do otwarcia poradni w Sorkwitach, z której mogą korzystać kobiety i chciałabym po prostu jeszcze raz serdecznie zaprosić do tej naszej poradni wszystkie kobiety z naszej gminy i nie tylko. Już w tej chwili dostałam takie informacje, że do końca maja zostanie uruchomiona w specjalistyce, głównie w ginekologii, tak zwana e-rejestracja i pacjentki będą mogły się nawet internetowo rejestrować i znajdować najszybsze terminy do poradni dla kobiet w naszym województwie.
1: To jest poradnia publiczna?
0: Tak, tak, to jest poradnia.
1: No bo tak, no bo w Pieckach poradnia jest, w Mrągowie jest, wiadomo, są poradnie, ale w Sorkwitach nie było do tej pory?
0: Dawno temu była, ale ona została zamknięta, nie wiem, ze 20 lat temu, już nie ma. A teraz właśnie od tamtego roku starałam się i właśnie razem z panią wójt doprowadzić do tego, żeby ta poradnia powstała. No i udało nam się.
1: I pacjenci musieli wtedy przez te 20 ostatnich lat dojeżdżać do Mrągowa.
0: Tak, tak. Zawsze narzekali, że nie ma w Sorkwitach poradni. Jakby dobrze było, gdyby była. A w tej chwili, jak jest otwarta, to tak tych pacjentek jest nie za wiele.
1: Bo to jest dla kobiet?
0: Dla kobiet. Położniczo-ginekologiczna. To jest w naszej poradni POZ, w naszym budynku. Otworzyliśmy nową poradnię położniczo-ginekologiczną. Także i dla kobiet ciężarnych, i dla wszystkich kobiet, które chcą się zbadać, zapraszamy.
1: Mhm. Mhm, rozumiem. Tak, czyli do tej pory kobiety musiały dojeżdżać do Mrągowa.
0: Tak.
1: To było kłopotliwe.
0: Zapisów do poradni specjalistycznej nie ma. One po prostu, jeśli chcą przyjść, to na bieżąco mogą się zapisywać i przychodzić. Bo zapisy są tylko do poradni POZ. Jakby zadeklarowywanie się do lekarzy, nie? Podpisuje się deklarację i tak zwane zapisy się prowadzi. Natomiast do poradni, które są jakby taką specjalistyczną opieką, nie ma zapisów.
1: Ale wystarczy się zarejestrować.
0: Zarejestrować, tak. Rejestracja jest, będzie uruchomiona e-rejestracja i rejestrujemy się do poradni poprzez telefon do głównej rejestracji w poradni w Sorkwitach.
1: No dobrze, to w takim razie pozostaje tylko zachęcić pacjentki, żeby się zgłaszały, żeby się badały. Teraz zmieniamy temat. Mazurski Park Krajobrazowy ponownie z rekomendacją miejsca przyjaznego rowerzystom. O szczegółach Krzysztof Witbrod, dyrektor Mazurskiego Parku Krajobrazowego.
2: To dla nas bardzo ważne wyróżnienie i jednocześnie potwierdzenie, że Mazurski Park Krajobrazowy jest miejscem przyjaznym turystyce rowerowej. Oznacza to także, że rowerzyści mogą tutaj w Mazurskim Parku, w naszej siedzibie w Krutyni, liczyć nie tylko na piękne trasy i na wyjątkową przyrodę, ale także na odpowiednią infrastrukturę i udogodnienia, które pomagają komfortowo i przede wszystkim bezpiecznie podróżować po naszym regionie. Miejsca przyjazne rowerzystom jest to program realizowany przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego i certyfikat MPR otrzymują obiekty i miejsca, które spełniają określone standardy ważne dla rowerzystów. To swego rodzaju znak jakości, który pokazuje, że rowerzysta jest w tym miejscu mile widziany i znajdzie potrzebne wsparcie podczas swojej podróży, zarówno w formie podręcznych narzędzi, informacji, map, czy nawet noclegu. Na przedłużenie certyfikatu miejsca przyjaznego rowerzystom dla Mazurskiego Parku Krajobrazowego z całą pewnością duże znaczenie ma nasze położenie i walory przyrodnicze samego parku, ale także konkretne działania, które już od lat tutaj na miejscu w Krutyni, zresztą nie tylko w Krutyni, realizujemy. Rozwijamy infrastrukturę turystyczną, promujemy aktywną turystykę, udostępniamy informacje o trasach, a także staramy się tworzyć przestrzeń przyjazną osobom, które podróżują rowerem. Jest to bardzo ważna w tym wszystkim, jest oczywiście współpraca z lokalnymi samorządami i partnerami. Miejsca przyjazne rowerzystom oferują przede wszystkim udogodnienia potrzebne podczas wyprawy rowerowej. Są to chociażby bezpieczne miejsca do pozostawienia roweru, dostęp do podstawowych narzędzi serwisowych, informacje o trasach i atrakcjach w pobliżu, ale także infrastruktura, która po prostu ułatwia podróżowanie rowerem po regionie. Miejsca przyjazne rowerzystom to są po prostu takie miejsca, gdzie ten rowerzysta jest mile widziany i zawsze może liczyć na pomoc.
1: Warto również dodać, że Mazurski Park Krajobrazowy został też uhonorowany nagrodą Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego podczas 23. gali Laur Najlepszym z Najlepszych. Wyróżnienie zostało przyznane w kategorii turystyka. Laur Najlepszym z Najlepszych to prestiżowe wyróżnienie przyznawane osobom, instytucjom i podmiotom, które dzięki swojej pracy przyczyniają się do rozwoju regionu i budowania marki Warmii i Mazur.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
1: W Cieszpiętach po raz drugi zagości festiwal Muzyczna Iskra. Justyna Malinowska, dzień dobry, witam. Dziś w naszym studiu są Paweł Mróz i Bartek Mróz z zespołu Happy Hills, laureaci ubiegłorocznej edycji konkursu Muzyczna Iskra.
4: Zachęcamy też osoby w takim naszym wieku średnim, starszych panów, żeby, bo są naprawdę talentami dobrymi, żeby jednak próbowali, żeby wychodzili z tych swoich garaży, bo jest z kilku takich i przyjechali na Iskrę. Nawet nie panów i pań też oczywiście, bo są i też wokalistki dobre
5: Właśnie warto tutaj zaznaczyć, że to jest podzielone na solistów i na zespoły. I to jest jakby w dwóch kategoriach. Jeszcze jest trzecia, którą my wygraliśmy akurat dwie, ale może to wygrać również zespół kolejny. I potem następnego dnia jest koncert, na którym można się już zaprezentować szerzej. No jest tam, nie wiem, około 40-30 godziny czasu, możliwość występu i to już jest taki, prawdziwy koncert.
1: W tym roku znowu bierzecie udział w konkursie?
5: Nie. Zrezygnowaliśmy jednak z brania udziału w konkursie. Pomyśleliśmy, że nie byłoby to do końca uczciwe.
1: Dajcie szansę innym.
5: Tak, my wygraliśmy, zagramy koncert.
1: Ale teraz pokażecie się też.
5: Oczywiście.
4: Pokażemy się jako laureaci zeszłorocznej imprezy.
5: My zagramy, bo właśnie odbędzie się koncert tych laureatów z 5 czerwca i laureatów z poprzedniego roku, czyli nas, jako urwisko dawniej Happy Hills, Renaty Kurkowicz, no i gwiazdy wieczoru, disco pop, Arek Braxton. Mhm.
1: To, że gracie muzykę rockową, to już wiemy, ale co dokładnie? Są jakieś covery, czy wasze własne utwory?
5: Gramy w połowie własne, w połowie covery. No te piosenki myślę, że w 90% są tworzone przeze mnie, a potem, no wiadomo, każdy coś tam dodaje od siebie. No ale jednak założenie było takie, żeby grać głównie własne.
1: Nie udało nam się. To jest typowo rockowa muzyka?
5: Myślę, że tak. To jest typowo rockowa muzyka. Może mieć tam jakieś elementy, wpływy jakiejś tam nowoczesności, ale jednak jest to, no myślę, że można to określić muzyką rockową.
1: Sukcesy w takich konkursach tego typu dają pewnego kopa, też stwarzają pewne możliwości. Jak to jest u was? Co dalej? Z zespołem Happy Hills, a teraz urwisko.
5: No, tak naprawdę nie wiemy, co przyniesie jutro. Może być to różnie, no zobaczymy. Może zagramy i akurat komuś się spodobamy, może będziemy grali dalej, może ktoś nas zobaczy. Są różne możliwości, to też myślę, że warto skierować do potencjalnych zespołów, czy tam solistów, którzy będą grali w konkursie, że no, jest faktycznie możliwość pokazania się, no bo jednak ktoś tego słucha, ktoś to ogląda.
1: Chcecie dalej się rozwijać w tym kierunku?
5: Myślę, że tak. Myślę, że nie przestaniemy grać. Nawet jeżeli nie będziemy występować na wielkich scenach, no to co? No. Warto mieć hobby, warto mieć zainteresowania. Warto grać.
4: Myślę, że będziemy się rozwijać, tak? Bo będziemy grać, bo to wynika, no, z serca idzie. Muzykę trzeba lubić, kochać. No, my to lubimy i będziemy. Będziemy dalej ciągnąć. Czy się będzie sławnym, czy nie, ale będziemy grać zawsze.
1: Może na jakichś uroczystościach odbywających się w Cieszpiętach albo gdzieś w okolicach Piecki, nawet Mrągowo tutaj gdzieś.
4: Mieliśmy już kilka propozycji.
1: Nie korzystacie z tych propozycji?
4: No nie korzystaliśmy. Mamy tu skorzystać. Chciało nas kilka osób. No ale to zawsze coś, to nie ma się czasu, bo jednak pracujemy, każdy ma swoje, no jednak jest taka różnica kilometrów między nami, no Marcin mieszka w Łodzi, Andrzej w Olsztynie, Bartek też w Olsztynie, no ciężko się tak zorganizować, nie? Ale nie wykluczone, że będziemy grali.
5: Dla tego festiwalu się na pewno zorganizujemy.
1: A to zespół ciężko zgrać.
5: No dość ciężko jeszcze rok temu, tutaj warto zaznaczyć, że Andrzej był z Olsztyna, ja przyjeżdżałem z Warszawy, a Marcin z Łodzi, a jednak wystąpiliśmy, jednak się udało. Motywacja była silna.
4: Motywacja była silna, tak, dokładnie. W ciągu ostatniego miesiąca, tak. Robiliśmy dużo. Jednak ja myślałem, że zawód muzyka jest jednak lżejszy, nie? Ale po palcach i po profesjonalnego, także tutaj muzyk to jest ciężki zawód.
5: Wszystko
4: także
5: ma swoje plusy i minusy.
1: A może jakaś płyta? Myśleliście nad czymś takim?
5: Myśleliśmy. Ja cały czas nad tym myślę. Tworzę te piosenki nowe. Raz takie. Nagrywamy je w takim, no, domowym, powiedzmy, studiu. Nie jest to profesjonalnego, ale no, myślę, że brzmi to dosyć dobrze. A jeżeli chodzi o płytę taką prawdziwą, no to myślę, że trzeba było zebrać jakieś fundusze na to. Nie są to tanie rzeczy.
1: Gdzie będzie można was jeszcze usłyszeć? W Cieszpiętach, to na pewno, 5-6 czerwca.
5: Dokładnie. W tej chwili nie mamy zaplanowanych żadnych innych koncertów.
4: Trasy koncertowej nie ma jeszcze.
1: Trasy koncertowej jeszcze nie ma.
4: Może po naszym występie się...
5: No może się to jakaś, być różnie, no.
4: Się jakaś pojawi,
1: ale... Ale czy gdzieś w internecie na przykład?
5: W internecie w tej chwili jeszcze nie mamy założonych żadnej strony, ale myślę, że...
4: Cóż, Bartek ma kilka utworów, które mogłyby tam być na tym YouTubie, ale jednak jakoś nie dałeś ich na tego YouTuba, nie wiem dlaczego.
5: Wychodzę z założenia, że nie warto wrzucać czegoś... No nie wiem, nie warto wnosić drzewa do lasu. Nie wiem, jak to dokładnie powiedzieć, ale chodzi mi o to, że kiedy nie mamy żadnej rozpoznawalności w tej chwili jeszcze, no bo troszeczkę to zatraciliśmy po tamtym roku, może w tym roku będzie się to odnowi, no to nie warto wrzucać czegoś, żeby to miało tam, nie wiem, 10 wyświetleń czy 20.
4: Myślę, że więcej by miało.
1: Na pewno.
4: Sama, z samych wysłałem Bartka tej piosenki słynnej, że tak powiem, słynnej w Ciężpiętach i w ogóle w Gminie Piecki, bo wysłałem ze 20, ze 30, tak żeby było więcej odsłuchań.
1: Słynna w Ciężpiętach, pan mówi, czyli już mieszkańcy Ciężpięta rozpoznają was. Mieszkańcy Ciężpięta to myślę, że na pewno, bo to nieduża miejscowość.
4: Po piosence nas rozpoznają.
1: Ale już goście i gdzieś tam mieszkańcy okolic też kojarzą piosenkę, utwór.
5: Podobno tak jest. Ja nie wiem.
1: Podobno,
4: na pewno kojarzą, bo jak rozmawiam z ludźmi, to mówią o ta wasza piosenka, no więc i to ludźmi takimi przyjaznymi, nawet nie naszymi, nie?
1: To jeszcze odnośnie konkursu. Jeszcze raz, co trzeba zrobić, żeby wziąć udział? Po pierwsze, odważyć się, zdecydować.
5: Takie suche fakty troszeczkę tutaj przytoczymy, żeby było wiadomo. No, zgłaszać się można do 25 maja. W konkursie wystąpić mogą tylko osoby pełnoletnie. Kandydaci mogą być z każdego gatunku muzycznego. Obowiązuje 100 zł kaucji, która jest zwrotna, jeżeli się przyjedzie. A żeby się zgłosić, wystarczy się skontaktować z KGW Jarzębina lub mailowo na adres muzycznaiskra@gmail.com albo też z menedżerem sceny pod numerem 506 852 002.
1: Warto podkreślić, że Muzyczna Iskra jest to konkurs ogólnopolski, więc to nie tylko mieszkańcy naszego powiatu, to wszyscy goście, którzy gdzieś planują urlopy, dobrze sobie zaplanować, zostawić ten 5-6 czerwca na przyjazd do Ciężpięt. Mieszkańcy całego kraju mogą wziąć udział.
5: Jasne, to jest konkurs ogólnopolski. Zapraszamy ze wszystkich rejonów. Zresztą w tamtym roku.
4: Z zagranicy też.
5: W tamtym roku grał też zespół ze Zgierza nawet.
4: Tak,
5: też kawałek fajny zespół, kawałek drogi mieli.
4: Bardzo fajnie. W ogóle był wysoki poziom, fajni uczestnicy. Uważam, że wszyscy grali bardzo dobrze.
5: No. Jasne. I myślę, że też warto tutaj...
4: Śpiewali.
5: Warto tutaj z imienia i nazwiska pana Bzurę.
4: Jest bardzo, bardzo, bardzo dobrym muzykiem, znanym tak w Pieckach i...
1: I wszechstronnym.
4: I wszechstronnym, tak, dokładnie.
5: No ale gdzieś tam nazwisko...
1: Tak, ma nazwisko znane.
4: Dlatego pozdrawiamy pana. Może kiedyś coś zrobimy, chętnie byśmy z nim zrobili. Może się uda.
1: Może się uda wspólnie zagrać. Ale co jest najważniejsze w tym wszystkim? Zgłosić się do udziału, to wiadomo. Ale pierwsze co? Odważyć się. Tak jak było u was.
5: No jasne. To jest pierwszy krok trzeba wykonać. No nikt nikogo za rękę nie wyciągnie z tej sali prób. Jeżeli ktoś próbuje, jeżeli ktoś gra, czuje się na siłach, zapraszamy. To naprawdę nie jest nic strasznego. Nikt nikogo nie będzie wyśmiewał. Nikt z nikogo nie będzie drwił. Raczej wszyscy będą chętnie słuchali.
4: Dokładnie, to jest amatorski przegląd, tak, konkurs. Rzadko tam, chyba nie mieliśmy profesjonalistów w tamtym roku.
5: No zespół ze Zgierza, linia 16.
4: Linia 16, to jest taki fajny, tak,
5: do miana profesjonalnych muzyków.
4: Dokładnie, a reszta ludzi byli sami amatorzy, dlatego zapraszamy amatorów też.
5: Dokładnie, zapraszamy wszystkich.
4: Oprócz wszystkich, no, jak najbardziej profesjonaliści też.
1: Chociaż u was niełatwo było się tak odważyć. To panie z koła gospodyń wiejskich was tak wyciągały, namawiały.
5: No, dokładnie. Namawianie było, tak, było. Ale no to tam, no wiadomo, że jeżeli my byśmy tego kroku nie zrobili, no to no, nie dałoby się nas na siłę gdzieś tam zaciągnąć na tą scenę.
4: Nie, no jest duża zasługa, pani. Oczywiście. Tutaj pozdrawiamy panie z koła gospodyń, bo z zarządu i te, które też robią tą robotę dobrą, to jedzenie i w ogóle obsługę. No i też panów, no. Głosieniowcy i może kogoś pominąłem, ale nie chciałbym pomijać, ale też pracują przy tym dużo i Darek, i Janek, i wielu, wielu, Tomek, no przepraszam, jakbym kogoś pominął, ale...
5: No tak, no warto tu zaznaczyć, że pracują przy tym dużo ludzi i no, wszyscy się, myślę, starają jak najlepiej mogą. I widać to.
1: Muzyczna Iskra w Ciężpiętach jest od dawna, tak jak pan mówił o tym, że tutaj pana mama gdzieś wcześniej w jakimś zespole ludowym występowała i były te osiągnięcia. Więc ta iskra w miejscowości jest.
4: Jest. W ogóle Ciężpięty to jest miejscowość artystów. Mieliśmy pisarza, mieliśmy teatr, był teatr. Mamy panią malarkę, artystkę. no teraz ta iskra jest, no mamy muzyków, tak?
6: No to oczywiście.
4: Także wioska artystów jak najbardziej tutaj do nas, u nas pasuje iskra i ten festiwal, przecież Pięta jak najbardziej.
6: Dlatego jeżeli ktoś nie czuje się w śpiewaniu, to może po prostu przyjechać i zobaczyć zmagania innych wokalistów i zespołów. 5-6 czerwca, Cierz Pięty, zgłoszenia, ostatni dzwonek do 25 maja.
5: Dokładnie.
4: Zapraszamy.
5: Zapraszamy wszystkich.
6: Zapraszamy, dziękuję. Laureatką ubiegłorocznej edycji konkursu w kategorii wokalista-wokalistka została Renata Kurkowicz, dla której również to było ciekawe doświadczenie.
7: Miałam wielkie obawy, jak to będzie wyglądało, natomiast już samo obejście było tak przyjemne, piękna aura, aczkolwiek pogoda nie sprzyjała, był silny wiatr, więc no nie liczyliśmy, że będzie dużo ludzi, a było. Naprawdę atmosfera była wspaniała, można było się wyśpiewać. Każdy dostał jakąś taką fajną szansę do tego, żeby oprócz konkursu można było cokolwiek przedstawić. Muzykę, którą reprezentujemy, bo każdy z nas po prostu śpiewał inną muzykę, to też było fajne. Cieszyliśmy się, że jako osoby dorośli możemy wziąć udział w konkursie, że ktoś po prostu o nas pomyślał. Także było naprawdę wspaniale, nie czuliśmy się w ogóle oceniani, czuliśmy się po prostu gwiazdami wszyscy. Także to, że akurat udało mnie się wygrać, to jest po prostu czysty przypadek, bo wszyscy śpiewali wspaniale i tak naprawdę, no, miałam to szczęście, tylko i wyłącznie, bo wszyscy śpiewali naprawdę wspaniale.
6: Czy gdzieś pani śpiewa w jakimś chórze, czy po prostu raczej tak w domu, pod prysznicem może?
7: Generalnie zaczęłam śpiewać po wielu, wielu latach, od 5, no 6 lat może, ale tak ruszyłam z kopyta, powiem. Śpiewam w chórze z Hola Wokalem Rągowskim. Śpiewam w Domu Kultury w Mikołajkach. No gdzieś tam jeszcze, powiedzmy sobie, na takich domowych spotkaniach.
6: Muzyczna iskra w Cierz Piętach odbędzie się w dniach 5-6 czerwca.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.

0: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro.
1: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanej mamy to Allegro.
2: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
3: Ach, to niska cena.
4: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Teraz w OBI za każde jednorazowo wydane 500 zł na wszystkie meble ogrodowe otrzymasz aż 100 zł na karcie podarunkowej. Wybieraj spośród setek wygodnych mebli ogrodowych i zyskuj. Stworzone z myślą o prawdziwym odpoczynku w ogrodzie. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo jedynie 6,99 za 1 kg. Aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
8: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu, kurka wolna, tylko 9,99. A kawa rozpuszczalna jako w skrynung, zapas lub w słoiku, opakowanie 200 lub 220 gramów, 26,99 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
10: Skoda.
11: Po reklamie. Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104,9 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
12: Przed nami pierwsze zawody wędkarskie w powiecie mrągowskim w ramach spinningowego Grand Prix Mazur. To już druga edycja, no ale pierwsze ogólnie w tym roku. Justyna Malinowska, dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy Meloradia i witam też naszego gościa, Jacka Kiśluka, wicestarostę powiatu mrągowskiego. Dzień dobry.
13: Witam bardzo serdecznie wszystkich.
12: W ubiegłym roku była premiera. Po raz pierwszy takie zawody wędkarskie zagościły na naszym terenie w powiecie mrągowskim. Przyjęły się pozytywnie tutaj u nas w regionie?
13: Myślę, że tak. No, powiat mrągowski, jeden z najpiękniejszych powiatów w Polsce, bogaty w lasy i jeziora przede wszystkim, więc jakby te walory i z tych walorów korzystamy. I promujemy turystykę wędkarską, dlatego też i organizacja tego wydarzenia, Grand Prix Mazur, spinningowe. Myślę, że była to dosyć duża atrakcja dla lokalnych wędkarzy, amatorów wędkarstwa, ale też i dla gości, którzy przyjeżdżali w tamtym roku i z Wrocławia, i z Warszawy, i z Pomorza, i ze Śląska. Także te osoby miło wspominają i te osoby też bardzo miło później opisywały te wydarzenie. Dlatego w tym roku kontynuacja i ciąg dalszy.
12: Pierwsze zawody już w czerwcu w tym roku.
13: Tak, 13-14 czerwca w gminie Sorkwity na przepięknym jeziorze Gielonckim. Duża woda, duże jezioro, bardzo urozmaicona woda. W tamtym roku bardzo dużo ryb tam zostało złowionych na zawodach, także mam nadzieję, że w tym roku również będzie to atrakcyjna woda dla wędkarzy. Bardzo dobrze zorganizowana też impreza przy pomocy właśnie i Domu Kultury w Sorkwitach i gminy Sorkwity, także z wielką niecierpliwością już czekają wędkarze na tą imprezę w Sorkwitach.
12: Zawody odbędą się w dniach 13-14 czerwca, pierwsze w tym roku. Czy pierwsze zgłoszenia już są?
13: Tak, już mamy około 20 zgłoszeń, 20 teamów z Mazur i nie tylko, bo też i teamy gdzieś tam z Polski. I jakby celujemy jeszcze w większą ilość, staramy się promować te zawody, żeby też zachęcić osoby, które jeszcze się nie zdecydowały, żeby się zapisać na te zawody. Mam nadzieję, że, znaczy chcielibyśmy, żeby było tych zespołów 30, a może nawet 40, wtedy też, no ten zasięgi, jeżeli chodzi o promocję powiatu mrągowskiego, promocję poszczególnych gmin są zdecydowanie większe, no ale też i wędkarstwo jako taka forma zdrowego odpoczywania nad wodą też jest promowana. I dlatego też w tym roku oprócz wędkowania będziemy mieli atrakcje dodatkowe, które będą na każdej edycji taką wartością dodaną do tych zawodów.
12: Mhm. Tak. W czerwcu pierwsze zawody, ale później 4-5 lipca, 26-27 września, no i na koniec 10-11 października wielki finał.
13: Tak, dokładnie. Tak, dokładnie. Jest 4 imprezy, 4 gminy. Pierwsza w czerwcu w Sorkwitach, druga w lipcu w Pieckach, gmina Piecki, Jezioro Mokre. Później mamy sierpień wolne, wrzesień, gmina Mikołajki, Jezioro Głębokie i Nulec. I finał w październiku w gminie Mrągowo na kameralnym jeziorze Kuc. Tam tylko w tych zawodach finałowych będą mogli udział wziąć sklasyfikowani, bądź ci, co mogą być sklasyfikowani. Czyli żeby być sklasyfikowanym, trzeba wystartować przynajmniej w 3 zawodach, w tym w finale również. Więc na tym jeziorze Kuc mam nadzieję, że spotkają się już ci, którzy będą rywalizowali o tytuł czempiona.
12: Dlaczego warto wziąć udział?
13: Dlaczego warto wziąć udział? Myślę, że takim atutem to jest atmosfera. Atmosfera taka rodzinna, atmosfera, która nie ma tutaj takiej rywalizacji, tylko jest bardziej taka sportowa, ale też i rodzinna atmosfera, dzięki której każdy, czy to jest osoba zawodowo zajmująca się wędkarstwem, bo są też takie osoby, czy to jest amator, czy to jest też osoba na przykład dziadek z wnuczkiem, to też w tych naszych zawodach może wziąć udział. Oprócz tego wartość edukacyjna, bo w zawodach uczestniczą zawodnicy, którzy jeżdżą po zawodach w Polsce i można też od nich się troszkę nauczyć, dowiedzieć, zapytać. Też taką atrakcją dodatkową jest to, że na każdej edycji będą po zawodach sobotnich, czyli w sobotę zawodnicy pływają od samego rana do godziny 16, a o godzinie 18 będą warsztaty właśnie z jakąś znaną osobą w wędkarstwie. W Sorkwitach będzie to pan Jacek Wargocki, twórca woblerów Bonito. Opowie o metodzie właśnie wędkowania woblerami, jak powinno się prowadzić woblery, jak je rzucać, jak je właśnie prowadzić, żeby była ta metoda skuteczna. Pan Jacek jest twórcą tej marki, więc zna bardzo dobrze, jest bardzo uznawaną osobą, osobowością w świecie wędkarskim w Polsce, więc myślę, że to może być też taka dodatkowa atrakcja dla uczestników, żeby nauczyć się tej techniki i żeby zobaczyć, jak pracują, jak powinny pracować woblery w wodzie.
12: O której start zawodów?
13: Start zawodów o godzinie 6, więc trzeba wstać dosyć wcześnie rano, ale wędkarze to są osoby, które nie śpią, tylko wstają bardzo wcześnie, jeżeli chodzi o wędkarstwo. To od 6 i do godziny 16 w sobotę, 10 godzin, taki maraton wędkarski ciągiem. Później o godzinie 16 wszystkie teamy spływają. Jest biesiada, jest fajny catering właśnie na brzegu, tam w miejscowości Młynik w gminie Sorkwity. I o godzinie 18 te warsztaty. I tak wygląda sobota, niedziela też o godzina 6 rano start, ale niedzielę pływamy do godziny 14, tak żebyśmy później mogli podsumować te 2 dni zmagań w gminie Sorkwity i o godzinie 15 jest rozstrzygnięcie pierwszej edycji, rozdanie nagród.
12: Jakie są najważniejsze zasady w tych zawodach?
13: Najważniejsze zasady to nie używamy sond w czasie rzeczywistym, czyli tych tak zwanych latarek, czy tam systemem live. Tej elektroniki nie używamy na naszych zawodach. Druga rzecz, nasze jeziora wszystkie są w strefie ciszy, więc używamy tylko silniki elektryczne. tak jak mówiłem wcześniej, są to zawody teamowe, czyli dwuosobowe, więc na łódce mogą być dwie osoby maksymalnie. Można wystartować też w jedną osobę, tak było w tamtym roku, gdzie ktoś tam nie mógł znaleźć sobie partnera i wystartował w pojedynkę, no ale to wtedy są te szanse troszeczkę mniejsze. I każda ryba, która zostaje złowiona, musi być oceniona poprzez aplikację i zdjęcie wysłane, zaakceptowane, a ryba oczywiście cała i zdrowa wraca do wody. Może być też taka sytuacja, że sędzia będzie sprawdzał tą rybę i poprosi sędziów, którzy będą też pływali, czuwali na jeziorze, żeby podpłynąć do teamu i sprawdzić, czy rzeczywiście ta ryba jest w dobrej kondycji, czy ta ryba jest taka, jak jest wysłana, ale mam nadzieję, że tutaj wszystko będzie zgodnie z zasadami fair play.
12: Które ryby będą punktowane?
13: Punktowane są szczupaki, okonie, sumy i sandacze.
12: Ale od pewnego rozmiaru.
13: Tak, dokładnie. Jeżeli chodzi o konia, to jest rozmiar 25 cm i w górę. Jeżeli chodzi o szczupaka i sandacza, to jest 50 cm w górę, a sum 70 cm.
12: No i w jaki sposób należy się zgłaszać do udziału w tych zawodach?
13: Wszystkie informacje są na stronie spinningowe Grand Prix Mazur, facebookowej stronie. Tutaj mamy i link do zapisów, i regulamin, i kartę zgłoszenia, i dane telefoniczne, więc jeżeli wejdziecie na stronę spinningowe Grand Prix Mazur, to tam te wszystkie informacje otrzymacie.
12: Kolejną dużą imprezą jest impreza biegowa, biegowe Grand Prix Mazur. Pierwsze zawody już za nami, a przed nami kolejne. No właśnie, gdzie tym razem zawodnicy, gdzie tym razem biegacze będą się ścigać?
13: Kolejne zawody będą w gminie Sorkwity 30 maja. To będą zawody trochę związane też i z Dniem Dziecka, bo wiadomo, 1 czerwca mamy Dzień Dziecka i w gminie Sorkwity ta impreza będzie połączona z Dniem Dziecka 30 maja o godzinie 17 przy plaży wiejskiej. Tam będzie start i meta. Trasa 6 900 km. Taka sama jak w tamtym roku. Ci, co biegali, to znają tą trasę. Trasa bardzo ładna, urokliwa, bo biegniemy wzdłuż jeziora Gielonckiego, później trochę po lesie, nawrotka i wracamy z powrotem na plażę. Także polecam, bardzo piękna trasa, zresztą jak wszystkie trasy na Mazurach, tutaj biegać i tylko zakochać się w tych trasach. A dodatkowo też dużo biegów towarzyszących, nie tylko na tym dużym dystansie, ale też i biegi dla dzieci.
12: Co jest taką wartością, co jest takim głównym celem organizacji tych zawodów, właśnie jeżeli chodzi o zawody wędkarskie i te biegowe?
13: No przede wszystkim promowanie aktywności fizycznej wśród dzieci, młodzieży, osób dorosłych. Zresztą trasy są, nie są długie, no bo tutaj akurat 6900, prawie 7 kilometrów, to jest chyba najdłuższa trasa z cyklu Grand Prix. Zazwyczaj jest to 5 z kawałkiem, więc to jest taki dystans, który może przebiec praktycznie każdy. Czy to jest osoba małoletnia, czy to jest osoba, która ma lat 70, jest w stanie przebiec po powiedzmy małym jakimś tam treningu tą trasę. Dlatego ideą jest, żeby zachęcić, żeby biegały całe rodziny i dzieci, i osoby dorosłe, i dziadkowie, żeby to było święto rodzinne aktywności fizycznej, biegania czy tam marszobiegu, bo też można i taką metodą tą trasę pokonać. Ale też drugą jakby ideą tych organizacji to jest bieg bliżej natury, czyli wszystko, co jest tutaj związane z tym biegiem, jest też związane z naturą. Medale są drewniane, wszystkie nagrody też jakby związane, żeby nie szkodzić tej naturze. No i tak jak już mówiłem wcześniej, trasy przepiękne wzdłuż naszych jezior, w lesie, więc myślę, że może się to podobać. No i też nazwa, każdy bieg związany jest z jakimś zwierzęciem. Był dzik w Pieckach, teraz będzie jeleń w Sorkwitach, później będzie łoś w Kosewie i skończymy z niedźwiedziem w Mrągowie.
12: Tak, Mrągowo to oczywiście kojarzy nam się z niedźwiedziem, z łapą niedźwiedzia, ale ogólnie pytałam o te wszystkie zawody, też o zawody wędkarskie, tak? Co jest głównym celem, ta promocja Mazur?
13: Tak, jak najbardziej. No chcielibyśmy wypromować, że Mazury nie tylko w lipcu i w sierpniu są przepiękne, wtedy kiedy mamy tutaj boom turystyczny i przyjeżdżają nie tylko z Polski, ale i z zagranicy turyści na Mazury, ale chcielibyśmy pokazać też te Mazury i we wrześniu, i w maju, wtedy kiedy nie są one aż tak mocno oblegane, a są równie piękne, bo są zielone, bo jeziora są naprawdę bardzo atrakcyjne, jeżeli chodzi i o bieganie, ale i o wędkarstwo, kiedy ci wędkarze z Polski przyjeżdżają na nasze jeziora we wrześniu czy w październiku i wracają zachwyceni, bo są ryby, bo są miejsca do wędkowania, do slipowania, są ośrodki, gdzie można też sobie przenocować. Także nie musimy, jeżeli chodzi o wędkarstwo, jechać do Finlandii, Szwecji, Norwegii. Możemy przyjechać na Mazury i tutaj też dobrze się bawić i spełniać jakby swoje pasje wędkarskie.
12: Dziękuję bardzo. O najbliższych zawodach organizowanych na terenie powiatu mrągowskiego mówił Jacek Kiśluk, wicestarosta powiatu mrągowskiego. Dziękuję.
11: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
12: Przed nami pierwsze forum Warmińsko-Mazurskiej Rady Kobiet. To wydarzenie już 28 maja w Olsztynie. Dzień dobry, witam. Justyna Malinowska przy mikrofonie. Naszym gościem jest dziś pani Barbara Wyludek, wiceprzewodnicząca Warmińsko-Mazurskiej Rady Kobiet. Dzień dobry pani.
10: Dzień dobry.
12: Czym w ogóle zajmuje się Warmińsko-Mazurska Rada Kobiet?
10: Rada Kobiet jest powołana przy marszałku województwa warmińsko-mazurskiego. Nasza rada zajmuje się różnymi inicjatywami dotyczącymi nie tylko kobiet, ale dotyczącej lokalnych społeczności. Ale to są działania, które chcemy realizować przez naszą perspektywę, przez perspektywę kobiet.
12: Co będzie się działo podczas tego pierwszego forum?
10: Na pierwszym forum mamy panele dotyczące zdrowia kobiet i przedsiębiorczości kobiet. Będą to panelistki, które są właściwie członkiniami naszej rady, bo mamy jako rada mamy bardzo wiele kobiet z różnych środowisk. To są radne, samorządowczynie, panie burmistrz, panie wójt i są również przedsiębiorczynie, są członkinie różnych organizacji pozarządowych. Więc środowisko nasze jest takie bardzo przekrojowe. I dlatego tak wiele tematów będziemy chciały poruszyć. Będą to tematy poruszane dotyczące, tak jak powiedziałam, zdrowia i przedsiębiorczości kobiet, ale z takich z różnych punktów widzenia.
12: Cały program możemy przedstawić, tak? Bo to wszystko zaczyna się o godzinie 14, 28 maja w auli widowiskowo-konferencyjnej.
10: Imieniem pani Anny Wasilewskiej.
12: Początek o 14 i co tam się będzie działo tego dnia?
10: No właśnie, najpierw będą te panele, takie będą występowały nasze panelistki. A następnie będzie taka strefa dla kobiet. Będą tam też różnego rodzaju stoiska, które będą mogły panie skorzystać. Będzie też taka strefa kobieca, w której będziemy mogły porozmawiać ze sobą. No jest nas, będzie nas około ponad 250, więc to będzie bardzo dużo pań. Po prostu będziemy mogły nawiązywać relacje, wymieniać się doświadczeniami, bo po to właśnie ta strefa będzie taka stworzona, żebyśmy mogły być razem, bez tytułów, bez ocen, razem.
12: Same panie tam będą.
10: Myślę, że nie. Będą również panowie.
12: Panowie też, ale pewnie nieliczni.
10: Ale zapraszamy oczywiście panów również.
12: Ćwiczenie integracyjne w programie też jest. Co dokładnie pod tym się kryje?
10: To akurat ja będę prowadziła to ćwiczenie integracyjne. Chcemy zwrócić uwagę na postawę kobiet, tak, żeby umiały wiedziały, jak się prezentować, jak pokazywać, że postawa kobiet, taka postawa fizyczna jest bardzo ważna, żeby przez to dodawać sobie trochę pewności siebie, ale też, żeby się czuć bezpieczniej.
12: Bądź częścią zmiany, bez tytułów, bez ocen. Takie hasła pojawiają się przed tym pierwszym forum. Co się pod nimi kryje?
10: No właśnie, chcemy wystąpić tam po prostu jako kobiety. Bez tytułów, bez ocen i razem. Przede wszystkim chcemy być razem, nie zwracając uwagi na nasze stanowiska, które mamy, bo tam oczywiście niektóre z nas mają dosyć wysokie te stanowiska, ale tam właśnie chcemy pokazać, że te stanowiska tak naprawdę mają drugie znaczenie, a najważniejsza to jest osoba, która, te kobiety, które tworzą i radę, ale nie tylko, również kobiety, które po prostu przyjadą na to nasze wydarzenie.
12: Bądź częścią zmiany, to też jest jedno z haseł. Co kobiety chcą zmieniać na Warmii i Mazurach?
10: Chcemy zmieniać naszą sytuację, bo wiadomo, nadal funkcjonują nierówności płacowe, też kobiety w większym zakresie doświadczają przemocy, nie tylko fizycznej, domowej, ale również instytucjonalnej, więc po prostu chcemy podejmować takie działania, przynajmniej pokazywać, żeby się temu przeciwstawiać.
12: Warmińsko-Mazurska Rada Kobiet działa właściwie od niedawna, ale już pewne działania ma na swoim koncie. No właśnie, między innymi jakie?
10: Mamy działania takie jak akcja, kampania Pończocha i Goździk, która była, jej takim przesłaniem było przeciwdziałanie hejtowi, których doświadczają kobiety, nie tylko kobiety, również mężczyźni, ale przede wszystkim dziewczynki, ze względu na to, na swoją tuszę czy na wygląd i no po prostu tą kampanią chciałyśmy przeciwdziałać. To była taka pończocha i goździk, gdzie zrobiło się zdjęcie z pończochami i z goździkiem i przekazywało się to koleżance. I naszym zdaniem była to bardzo udana kampania i na pewno będziemy powtarzać ją w kolejnych latach. Oczywiście są różnego rodzaju rada kobiet, obejmuje patronatem pewne wydarzenia, bo jakby nie jesteśmy w stanie też wszystkich wydarzeń realizować same, bo jesteśmy rozproszone, w każdej w innej miejscowości mieszka, ale obejmujemy patronatem, takie jak na przykład Różowy Bieg Kobiet, który też zwraca na kwestie przeciwdziałania rakowi piersi.
12: To już tutaj w Mrągowie miał miejsce.
10: Tak, miał w Mrągowie i w wielu innych miastach w tym samym czasie odbywało się. I tak jak pani powiedziała, my jesteśmy stosunkowo niedawno. Tak naprawdę dopiero teraz nam uświadomiło, że my właściwie już rok funkcjonujemy. I tak powiem szczerze, że się rozkręcamy. Jakby, bo my też się nie znałyśmy wcześniej, więc musiałyśmy się najpierw poznać, ale już skoro się trochę poznałyśmy, więc coraz więcej tych inicjatyw będzie. I tu jeszcze mogę zdradzić, że we wrześniu będzie tu wspaniała impreza i w Mrągowie, i w wielu innych miastach, to będzie rajd kobiet. Ale to może kiedy innym razem koleżanka opowie.
12: To rowerowy, samochodowy? Jak to ma wyglądać?
10: Samochodowy, tak. Samochodowy rajd kobiet będzie się odbywał właśnie tu w Mrągowie i w innych. I to też będzie jakby pod naszym patronatem. To oczywiście nie Rada to realizuje. Będzie realizowała grupa kobiet z Rady. Ale no pod patronatem Rady. I właśnie chętnie będziemy takie dajemy patronat takim imprezom, które zwracają uwagę na pewne kwestie i na przykład właśnie w ramach tego rajdu będzie można na przykład zrobić bezpłatnie cytologię przez kobiety, więc chcemy łączyć zdrowie kobiet z różnymi inicjatywami.
12: Z tą cytologią właśnie na Warmii i Mazurach nie jest najlepiej.
10: To znaczy dostępność jest. No niestety
12: ale jeżeli
10: po prostu
12: chodzi
10: kobiety
12: o
10: niechętnie,
12: chęci.
10: Tak, niechętnie jakby to badanie realizują, no z różnych względów, jakby trudno mi teraz oceniać tą sytuację.
12: Warmińsko-Mazurska Rada Kobiet powstała nie bez powodu. Co wyróżnia na tle innych województw? Jak wygląda sytuacja kobiet na Warmii i Mazurach, biorąc pod uwagę właśnie też inne województwa w naszym kraju?
10: No powiem, że w naszym województwie powstały już 4 Rady Kobiet, więc jakby to jest tak dopiero... Mamy podstawę właśnie po to, żeby zwracać uwagę na kwestie dotyczące kobiet i żeby też przekazywać różne działania, ale też jakieś inicjatywy przez nasz pryzmat. W ogóle w Polsce jest ponad 100 rad kobiet, więc jakby to zaczyna nabierać rozpędu. Powstało już ogólnopolska sieć rad kobiet, więc jakby tutaj też akurat ja mam przyjemność być koordynatorką tych rad w naszym województwie, więc jakby to zaczyna nabierać takiego większego działania, większego oddziaływania. No, w naszej województwie są 4 rady. Są 2 w Olsztynie, 1 w Elblągu, 1 w Orzeszu. I też ze sobą współpracujemy. To nie jest tak, że każda z rad działa oddzielnie, bo właśnie w kupie siła, jak będziemy razem, nie bez powodu mamy takie hasło właśnie, żeby być razem, bo to nie chodzi o to tylko, żebyśmy my działały, tylko żeby włączać różne inne kobiety, nie tylko które są w radach, w ogóle, żeby jednak poruszać tą aktywność taką społeczną i zwracać uwagę na różnego rodzaju problemy, które no, są trudne, na pewno są trudne do załatwienia, ale jeśli będziemy o tym mówić i będziemy podejmować choćby najmniejsze kroki w naszych gminach, w miastach, w powiatach, to jest szansa, że to się będzie zmieniało pomału.
12: Z jakimi problemami borykają się na co dzień kobiety z Warmii i Mazur?
10: Takim problemem uważam, które akurat też i moja organizacja się zajmuje, jest przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet, bo kobiety doświadczają w większym procencie przemocy i taka właśnie niezgoda na tą przemoc, na to doświadczanie powoduje to, że kobiety zaczynają, nie tylko organizacje, ale też i kobiety zaczynają jakby się łączyć, włączać w różnego rodzaju działania, takie małe, lokalne, że tak powiem, inicjatywy.
12: Co jeszcze oprócz właśnie tej przemocy wobec kobiet?
10: Na pewno problemem jest zdrowie kobiet, bo kobiety niechętnie robią różnego rodzaju badania, chociaż większość jest dostępna. No z lenistwa, może z niewiedzy i właśnie
12: może
10: takie
12: nie ma takiej
10: kampanie,
12: świadomości jeszcze.
10: Właśnie, żeby podnosić świadomość, no należy jednak te kampanie różnego rodzaju uruchamiać, które my też zamierzamy właśnie podejmować i realizować.
12: A co z wykluczeniem komunikacyjnym? Bo może tak, dostęp do lekarzy jest, ale też wiele mamy...

0: że rzeczywiście trudno jest dojechać. No może powiedzmy do samego Olsztyna nie jest to problem dojechać, bo jest ta komunikacja, ale pomiędzy takimi małymi miejscowościami, nawet jak Ruciany Nida i Piszczy, powiedzmy Ruciany Nida Mrągowo, jest rzeczywiście, nie ma tej komunikacji takiej, która powinna odpowiadać na potrzeby ludzi. I to jest bariera, ogromna bariera właśnie nawet w też dostępie do różnego rodzaju usług.
1: Jakie plany na przyszłość ma Warmińsko-Mazurska Rada Kobiet?
0: No mamy ogromne plany, chcemy być bardziej aktywne, chcemy jakby tworzyć kampanie takie w różnych okresach czasu, bo na przykład na jesieni będą dni kampania 16 dni przeciwdziałania przemocy wobec kobiet ze względu na płeć, więc na pewno będziemy się włączać. Też staramy się tworzyć takie zespoły, które będą robiły takie mniejsze kampanie i chcemy nagłaśniać różnego rodzaju inicjatywy i także będziemy chciały zgłaszać różnego rodzaju problemy, czy do marszałka, czy też do władz lokalnych, żeby było to odpowiedzią na problemy kobiet. I nie tylko kobiet, bo my mówimy cały czas o kobietach, ale tak naprawdę to nie dotyczy to tylko nas, to dotyczy nas, naszych rodzin, dzieci, mężów i partnerów, właściwie całego środowiska lokalnego.
1: Kobiety chcą mocno zaznaczać swoją pozycję na Warmii i Mazurach?
0: Myślę, że tak, że jednak ta nasza siła, którą w sobie mamy, nie była nigdy tak naprawdę wykorzystywana w tym dobrym znaczeniu i promowana przede wszystkim, bo my kobiety mamy moc, mamy chęć, mamy dużo energii w sobie i widzimy to, jakie zmiany są potrzebne.
1: Tak, kobiety to rzeczywiście silne osoby.
0: No chciałabym zaprosić na nasz event, jeszcze można się rejestrować, jest link na profilu na Facebooku Warmińsko-Mazurskiej Rady Kobiet, więc zapraszamy do udziału. Myślę, że będzie to fajne wydarzenie i na pewno będzie to cykliczne wydarzenie, więc jeśli nie w tym roku ktoś nie może, to zapraszamy już na kolejne.
1: Dobrze, to ja dziękuję serdecznie i tylko przypomnę, że pierwsze forum Warmińsko-Mazurskiej Rady Kobiet odbędzie się 28 maja w Olsztynie.
0: Od godziny 14.
1: Od godziny 14.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
1: Trwają 28 Warmińsko-Mazurskie Dni Rodziny. Inauguracja Dni Rodziny była w Olsztynie 15 maja, a zakończenie planowane jest w Mrągowie 20 czerwca. Justyna Malinowska, witam wszystkich serdecznie. Witam też naszego gościa, panią Teresę Nowacką, koordynatorkę lokalnych obchodów Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny w gminie Piecki. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: W tym roku Warmińsko-Mazurskie Dni Rodziny odbywają się pod hasłem Rozmowa kluczem do szczęścia rodziny. Co kryje się pod tym hasłem? Niby takie oczywiste, a jednak.
3: Tak, hasło jak co roku inne i zawsze ważne. Ja jeszcze tylko tutaj dodam, że też jestem członkiem Społecznej Rady do Spraw Rodzin Województwa Warmińsko-Mazurskiego, która działa od 1999 roku, a w 2000 roku była inicjatorem właśnie pierwszych Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny i do tego czasu teraz już Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego jest głównym organizatorem, realizatorem i współpracującym właśnie z tymi radami. Także też cieszę się, że od samego początku praktycznie włączałam się w organizację i w uczestnictwo w tych przedsięwzięciach, które były organizowane w ramach Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny. Tak, w tym roku hasło jest rozmowa kluczem szczęścia rodziny. Powiem, że to hasło jest wybierane zawsze. To nie jest tak, że jedna osoba decyduje, tylko jest Urząd Marszałkowski zasięga informacji wszystkich gmin i wygrywa hasło, które najwięcej uzyskuje głosów. Jakbyśmy rozłożyli na czynniki pierwsze to hasło, to też długo można byłoby mówić, bo wiemy, że rozmowa, relacja, jest mowa werbalna, mowa niewerbalna, no ale to, co jest przypadłością naszych czasów, jest też rozmowa bez słowa, tak? Czyli siedzimy razem, każdy w

0: swoim aparacie, przy swoim ekranie i nawet komunikujemy się, tak? Ale tak jak już powiedziałam, rozmowa bez słowa. A więc...
1: Brakuje tych rozmów w rodzinie? Jak to jest?
0: Tak, dlatego to ta dalsza część hasła, rozmowa kluczem do szczęścia rodziny, czyli ja to odbieram w ten sposób, że no właśnie poprzez tą nie mowę pisaną, tylko nie treści pisane, tylko rozmowę, kontakty, bezpośrednie relacje, bycie ze sobą, no otwieramy się na drugiego człowieka, otwieramy się na naszą rodzinę, rodzinę taką biologiczną rodzinę, ale też wiadomo, że my małe społeczności też jesteśmy jedną wielką rodziną, tak? Dlatego tu wiele aspektów jest tego hasła i bardzo się cieszę, że w tym roku zwracamy na to uwagę, bo te relacje są coraz gorsze. Wszyscy wiemy o tym, że czasami te niedopowiedzenia, niedowyjaśnienia, niedookreślenia, czy wręcz brak bezpośredniego kontaktu człowieka z człowiekiem, że spojrzymy sobie w oczy, pani redaktor, nie tylko przez telefon na przykład, że widzimy, czy mamy uśmiech, czy mamy szczere spojrzenie, czy no nie da się wtedy
1: ukryć
0: emocji. Dokładnie. A ja myślę, że emocje są wyrazem tego, że jesteśmy tacy autentyczni.
1: Tak, to na pewno. No właśnie dlatego ta rozmowa jest bardzo ważna. Ta rozmowa twarzą w twarz z człowiekiem i w rodzinie właśnie. To jest bardzo ważne.
0: Tak, u nas, jeśli pozwolę sobie dalej jeszcze powiedzieć, jaka rola takiego koordynatora lokalnego jest, to powiem, że pierwsze spotkania odbywają się już w kwietniu. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej organizuje właśnie dla tych koordynatorów wytypowanych przez samorządowców, przez wójta czy burmistrza i na takim spotkaniu dostajemy pierwsze informacje, bardzo dobre, cenne, zawsze wykłady też są przez specjalistów prowadzone, ukierunkowujące na ten problem, na to hasło, które w danym roku jest. No a następnie wracamy do siebie, do gmin i rozpisujemy, tak jak my też w tym roku, do wszystkich jednostek organizacyjnych, szkoły, przedszkola, instytucje, organizacje pozarządowe, podajemy jakieś hasło tegorocznych Dni Rodziny, podajemy link do strony, gdzie można zdrukować sobie piękne plakaty i wpisać tylko już swoją informację, co, gdzie, kiedy. Też zbieramy właśnie te informacje od instytucji, które chcą, żeby potem znalazły się te wszystkie informacje na stronie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, Urząd Marszałkowski. Przesyłamy tak do Olsztyna. Stąd też wiemy i my wiemy lokalnie, gdzie w sołectwach czy w instytucjach, jakie planowane są też przedsięwzięcia. No ale też zawsze i sami jako Ośrodek Pomocy Społecznej tradycyjnie raz w roku robimy też taki festyn integracyjny. Ten festyn integracyjny, powiem tak, to nie jest na zasadzie, że robimy to w sobotę po południu, tak, dla całej gminy, tylko bardziej to kierujemy i zapraszamy na to osoby, które są przez cały rok objęte naszymi działaniami, tak? Czyli jaki jest program Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością. Mamy takich 30 paru, którzy z kolei opiekują się podopiecznymi razem z prawie 60 osobami. Jednym z celów tego programu jest też aktywizacja seniora, czyli żeby też do środowiska, no na spacer, żeby coś zorganizować, a więc to też jest okazja, żeby na takie spotkanie przyjść, tak, że kierujemy tam. Aktywizujemy, to jest świetny moment do prowadzenia rozmów i w rodzinach, i między instytucją a rodziną, dla też asystentów rodzin, którzy mają pod sobą rodziny objęte wsparciem w tematach opiekuńczo-wychowawczych. Wtedy no, punktem honoru jest, że każda rodzina przygotowuje, nie każda, ale większość, tak, chętnie, jakąś swoją konkurencję czy zawody, konkurencję, na jakiś pomysł swój i to też pokazuje właśnie wtedy na tym festynie. A poza tym zapraszamy i dzisiaj wysłałam do 20 paru podmiotów, do sołectw, do właśnie jednostek samorządowych, organizacji pozarządowych też takie zapytanie, czy ktoś miałby ochotę przyłączyć się też do naszych, tu, do tej organizacji tego festynu, który będzie przy GOPS w Pieckach 11 15 czerwca, też nie powiedziałam o tym. Także tu też zapraszamy zawsze i Urząd Pracy, i Sanepid, PCPR. Już odpowiedział, dziękuję bardzo, że też przyłączy się. I samo to, że są przedstawiciele tak różnych instytucji, którzy między sobą też wymieniają się informacjami, a dla rodzin, dla osób zaproszonych, które już jako uczestnicy biorą udział, to jest to okazja do wykazania się od siebie czymś, ale też tak. I zobaczyć, z czego można korzystać. Mhm. Tak?
1: No i w połowie maja była inauguracja Dni Rodziny. Ta inauguracja odbyła się w Olsztynie. Pierwsze działania już za nami, a co przed nami jeszcze?
0: Przed nami, jeśli chodzi o piecki, 11 czerwca, jak już powiedziałam, ten nasz festyn, ale już 27 maja pod hasłem Rozmowa kluczem do poznania i zrozumienia, tu asystenci rodzin, właśnie z rodzinami, też organizują sobie przy muzeum w Pieckach takie bardzo ciekawe spotkanie, gdzie będą z rekwizytami tak zwanego PRL-u i nawiązywaniem relacji, wspomnieniami, historią, również właśnie no, rozmawiać i integrować się i poznawać swoje historie. A co poza tym na terenie naszego powiatu? No myślę, że tu na tym mam to trzeba, bo może pytać koordynatorów już tu z ramienia tak miasta czy gminy, bo jeszcze chyba nie ma ogłoszonych takich gminnych czy miejskiego programu Dni Rodziny. Nie wiem, powiem szczerze, zapracowana. Wiem, że są i bardzo się cieszę 20 czerwca, że będzie to wojewódzkie zakończenie Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny. My takie zakończenie w Pieckach organizowałam w 17 albo 16 roku. Także jest to wielkie przedsięwzięcie i cieszę się, że właśnie w naszym mieście.
1: Tak, 20 czerwca zakończenie Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny akurat odbędzie się w tym roku w Mrągowie. Jest pani tutaj jako też kierowniczka Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieckach. Też wiele działań będzie się odbywało na terenie gminy Piecki. Zatem co będzie się działo w gminie Piecki w ramach Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny?
0: No tu oprę się na informacjach, które nam przysłały właśnie instytucje z prośbą, żeby to zamieścić w ramy i harmonogram tych wydarzeń i które zostały to przesłane też do Urzędu Marszałkowskiego, a więc na stronie również tam będzie można śledzić. A więc już wiem, że 20 czerwca Szkoła Podstawowa w Nawiadach, festyn organizuje dzienny, Rada Rodziców, Dzień Dziecka, Przedszkole Słoneczny Zakątek, również też festyn rodzinny organizują i Szkoła Podstawowa w Pieckach, Piknik Bezpieczeństwa 12 czerwca będzie, Sportowy Dzień Dziecka 16 czerwca, też Szkoła w Pieckach. Wiem, nie mam tu spisanego, ale wiem, że koło gospodyń, na pewno Cieszpięta, Jarzębina, chyba 6 czerwca czy 5, świetną spotkanie też organizuje, takie w plenerze połączone z konkursem, ze śpiewaniem.
1: A, Muzyczna Iskra w tym czasie, tak, oczywiście.
0: Tak, o właśnie, Muzyczna Iskra, też Nowy Zyzdrój, no wiele sołectw, dlatego nie chciałabym tu nikogo ominąć, a że nie mam tego spisanego, bo no nie wszyscy po prostu no, skusili do wspólnego programu. Wiem, że będzie się działo dużo i zapewne niedługo na stronie, no nie wiem, Urzędu Gminy czy Domu Kultury w Pieckach na pewno też się pojawi taki harmonogram.
1: Jaki jest główny cel obchodów Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny?
0: Integracja rodzin, poznanie, relacje. Chciałam powiedzieć naprawa, no tak, czasami nawiązanie nowych kontaktów, ale też uściślenie tych, które już są, na które nie mamy czasu zwyczajnie, tak? A więc często też są organizowane właśnie takie zawody dla całych rodzin. Grywa rodzina, której jest członkowie na danym spotkaniu najwięcej przyszło. Babcia, dziadek, dzieci, czyli tak też międzypokoleniowe. No ja uważam, że warto takie przedsięwzięcia podejmować i jeszcze też no, celem jest tu pokazanie, że jednak rodzina jest dla nas ważna, ma być ważna i też na, jeśli chodzi o małżeństwa, tak? Małżeństwa, ten temat też jest ostatnio, tutaj czytam właśnie z raportu realizacji programu polityki prorodzinnej. W tej chwili raport jest tutaj już właśnie w monitoringu i też analizuję jako, no też tutaj właśnie członek Warmińsko-Mazurskiej takiej Rady do Spraw Polityki Prorodzinnej i Wspierania Rodziny Pieczy Zastępczej powołanej przez marszałka. I cieszę się, że o tym się nie tylko mówi, nie tylko pisze, ale i wiem, że są też organizowane spotkania, są pary małżeńskie, które prowadzą świetne spotkania dla narzeczonych i że te wartości nie są nam obojętne. To są dobre wartości, myślę, te, w których nas wychowali nasi rodzice, jeszcze jeśli mieliśmy szczęście być wychowywanych przez naszych dziadków, to myślę, trzeba to pielęgnować i mówić o tym głośno, nie wstydzić się. Nie wstydzić się i wiem, że moda, może już inne czasy różne mamy na to określenia, ale powiem tak, wierność, miłość, szacunek do drugiego człowieka, czas jeden dla drugiego, to nie przemija. To jest zawsze ważne i tym się wzmacniamy, tak? I żyjemy dla siebie. Dla siebie i dla innych. Także bardzo się cieszę, że takie warmińsko-mazurskie dni rodziny są. I wierzcie Państwo, to nie jest takie oczywiste, że one są w całej Polsce organizowane, bo ja jeżdżąc po spotkaniach, będąc zapraszana na różne konferencje w ramach prezentowania dobrych praktyk, mówię o tych warmińsko-mazurskich dniach rodzin i tych inicjatywach. I już w niektórych województwach też są tak organizowane, ale warmińsko-mazurskie, z tego co wiem, to było pierwszym województwem, które taką inicjatywę podjęło. Zapraszam do tych udziału wszystkich przedsięwzięciach. Dziękuję serdecznie.
1: Dziękuję bardzo. A naszym gościem była dziś Teresa Nowacka, koordynatorka lokalnych obchodów warmińsko-mazurskich Dni Rodziny w Pieckach. Ja tylko przypomnę, że hasło 28. Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny to rozmowa kluczem do szczęścia rodziny. Inauguracja miała miejsce 15 maja w Olsztynie, a zakończenie planowane jest w tym roku w Mrągowie 20 czerwca.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
1: Trwają 28. Warmińsko-Mazurskie Dni Rodziny. Tegoroczne hasło obchodów to rozmowa kluczem do szczęścia rodziny. Justyna Malinowska, dzień dobry, witam. I zapraszam na rozmowę z Teresą Nowacką, kierowniczką Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieckach. Dlaczego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach zajmuje się organizacją Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny akurat na terenie Piecek?
0: Dlaczego Gminny Ośrodek? A więc już tłumaczę. Każda gmina ma obowiązek w ramach ustawy o wspieraniu rodziny też mieć gminny program wspierania rodziny. I w ramach tego programu są przewidziane takie działania jak jak praca z rodziną, jak tworzenie usług, organizowanie usług społecznych na rzecz rodzin i też integracja rodzin i współpraca między instytucjami. Dlatego jak najbardziej takie przedsięwzięcie wpisuje się w realizację tego programu. Może nie wszystkie gminy w to wchodzą, jeśli chodzi o województwo, ale jest to naprawdę dobra okazja, żeby mówić na temat tych wartości i mówić jeszcze jednym głosem, tak? I mówić przy współpracy z innymi. Myślę, że o to tu chodzi.
1: Rozpoczęcie Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny przypadło na 15 maja, bo 15 maja obchodzony jest właśnie Międzynarodowy Dzień Rodzin. A ten okres teraz miesiąca, ponad miesiąca, to też takie święta, które, szczególne święta, czyli Dzień Matki, Dzień Dziecka, no i później jeszcze w czerwcu Dzień Ojca przecież, więc szczególne święta, które honorują członków rodziny.
0: I jeszcze jest święto, jeszcze jest, są Dni Rodzicielstwa Zastępczego. Też w tym czasie 29 maja, jak się nie mylę.
1: Wielkimi krokami zbliża się Święto Wszystkich Dzieci, Dzień Dziecka. O tym, co w tym roku przygotowała Biblioteka Miejska w Mrągowie dla najmłodszych, opowiada Monika Pacek, kierowniczka Biblioteki Miejskiej.
3: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. W ramach tegorocznego bajkowego Dnia Dziecka przygotowaliśmy wiele atrakcji dla całych rodzin. Już 30 maja plac Unii Europejskiej w Mrągowie zamienimy w prawdziwie bajkową przestrzeń pełną kolorów, zabawy i niezwykłych postaci. Najważniejszym punktem programu będzie parada postaci bajkowych organizowana w ramach 20. Światowych Dni Bajki. W tym roku parada będzie miała wyjątkowy charakter, ponieważ wpisuje się również w obchody 80-lecia nadania nazwy naszemu miastu. Dlatego serdecznie zachęcam dzieci, rodziców, dziadków i grupy przedszkolne do przygotowania strojów inspirowanych bajkami retro oraz bohaterami znanymi z dawnych animacji i dobranocek z lat 50., 60., 70., 80. i 90. Chcemy wspólnie stworzyć niezwykły korowód bajkowych wspomnień kilku pokoleń. Parada rozpocznie się punktualnie o godzinie 12 przy amfiteatrze na Placu Unii Europejskiej. Wspólnie przejdziemy kolorowym korowodem wokół Jeziorka Magistrackiego, a później na scenie małego amfiteatru odbędzie się prezentacja grup przedszkolnych oraz rozstrzygnięcie konkursu na najciekawszą postać bajkową. Zachęcam serdecznie do kreatywności i pomysłowych przebrań, ponieważ na laureatów czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe. Co ważne, każdy uczestnik parady otrzyma również pamiątkowy upominek, zatem nikt nie wyjdzie z pustymi rękami. Bardzo ważnym elementem naszego świętowania będzie również rodzinne czytanie bajek. Chcemy zachęcić mieszkańców do wspólnego czytania i dzielenia się ulubionymi opowieściami z dzieciństwa. To będzie wyjątkowa okazja do rodzinnego spędzania czasu i pokazania najmłodszym, jak wielką wartość mają książki i wspólne czytanie. Serdecznie zachęcam wszystkie osoby zainteresowane do wspólnego czytania, by zgłaszały się do oddziału dla dzieci i młodzieży naszej biblioteki i już zapisywały się na rodzinne czytanie bajek. W tym roku nasz Bajkowy Dzień Dziecka będzie wspierany i jest organizowany wspólnie z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Krągowie, która zorganizuje piknik edukacyjny w ramach Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Strażacy przygotują wiele atrakcji i animacji zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Będzie można z bliska obejrzeć wozy oraz sprzęt strażacki, porozmawiać ze strażakami o ich codziennej służbie, a także spróbować swoich sił podczas symbolicznego oczywiście gaszenia drewnianych domków. Na uczestników czekać będzie również specjalna ścianka fotograficzna, przy której będzie można zrobić sobie pamiątkowe zdjęcia. Oprócz zabawy, strażacy będą również przekazywać ważną wiedzę dotyczącą bezpieczeństwa. Podczas pikniku pojawią się stanowiska edukacyjne poświęcone pierwszej pomocy, bezpiecznym zachowaniom w domu i podczas wakacji, zagrożeniom chemicznym i ekologicznym oraz zasadom przygotowania planu i plecaka ewakuacyjnego. Zapewniamy, że wszystko będzie odbywało się w przystępnej, rodzinnej i atrakcyjnej formie, tak aby poprzez zabawę uczyć odpowiedzialności i właściwego reagowania w sytuacjach zagrożenia. Zatem serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców naszego miasta i naszego powiatu do wspólnego świętowania. Jestem przekonana, że będzie to dzień pełen uśmiechu, wzruszeń, dobrej energii i pięknych, bajkowych wspomnień. Do zobaczenia. Widzimy się 30 maja, samo południe, na Placu Unii Europejskiej.
1: Biblioteka Miejska w Mrągowie przygotowała też ciekawą inicjatywę z okazji Dnia Matki, a była to profesjonalna sesja zdjęciowa, z której mogły korzystać mamy wraz ze swoimi pociechami.
4: Dzień dobry, pani na sesję z okazji Dnia Matki.
5: Tak.
4: A na wcześniejszej pani była?
5: Nie.
4: Dlaczego pani się zdecydowała przyjść tutaj?
5: A taka pamiątka. Pamiątka i miły spędzony czas z córką.
4: A z kim pani tutaj dzisiaj przyszła?
5: Z córeczką.
4: Sesja z okazji Dnia Matki. Kim dla pani jest mama?
5: Oprócz tego, że mamą, może takim bezpieczeństwem, osobą, do której no można być no nie wiem jak to.
4: A co pani ceni w swojej mamie?
5: Chyba poświęcenie. poświęcenie i oddanie.
1: Jest pani młodą mamą, bo pani malutkie dziecko. Jaką mamą chciałaby pani być?
5: Jest trudne pytanie. No na pewno chciałabym być dla swojej córki kimś, do kogo będzie mogła przyjść z każdym możliwym problemem. No i też takim wsparciem, bliskość, żeby też czuła. No i nie wiem co jeszcze, to chyba wszystko.
1: Co pan ceni w swojej mamie?
6: W mojej mamie zaangażowanie. Zaangażowanie i to, że daje radę, no po prostu. Tak myślę.
1: A jakby miał pan w kilku słowach powiedzieć o swojej mamie, kim jest mama?
6: Kim jest mama? Kim jest mama dla mnie? No, przewodnikiem. Pokazała mi mniej więcej, jak tu się poruszać po świecie. Mniej więcej takie podstawy dała, no i myślę tyle, nie?
7: Dobra, i
8: to w ogóle fajna inicjatywa, coś takiego, żeby z tego skorzystać, bo też rzeczywiście nie miałyśmy jeszcze okazji, żeby zrobić czegoś takiego, żebym ja i córki były też na zdjęciach. Przeważnie robimy coś takiego, że dzieciom robimy zdjęcia, więc taka miła odmiana.
1: Była pani na wcześniejszej sesji tutaj w bibliotece?
8: Nie byłam.
1: A jak dziewczynki? Jakoś dały radę?
8: Tak, chociaż one mają jeszcze taki ciężki kontakt z innymi ludźmi, tak raczej jeszcze są mniej śmiałe, więc myślę, że było im ciężej niż mnie, natomiast z drugiej strony to też fajny krok do tego, żeby się coraz bardziej ośmielały.
1: Sesja z okazji wyjątkowego święta, z okazji Dnia Matki. Kim dla pani jest pani mama?
8: Jest mi bardzo bliską osobą, moją przyjaciółką, moim autorytetem, no i przede wszystkim osobą, która dała mi życie, urodziła mnie.
1: Pani też jest mamą, więc tak naprawdę zaczyna pani to macierzyństwo, bo dzieci małe jeszcze. Jaką mamą chce być pani dla swoich dzieci?
8: Myślę, że chciałabym być mamą świadomą, mądrą, ale też mamą, do której zawsze będą mogły przyjść z czymkolwiek, cokolwiek by się nie działo.
1: Bycie mamą to trudna sprawa? Trudna praca?
8: Oj, trudna. Ale też bardzo dużo tych trudów wynagradza ich bliskość i no i to, jakie są. Po prostu jak się na nie patrzy, jak się uczą wszystkiego, tak, ich mądrość, no są niesamowite. Także tak, to wynagradza.
9: Dziękuję bardzo. Anita Keller, jestem pracownikiem Biblioteki Miejskiej w Mrągowie. Wypożyczalni dla dorosłych.
1: Po sukcesie sesji walentynkowej w bibliotece odbyła się druga sesja, sesja z okazji Dnia Matki. To dlatego, że dużo było chętnych, duże zainteresowanie.
9: Tak, podczas sesji walentynkowej nie zdążyliśmy zrobić wszystkim zdjęcia, tak dużo osób się do nas zgłosiło i prosiły, żeby z jakiejś innej okazji też zorganizować tego typu sesję. No stąd właśnie to nasze spotkanie. Musiałyśmy kilku osobom odmówić, bo było znów bardzo duże zainteresowanie. Niestety, czas nie pozwolił na to, żeby wszystkim zrobić zdjęcia.
1: Trzeba było się zapisywać.
9: Tak, trzeba było się zapisywać, bo bardzo dużo osób chciało. Szczególnie mamy, które zawsze są pomijane na zdjęciach, bardzo rzadko są na zdjęciach i chciałyby, żeby ktoś w końcu zrobił te zdjęcia tylko im.
1: No tak, bo zazwyczaj mamy robią zdjęcia dzieciom i na zdjęciach w rezultacie są tylko dzieci. Ile trwa taka sesja dla jednej osoby, dla jednej mamy z dziećmi?
9: Staramy się, żeby to było jak najkrócej, żeby można było wszystkim zrobić zdjęcia. Tu postanowiłyśmy sobie, że 20 minut poświęcimy na zdjęcia dla jednej rodziny.
1: Ile zdjęć w tym czasie zostaje wykonanych i co później z tymi zdjęciami, gdzie będzie można je zobaczyć?
9: Myślę, że w ciągu 20 minut robimy ja i Żaneta Steiner-Bogdaszewska. Myślę, że ona dla każdej rodziny zrobi co najmniej 200-300 zdjęć. tyle samo ja zrobię i później to trzeba najpierw zrobić selekcję, później obrobić, także to będzie jeszcze, ta praca nad zdjęciami w czasie sesji jest najkrótsza. Najwięcej czasu trzeba poświęcić później na selekcję i obróbkę zdjęć, to myślę, że to zajmie dzień albo dwa.
4: Mnóstwo zdjęć, ale w rezultacie część z nich tylko zostanie.
9: Tak, no czasami z tych 200 zdjęć zostaje 2 albo 3. To jednak są dzieci, one... Nie można im powiedzieć, żeby stały, żeby... One są spontaniczne, trzeba po prostu łapać chwilę.
4: Trudno pracuje się z dziećmi podczas wykonywania zdjęć?
9: Nie wiem, ja lubię fotografię reportażową, ja właśnie lubię łapać chwilę, ja nie lubię zdjęć pozowanych. Nie wiem, do tej pory nie robiłam zdjęć dzieciom, ale myślę, że to właśnie robienie zdjęć dzieciom to jest właśnie taka reportażówka, takie złapanie tego jednego momentu, tej jednej chwili, tego jednego spojrzenia. Także myślę, że to są właśnie bardzo fajne zdjęcia, że chyba fajniej się robi dzieciom niż osobom dorosłym, które już mają jakieś tam zahamowania, jakiś tam wstyd, lęk.
4: Skąd wzięła się fotografia w Bibliotece Miejskiej w Mrągowie?
9: Fotografia się wzięła w 2016 roku, zaczęłam tutaj pracować. Moje dzieci powiedziały, że mają bardzo dużo znajomych, którzy robią ładne fotografie, ładne zdjęcia. Wtedy zaproponowałam tym osobom, żeby robiły u nas wystawy. Później zaczęliśmy organizować warsztaty fotograficzne, najpierw warsztaty fotografii sportowej, portretowej. No i to tak się zaczęło. Od 2016 roku cały czas jest ta tradycja kontynuowana, tylko w tej chwili robimy zdjęcia reportażowe z różnych wydarzeń, które dzieją się w Mrągowie.
4: Zdjęcia będzie można zobaczyć na stronie internetowej Biblioteki Miejskiej w Mrągowie i na facebookowym fanpage'u.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.

0: tym tygodniu. Perfumy do prania 150 ml 9,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 12,48 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
1: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź książki i gry planszowe dla dzieci z gwarancją najniższej ceny. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
2: Ptaszki śpiewają, że teraz w Leroy znajdziesz setki produktów do ogrodu w wyjątkowo niskich cenach. Na przykład zestaw mebli Corfu, sofa, dwa fotele i stół za 897. Grill gazowy czteropalnikowy Kamila za 599, czy taki nawóz 25 kg mistrzowski trawnik już za 167 zł. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.

Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kg. A różne rodzaje lodów Manhattan, opakowanie 1400 ml,

super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę szparagi zielone Kasson takie dobre, pęczek 500 gramów, 9,99. Zgadza się, szparagi zielone Kasson takie dobre, pęczek 500 gramów, 9,99. A wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
4: Cześć, siostrzyczko.
5: Gratulacje.
4: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
5: Ania, po mamie byłaby z ciebie dumna.
4: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
5: Obiecuję.
6: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu baterie A-Force 8 sztuk 4,95. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 5,57 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action niskie ceny, duży uśmiech.
8: Świętuj z nami 26. urodziny Brie Commerce. W sobotę 23 maja możesz zyskać nawet 600 zł, bo z aplikacją Brie Commerce za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii miała być jedna doniczka.
9: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: O reklamie. Meloradio Mrągowo na 104,9 FM.
11: Siemanko, 10 wjechała na zegarki, 23 maja w kalendarzu. Fajnie, że jesteście razem z nami. Piotrek Opoka, zapraszam. To jest weekendowe Melo w Meloradiu.

Altrua z numerem Talk to You w Melo Radio. Tak gramy wam w weekendowym Melo. Sobota się rozkręca, no to dajcie znać, gdzie wy podkręcacie tempo razem z Melo Radiem. Czekam na was przy naszym WhatsAppie. Koniecznie wyślijcie głosówkę albo wiadomość, albo przynajmniej dajcie jakieś serducho, żebyśmy wiedzieli, że jesteście razem z nami. Ściskamy was bardzo mocno i ślemy do was Calvina Harrisa, który w tym roku po raz pierwszy zagra w Boom na Tomorrowland. Będę miał newsa dotyczącego tej imprezy, ale to wkrótce. A teraz Thinking About You.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran. Co za kolaboracja, która bardzo długo czekała na to, żeby do was dotrzeć. Panowie jakoś nie śpieszyli się z numerem Repeat It, ale wreszcie jest, wreszcie gramy go w Melo Radio, a za chwilę jeszcze gorętsze numery, które dla was przygotowaliśmy.
1: Reklama. Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultra nowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 199 900 zł. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Drodzy klienci, Market Budowlany Węglewski WNW Dom Wnętrze Ogród zaprasza do nowo otwartego sklepu przy ulicy Kolejowej 4A, czynnego od poniedziałku do piątku od 6.30 do 20, a w soboty od 7 do 18. Jesteśmy czynni w każdą niedzielę handlową od 10 do 16. Kupicie u nas artykuły budowlane, produkty do wykończenia i urządzenia domu oraz materiały i narzędzia ogrodnicze. Nasiona, cebulki, nawozy, oborniki. Hit cenowy. Ziemia uniwersalna 80 litrów. 19 zł. Miła i profesjonalna obsługa. Serdecznie zapraszamy.
4: Wszystko, czego dziś chcę.
5: To z kartą Moje Intermarché. Kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów. 22,99. A masło ekstra łaciate za 2,49. Przy zakupie 3.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
7: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
6: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam spółka z o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.

0: Obniczki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 9,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: W sobotę 23 maja aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tę samą sobotę przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Karczewski Farby. Zapewniamy profesjonalną obsługę i fachowe doradztwo. Tylko u nas najlepsze produkty w najniższej cenie. Specjalnie dla ciebie. Farba lateksowa Becker's Designer Color. 2,5 litra. Gotowe kolory tylko 99 zł. Farba do ścian Becker's Designer White, 11 litrów, tylko 188 zł. Spiesz się, promocja trwa do 29 maja. Bułki kupuję w piekarni, a farby u Karczewskiego. Mrągowo, Bohaterów Warszawy 10.
6: Wszystko, czego dziś chcę,
7: to na dzień mamy. Rafael.

0: Allo 150 gramów, 14,99 przy zakupie dwóch z kartą Moje Intermarché. A ponadto woda Żywiec Zdrój, 1,89 zł, kupując 12 sztuk.
1: Intermarché, wszystko czego dziś chcę.
2: Dariusz Szpakowski, mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy, ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1399 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Castorama!
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
5: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Ma regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Kroki w mojej pielęgnacji, buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
8: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie.
9: Rossmann.

to jest legenda, prawdziwa legenda i to wcale nie jest wyraz nad wyraz. Tiesto Ritual w Meloradiu, Jonas Blue razem z nim oraz Rita Ora. Tiesto wraca do korzeni, wraca do muzyki trance. Sam bardzo mocno liczy na to, że wkrótce uda mu się skończyć płytę. Nie możemy się doczekać, bo przecież tej legendy kochaliśmy słuchać kilka dekad temu. No i chcemy słuchać znowu tej muzyki, w której się lubował, w której był mistrzem. Pewnie to najmłodsze pokolenie też chciałoby takiego Tiesto poznać. To teraz poznajcie Gordo i René Zonnewelda, Loco Loco w Melo.

0: Michael Schulte Rehab Waterfall w Melo Radio. Parę słów o Tomorrowland na pewno, ale po godzinie 11 będziemy mieć dla was mega petardę, mega niespodziankę, mega wydarzenie od nowego tygodnia. Bądźcie razem ze mną, szczegóły już wkrótce. A dosłownie za moment kolejny muzyczny sztosik.
1: A już o 11 zagramy
0: Fast Cars and Superstars.

0: sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A różne rodzaje lodów Manhattan, opakowanie 1400 ml, drugie gratis. Tak, drugie duże opakowanie lodów gratis.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę szparagi zielone Kasson takie dobre, pęczek 500 gramów, 9,99. Zgadza się, szparagi zielone Kasson takie dobre, pęczek 500 gramów, 9,99. A wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
3: Karczewski Farby. Zapewniamy profesjonalną obsługę i fachowe doradztwo. Tylko u nas najlepsze produkty w najniższej cenie. Specjalnie dla Ciebie. Dekoral, biała farba fasadowa. 10 litrów tylko 174 zł. Drewnochron Extra Impregnat 9 litrów. Gotowe kolory tylko 179 zł. Spiesz się. Promocja trwa do 29 maja. Bułki kupuje w piekarni, a farby u Karczewskiego. Mrągowo Bohaterów Warszawy 10.
4: Bolesławie, w Brico Marche niskie ceny rządzą dłużej niż ty.
5: Masz to Brico.
6: Urodzinowe hot ceny w Brico Marche. Hortensja bukietowa 16,99, a drzwi pełne Dąb Amber 179. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
10: Jak tak, to Allegro.

0: dyskontowe. Asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii miała być jedna doniczka,
4: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11, 15.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
11: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
12: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
11: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
12: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
11: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Awokado zielone. Cena przed obniżką 5,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. Szczegóły w aplikacji.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lorde, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl.
17: Bittersweet.
18: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie 2. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
19: Po reklamie. Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104,9 FM.
20: Siemanko, cześć, dzień dobry, to jest weekendowe Melo w Melo Radio. Oczywiście fajnie, że jesteście razem do 15. Piotrek Opoka melduje się ponownie, inni gadają, a my gramy wam już najgorętsze numery tej wiosny. Christian March i Fast Cars and Superstars na początek. Melo.

w Melo Radio. Mowa ciała zdradza czasami, że jesteśmy poddenerwowani, a czasami, że jesteśmy podekscytowani. I ja taki jestem, kiedy myślę sobie o tym, co będzie działo się w tym roku w Kołobrzegu na przełomie lipca i sierpnia. Wtedy Sunrise Festival, a na nim jedna z najgorętszych gwiazd tej edycji, czyli Hardwell, który już teraz u nas w Melo zagrawam. Young Again. Jedziecie na Sunrise Festival? Dajcie znać na WhatsAppa.

0: Take My Love, Kygo Khalid Griffin w Melo Radio. Gorąco się robi za oknami, gorąco też na antenie Melo Radio. Tu cały czas podkręcamy tempo wszędzie tam, gdzie jesteście. No to za chwilę prościutko do was ze studia Melo Radio poleci Arash.
1: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych.

0: przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11, 15.
5: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: Game over.
1: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Drodzy klienci, Market Budowlany Węglewski WNW Dom Wnętrze Ogród zaprasza do nowo otwartego sklepu przy ulicy Kolejowej 4A, czynnego od poniedziałku do piątku od 6.30 do 20, a w soboty od 7 do 18. Jesteśmy czynni w każdą niedzielę handlową od 10 do 16. Kupicie u nas artykuły budowlane, produkty do wykończenia i urządzenia domu oraz materiały i narzędzia ogrodnicze, nasiona, cebulki, nawozy, oborniki. Hit cenowy, ziemia uniwersalna 80 litrów, 19 zł. Miła i profesjonalna obsługa. Serdecznie zapraszamy.
4: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Caffissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
5: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
6: Citroen.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.

0: Great Brands.
1: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
2: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
1: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
3: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
4: Świętuj z nami 26. urodziny Brie Commerce. W sobotę 23 maja możesz zyskać nawet 600 zł, bo z aplikacją Brie Commerce za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
5: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviaconkurs.pl.
6: Skoda.
7: W sobotę 23 maja aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tę samą sobotę przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Po reklamie.

Czasami trzeba umieć zmierzyć się z rzeczywistością, z życiem. Ja na przykład się mierzę i wiem, że pewnie do Acapulco prędko nie polecę. Tym bardziej cieszę się, że przynajmniej mogę sobie Acapulco posłuchać w Melo Radio. Jason Derulo grał dla Was przed momentem w weekendowym Melo. No to dajcie znać, czy chcecie razem z nami wybrać się na Tomorrowland, bo od poniedziałku będziemy mieć dla Was bilety i to nie są żarty. To naprawdę się wydarzy. Od najbliższego poniedziałku zapraszamy Was do belgijskiego Boom wkrótce. Więcej szczegółów. Don't Want Your Love teraz.

0: Niektórzy tak go kochają, że nawet sobie go tatuują. Alesso z numerem I Like It po godzinie 11, a może bardziej przed 12, my już gotowi do kolejnej godziny, a wy?
1: A już o 12 zagramy
0: Boy You Turn Me.

0: Reklama.
1: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Caffissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
2: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
3: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
2: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć La Bella Vita.
3: Super! Kiedy płyniemy?
4: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 31 maja i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
5: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
6: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
5: A może ekspres do kawy, automatyczny taki.
6: O, tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na dzień mamy mają.
5: O, i właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
6: No.
7: Dzień mamy w Media Expert. Mamy setki pomysłów na prezentację.

0: super! Super sobota w Kauflandzie! W tę sobotę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu, kurka wolna, tylko 9,99. A kawa rozpuszczalna Jakobs Krönung, zapas lub w słoiku, opakowanie 200 lub 220 gramów, 26,99 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
2: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
3: Citroen.
4: Świętuj z nami 26. urodziny Brie Commerce. W sobotę 23 maja możesz zyskać nawet 600 zł, bo z aplikacją Brie Commerce za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą. Karczewski Farby. Zapewniamy profesjonalną obsługę i fachowe doradztwo. Tylko u nas najlepsze produkty w najniższej cenie. Specjalnie dla Ciebie. Farba lateksowa Becker's Designer Color. 2,5 litra. Gotowe kolory tylko 99 zł. Farba do ścian Becker's Designer White. 11 litrów tylko 188 zł. Spiesz się. Promocja trwa do 29 maja. Bułki kupuję w piekarni, a farby u Karczewskiego. Mrągowo, Bohaterów Warszawy 10.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11, 15.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
12: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
11: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
12: Super. Kiedy płyniemy?
13: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 31 maja i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
14: A co tam w Carrefourze?
15: Słodki dzień mamy. Praliny Nuxtor lub Lindor Lindt od 150 do 200 gramów, 19,99 za opakowanie. Oferta ważna do 26 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 34,99.
16: Specjalny komunikat od Toyoty. Ostatnie dni finału wyprzedaży to doskonała okazja, by zapłacić mniej za nowe auto. Wybrane egzemplarze Toyoty CHR Hybrid dostępne są teraz z korzyściami do 23 100 zł. Do tego dochodzi bardzo niskie zużycie paliwa. Średnio tylko 3,8 litra według WLTP Miasto, które pomaga zmniejszyć koszty codziennej eksploatacji. Dostępność aut bardzo się kurczy, dlatego warto się pospieszyć.
17: Odwiedź nasz salon. Toyota Ełk, ulica Łukasiewicza 1D.
18: Castorama.
19: Teoria
18: i praktyka.
19: W teorii miała być jedna doniczka.
18: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
20: Po reklamie.

0: Mrągowo. Słuchaj na 104.9 FM.
1: Dzień dobry, hej, czołem, Felix Jan, przejmuję stery w Meloradiu, Boy You Turn Me, to jest jeden z najgorętszych numerów ostatnich tygodni. No to co, zaczynamy kolejną godzinę weekendowego Melo. Opoka melduje się w studiu Meloradia, dajcie znać, gdzie wy jesteście, czekam przy WhatsAppie.

0: wszędzie. Trzy pasy wolne nie szkodzi. Podjeżdża na tyłek i trąbi. Zachciało mi się umyć okna. Olsztyn i parter wieżowca. Mignęła mi koleżki, siostra.
1: Weź już ten płyn, lepiej zostaw.

David Guetta, chociaż znam taki numer Just The Way You Are od nieco innego artysty. Dobra, nie będziemy wracać do historii. Lecimy przed siebie i podkręcamy tempo tam, gdzie jesteście. A przed nami wakacje. A skoro wakacje, to warto pomyśleć o naszej apce. Pobierzcie ją już teraz na swoje smartfony, żebyście nie polecieli w te dalekie zakątki świata bez nas, bo to będą bardzo smutne wakacje. I nie żebym was straszył. Apkę pobieramy i właśnie tam, gdzie jesteście, ślemy do was kolejne gorące wakacyjne i letnie numery. Summer's Back, Alok. Proszę bardzo.

0: No można się kłócić, który numer jest lepszy, ale Hello to zdecydowanie bardzo ciekawa, przyjemna propozycja od Ebena. To właśnie on przez kilka ostatnich minut was rozgrzewał. Chociaż nie wszędzie rozgrzewki już potrzeba, bo ciepło się zrobiło. Dajcie znać, ile stopni u was. Czekam przy WhatsAppie.
1: Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104,9 FM. Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każdy.

0: Każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
1: W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu perfumy do prania 150 ml 9,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 12,48 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
2: Karczewski Farby. Zapewniamy profesjonalną obsługę i fachowe doradztwo. Tylko u nas najlepsze produkty w najniższej cenie. Specjalnie dla Ciebie. Dekoral, biała farba fasadowa. 10 litrów tylko 174 zł. Drewnochron Ekstra Impregnat 9 litrów, gotowe kolory tylko 179 zł. Spiesz się. Promocja trwa do 29 maja. Bułki kupuje w piekarni, a farby u Karczewskiego. Mrągowo, Bohaterów Warszawy 10.
3: Bolesławie, w Brico Marché niskie ceny rządzą dłużej niż ty.
4: Urodzinowe hot ceny w Brico Marché. Szlifierka kątowa 125 mm 74,99. Agres Sava Wood 31,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy, litr, teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Cześć, siostrzyczko.
7: Gratulacje.
6: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
7: Ania, po mamie byłaby z ciebie dumna.
6: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
7: Obiecuję.
8: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Lat.

0: Szukasz mieszkania, które łączy spokój natury z wygodą miasta? Poznaj osiedle Młynowo. Kameralne osiedle przy lesie, tylko 6 minut od centrum Mrągowa. Mieszkania 70 i 80 metrów, przyjazne rodzinom. Energooszczędne lokale z nowoczesnymi technologiami to niższe rachunki i wyższy komfort życia. A blisko trasy spacerowe, jeziora, szkoły i przedszkola. Sprawdź szczegóły na młynowo.pl. Osiedle Młynowo. Bezpiecznie i zdrowo.
1: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat. W 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11, 15.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Uwaga! Trwa finał wyprzedaży Toyoty. To jedna z ostatnich szans, by skorzystać z wyjątkowych cen na Toyotę Yaris Cross. Model dostępny jest teraz z korzyściami do 10 400 zł, a dzięki średniemu zużyciu paliwa na poziomie 3,1 litra według WLTP Miasto pozwala także ograniczyć codzienne wydatki na jazdę. Liczba dostępnych aut zmniejsza się bardzo szybko. Warto działać już teraz.
7: Odwiedź nasz salon. Toyota Ełk, ulica Łukasiewicza 1D.
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside Performance. 50 zł taniej, tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni, 199 zł.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Castorama.
11: Teoria.
10: I praktyka.
11: W teorii miała być jedna doniczka.
10: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
13: Skoda.
14: Po reklamie. Meloradio Mrągowo.

0: momencie.
1: Kiss of Disney w Melo Radio w weekendowym Melo. Bajkowo zrobiło się w wielu zakątkach Polski. No nie ma co ukrywać, że centrum najgorętsze, 23-24 stopnie, takie maile, wiadomości na WhatsAppa od was dostaję. Najchłodniej z tego, co widzę, chyba gdzieś w okolicach Półwyspu Helskiego, 17-18 stopni. Dajcie znać, co dzisiaj porabiacie, gdzie jesteście razem z nami. Czekam przy WhatsAppie, a to już kolejny z naszych gorących numerów, które dzisiaj dla was przygotowaliśmy. Candy Night, Jazzy Spritz, proszę.

0: Alessandro Amoroso, Mezzo Rotto, taki zepsuty, ale nie do końca. Podobno w każdym drzemie odrobina dobra, ale jak tego zła jest w nas więcej, to wtedy trzeba zmierzyć się z wymiarem sprawiedliwości. To jest jego dzień, nie wiem czy wiecie. Szczegóły po 13.
1: A już o 13 zagramy
0: Only You, Shouse.

0: Halo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
0: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
3: Drodzy klienci, Market Budowlany Węglewski WNW Dom Wnętrze Ogród zaprasza do nowo otwartego sklepu przy ulicy Kolejowej 4A, czynnego od poniedziałku do piątku od 6.30 do 20, a w soboty od 7 do 18. Jesteśmy czynni w każdą niedzielę handlową od 10 do 16. Kupicie u nas artykuły budowlane, produkty do wykończenia i urządzenia domu oraz materiały i narzędzia ogrodnicze. Nasiona, cebulki, nawozy, oborniki. Hit cenowy. Ziemia uniwersalna 80 litrów, 19 zł. Miła i profesjonalna obsługa. Serdecznie zapraszamy.

0: paczki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 9,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11, 15.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: W sobotę 23 maja aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tę samą sobotę przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Uwaga! Trwa finał wyprzedaży Toyoty. To jedna z ostatnich szans, by skorzystać z wyjątkowych cen na Toyotę Yaris Cross. Model dostępny jest teraz z korzyściami do 10 400 zł, a dzięki średniemu zużyciu paliwa na poziomie 3,1 litra według WLTP Miasto pozwala także ograniczyć codzienne wydatki na jazdę. Liczba dostępnych aut zmniejsza się bardzo szybko. Warto działać już teraz.
9: Odwiedź nasz salon Toyota Ełk, ulica Łukasiewicza 1D.
10: Tylko teraz kup z My Media Markt 65-calowy telewizor Sony Bravia 8 OLED 4K Ultra HD i odbierz aż 700 zł na zakupy w sklepach Decathlon. Skorzystaj z akcji 50 za 500. Media Markt.
11: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl.
12: Bittersweet.
13: Castorama.
14: Teoria
15: i praktyka.
14: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
15: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
17: Skoda.
18: Jak zaoszczędzić 35 zł w Biedronce? To proste. W sobotę 23 maja zrób jednorazowe zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od 25 do 27 maja przy kolejnych zakupach za minimum 199 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
19: Po reklamie. Autopromocja. Kiedy inni próbują Ci wmówić, że weekendowa impreza kończy się o 3 w nocy, to w Meloradiu my dopiero się rozkręcamy.

0: 104.9 FM.
1: Siemanko, 13 wjeżdża na zegarki, u was już za moment Only You i Shaus, a ja chciałbym wiedzieć, gdzie jesteście. Bartek, pozdrawiamy, ty na Mazurach, Kasia w Warszawie, Patrycja z kolei w Zielonej Górze. Dajcie znać, gdzie się podziewacie i co robicie. Czekam przy WhatsAppie, poka, siema.

Modelki wodarskie lubię, czy jak lato, pewnie, że lubimy lata jeszcze bardziej, to ja lubię, jak wy dajecie znać, gdzie to lato chcielibyście z nami spędzić, bo zapraszamy was w wiele niezwykłych miejsc, na najlepsze wydarzenia muzyki EDM. Poczytajcie o tym w naszych social mediach, śledźcie nas na bieżąco i bądźcie czujni, bo mamy dla was zaproszenie na Tomorrowland, które już od jutra będą trafiać w wasze ręce. Spectrum i Florence and the Machine przed wami.

0: Aluk Khalid, Dive Into Me, jak sobota to tylko do melo, a w melo dzisiaj od 20. Oczywiście dobre melo i najlepsze sety największych gwiazd światowej sceny muzyki elektronicznej. Sprawdźcie line-up i bądźcie z nami wśród nich, między innymi Estate of Trance i Armin Van Buuren, a także The Best of Tomorrowland od 8.
1: Reklama.
2: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
3: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
4: Karczewski Farby. Zapewniamy profesjonalną obsługę i fachowe doradztwo. Tylko u nas najlepsze produkty w najniższej cenie. Specjalnie dla Ciebie. Farba lateksowa Becker's Designer Color. 2,5 litra. Gotowe kolory tylko 99 zł. Farba do ścian Becker's Designer White. 11 litrów tylko 188 zł. Spiesz się. Promocja trwa do 29 maja. Bułki kupuję w piekarni, a farby u Karczewskiego. Mrągowo, Bohaterów Warszawy 10.
5: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron all'arrabbiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki alla Rabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
6: Szukasz mieszkania, które łączy spokój natury z wygodą miasta? Poznaj osiedle Młynowo. Kameralne osiedle przy lesie, tylko 6 minut od centrum Mrągowa. Mieszkania 70 i 80 metrów, przyjazne rodzinom. Energooszczędne lokale z nowoczesnymi technologiami to niższe rachunki i wyższy komfort życia. A blisko trasy spacerowe, jeziora, szkoły i przedszkola. Sprawdź szczegóły na młynowo.pl. Osiedle

0: 15% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy! Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon.
2: Możesz mieć auto w abonamencie Oto Moto Lease. Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OCAC i assistance.
1: I to gdzie?
2: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
4: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
6: Wszystko, czego dziś chcę.
7: To z kartą Moje Intermarché. Kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 22,99. A masło ekstra łaciate za 2,49 przy zakupie 3.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na dzień mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
10: Tylko z My Media Markt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł Media Markt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. Media Markt.
11: Teraz w OBI za każde jednorazowo wydane 500 zł na wszystkie meble ogrodowe otrzymasz aż 100 zł na karcie podarunkowej. Wybieraj spośród setek wygodnych mebli ogrodowych i zyskuj. Stworzone z myślą o prawdziwym odpoczynku w ogrodzie. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
12: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
13: Wiadomo, że mamy są najlepsze, a upominki na Dzień Mamy w niskich cenach są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czekolady Milka 250 do 300 gramów. Jedna plus jedna gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz wszystkie kosmetyki do makijażu i stylizacji paznokci. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
14: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda JQ. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj, sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
15: Zapraszamy do salonu Omoda JQ z Dunek. Olsztyn, Macieja Rataja, 15.
16: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
17: Bo w Media Expert taniej masz.
18: Po reklamie.

Birds of Trip z numerem Nad wodę, zabierzcie nas nad wodę, prosimy. Ale to nie jest tak, że się wpraszamy, wiecie, po prostu bez żadnego pomysłu na siebie, bo my chcemy, żebyście tam się dobrze bawili, no i żebyśmy mogli dostarczyć wam najlepszą muzykę, gdzie tylko jesteście, najlepszą na ten właśnie piękny weekend. Pobierzcie nas na swoje smartfony, polecamy. To właśnie tam, gdzie będziecie, Zokaria będzie mogła zagrać. Zawsze i wszędzie. Andy Dust, gramy.

0: James Hype z numerem Ferrari. Czymkolwiek, byle dotrzeć do Kołobrzegu na Sunrise Festival 2026. My już wam w tym pomożemy. Pamiętajcie, że to my zabieramy was w tym roku właśnie do Podstrzela, żebyście mogli bawić się między innymi przy muzyce Jamesa Hype'a. Za chwilę wracam.
1: A już o 14 zagramy
0: Gordo Loco Loco.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Mam szczeniaka, który bardzo lubi gryźć nam buty. Aha. Więc pomyślałam, że wydam te pieniądze na szafkę na buty.
2: Kasa leci już do ciebie, buziaki.
1: Dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
4: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
5: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
6: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
7: Łopatka wieprzowa bez kości 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 15,99.
8: Lato w Half Price.

0: Great Brands.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2+1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
4: Świętuj z nami 26. urodziny Brie Commerce. W sobotę 23 maja możesz zyskać nawet 600 zł, bo z aplikacją Brie Commerce za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
5: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestiun Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90. Stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestiun dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestiun Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside Performance. 50 zł taniej, tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni, 199 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Pilna wiadomość od Toyoty. Właśnie trwa finał wyprzedaży, a to jak wiadomo świetna okazja, by sporo zaoszczędzić. Ostatnie sztuki Toyoty CHR Plug-in Hybrid dostępne są teraz z korzyściami do 32 tysięcy złotych. Kolejne oszczędności zapewnia ultra niskie zużycie paliwa wynoszące średnio 2,1 litra według WLTP. Auta znikają z salonów Toyoty błyskawicznie, dlatego warto się spieszyć.
9: Odwiedź nasz salon Toyota Ełk, ulica Łukasiewicza 1D.
10: Castorama!
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
10: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy.
12: Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: O reklamie. Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104,9 FM.
14: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
15: No to wjeżdżamy rozpędzeni w kolejną godzinę. Gordo i René Zonneveld, Loco Loco lecą właśnie teraz do Was. Bawcie się dobrze i róbcie tak głośno, jak tylko się da. W końcu jest sobota. Opoka, cześć!

Another Fivefold Ultra z numerem Talk to You. Ciekawe, czy ktoś z was wczoraj w nocy zwiedzał sądy, bo to była noc sądów. Życzę wszystkim, żebyście w trakcie weekendu nie musieli się z wymiarem sprawiedliwości zmierzyć, chociaż to jest właśnie Dzień Wymiaru Sprawiedliwości. Jakby ktoś miał ochotę uczestniczyć w różnych warsztatach, wcielić się w rolę oskarżonego albo świadka, to dużo ciekawych rzeczy w Polsce się dzieje właśnie w instytucjach sprawiedliwości, a na dziedzińcu Ministerstwa Sprawiedliwości w Warszawie. Taki festyn, można by powiedzieć, więc zapraszamy do Warszawy. Young Leosia, Noc Anioła.

0: Beautiful, Anima Joji w Melo Radio. To jest jeden z moich ulubionych numerów ostatnich miesięcy. Dajcie znać, które wy lubicie najbardziej. Wspierajcie je do 30 Melo Radia na playermeloradio.pl. No to co, za chwilę Alibi, Ella Henderson.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto. Autopromocja.
2: No, nareszcie można pogrillować. Karkówki, kiełbasy, szaszłyki, słońce, kolorowe napoje. A, no i byłbym zapomniał. Najlepsza

0: sprawdź, żebyś potem znowu nie mówiła: lato mija, ja niczyja. Konrad Straczek, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. Sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
3: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestune Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestune dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestune Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
4: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
5: Ach, to niska cena.
6: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klimit. Różne smaki, tylko ₩49 przy zakupie 2. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie $12.99 przy zakupie 2 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Pilna wiadomość od Toyoty. Właśnie trwa finał wyprzedaży, a to jak wiadomo świetna okazja, by sporo zaoszczędzić. Ostatnie sztuki Toyoty CHR Plug-in Hybrid dostępne są teraz z korzyściami do 32 tysięcy złotych. Kolejne oszczędności zapewnia ultra niskie zużycie paliwa wynoszące średnio 2,1 litra według WLTP. Auta znikają z salonów Toyoty błyskawicznie, dlatego warto się spieszyć.
9: Odwiedź nasz salon Toyota Ełk, ulica Łukasiewicza 1D.
10: Dzieciaki zaskakują Cię swoją wyobraźnią? To Ty zaskocz je prezentem na Dzień Dziecka. Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. I do tego w atrakcyjnych cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
11: Uwielbiam rysowanie.
12: To słowa, których lakier Twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy.

0: I to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
1: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
3: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Teraz w OBI za każde jednorazowo wydane 500 zł na wszystkie meble ogrodowe otrzymasz aż 100 zł na karcie podarunkowej. Wybieraj spośród setek wygodnych mebli ogrodowych i zyskuj. Stworzone z myślą o prawdziwym odpoczynku w ogrodzie. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
6: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Awokado zielone. Cena przed obniżką 5,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. Szczegóły w aplikacji.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Po reklamie.

Co jeśli? Pyta Carla Fernandez. A nic. Jeżeli potkniesz się, to po prostu wstań. Jeżeli stracisz wszystkie pieniądze na weekendowym melanżowaniu, to po prostu odezwij się do nas, bo szybka kasa czeka na was w Meloradio. Wbijacie na meloradio.pl, dajecie znać, na co potrzebujecie, kilka stówek, a my do was oddzwaniamy w nadchodzącym tygodniu i od tak dajemy wam pieniądze. Sprawdźcie, jakie to łatwe. Justin Bieber teraz przed wami, Beauty and the Beat.

0: Naprawdę? Tak zleciało? To ja macham do Was serdecznie i dziękuję za dzisiaj. Za chwilę zmiana za sterami. Young Right Now to jest numer, którym do Was macham i przypominam, że Robin Schulz w ramach dobrego Melo dzisiaj w nocy. Sprawdźcie line-up na playermeloradio.pl. Do jutra, strzała.
1: A już o 15 zagramy.

0: So can we pretend?
1: Honestly.
2: Autopromocja. Kiedy inni próbują ci wmówić, że weekendowa impreza kończy się o 3 w nocy, to w Melo Radio my dopiero się rozkręcamy.

Nie ma żadnych szkodliwych substancji. Nie znajdziesz w nim

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
2: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
1: Ci, co ją znają, reagują.
3: Ach!
2: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
4: Nie dość, że tania, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Szukasz mieszkania, które łączy spokój natury z wygodą miasta? Poznaj osiedle Młynowo. Kameralne osiedle przy lesie, tylko 6 minut od centrum Mrągowa. Mieszkania 70 i 80 metrów, przyjazne rodzinom. Energooszczędne lokale z nowoczesnymi technologiami to niższe rachunki i wyższy komfort życia. A blisko trasy spacerowe, jeziora, szkoły i przedszkola. Sprawdź szczegóły na młynowo.pl. Osiedle Młynowo. Bezpiecznie i zdrowo.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
10: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
0: Po reklamie. Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104,9 FM.
11: No trzeba przyznać, że pogodowo ten weekend bardzo nam się udało, a ja do niego dorzucę jeszcze najlepszą muzę. Sam Feld i Hejson na początek 15, a ja nazywam się Konrad Traczyk. Cześć, witajcie i zapraszam.

To Gibbs, to Mel Radio i to Kwadrans po 15. My podkręcamy tempo i to jest Before przed dobrym Melo, a tymczasem Łatwo Gang znowu udowadnia, że ma wielkie serducho, jedzie przez całą Polskę, by uratować Maxia i uzbierać 12 milionów, już blisko 7,5 bańki.

0: to Kygo w Meloradio na 26 minut po 15. Dodatkowe 200 bez ruszania się z domu i bez wydawania ani złotówki i bez większego zmęczenia. Jak to zrobić, to zdradzę wam za chwilę. Zagra nam też Lorin.
1: Meloradio Mrągowo na 104,9 FM.

0: 217 zł. I tak, nie przesłyszałeś się, 15% farby dostajesz gratis. Flamoodporna biała farba do ścian i sufitów Dulux już za 217 zł. No to pędzle w dłoń. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: BMW X5. Siła, która wyznacza kierunek. Poczuj inteligentny napęd na 4 koła X-Drive. Doświadcz przestrzeni, która otacza wygodą i elegancją. Odkryj cyfrowe rozwiązania, które zmieniają każdą podróż w wyjątkowe doświadczenie. BMW X5. Zaprojektowane, by prowadzić. Teraz BMW X5 dostępne w najmie. Już od 3800 zł netto miesięcznie. Lub w leasingu 102%. Dealer BMW z Dunek. Gdańsk, Gdynia i Olsztyn. Zaprasza.
3: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację. A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
5: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
6: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
5: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
6: Super. Kiedy płyniemy?
7: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 31 maja i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.

Ale to mam moc, DJ Fresh i Rita Ora w Melo Radio na 19 minut przed 16. Pamiętacie ostatni raz, kiedy prosiliście szefa o podwyżkę? Ile się musieliście nastarać, nauzasadniać, żeby potem okazało się, że da wam ale dodatkowe 200 zł? No, w Melo jest dużo prościej, wystarczy, że wejdziecie na meloradio.pl i napiszecie, na co potrzebujecie takiego siana, no a potem to już tylko wystarczy mieć telefon pod ręką, żebyście nie przegapili swojej szansy na 200, na truskawki, na randkę albo na coś zupełnie innego już w poniedziałek. Taka szansa, meloradio.pl, tam się zgłaszajcie do naszej zabawy.

0: Stanach i Melodia w Melo. Tak, podkręcamy tempo jeszcze przed 16, choć o Stanach ostatnio też głośno za sprawą numeru Miłość jest ślepa, bo przecież Love is Blind się poniosło po całej Polsce. Tak na marginesie, to jutro reunion. Au!
1: A już o 16 zagramy
0: Can't Deny It. Obiecuję, że więcej au już robił nie będę. Poza tym jednym, po 16 też pobawimy się w Podejmij Wyzwanie, więc już teraz przygotujcie sobie telefony. Punktualnie o 16 gramy, bo kiedy inni gadają, to my podkręcamy tempo.

To promocja. Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Meloradio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Meloradio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema, bakłaża.

0: odpali najlepszą imprezę. Melo Radio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
2: Cześć, siostrzyczko.
3: Gratulacje.
2: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
3: Ania,
2: po mamie byłaby z siebie dumna.
3: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
2: Obiecuję.
4: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
8: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Awokado zielone, cena przed obniżką 5,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. Szczegóły w aplikacji.
10: Lidl, to się opłaca.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11, 15.
14: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

3-2-1-3-2-1-7-7-7. Kto podejmie wyzwanie w Melo Radio? 3-2-1-3-2-1-7-7-7. Wy już teraz dzwońcie, a ja się witam. Konrad Straczek, zapraszam.

0: wyzwanie. To Mel Radio, to Le Farben, za nami na 14 minut po 16, tak podkręcamy tempo, a teraz też będziemy podejmowali wyzwania, dokładniej to wyzwanie będzie podejmował Jacek. Siemanko Jacku!
1: Hej, hej!
0: Jak tam sobota u ciebie mija? W dobrym nastroju?
1: W pozytywnym.
0: No przy sobocie chyba inaczej być nie może. Mam nadzieję, że ten pozytywny nastrój też ci będzie podejmował. No właśnie, będzie dopisywał podczas podejmowania wyzwania. Czy ty jesteś gotowy, żeby je w Melo podjąć?
1: Tak.
0: Jacek, cała Polska dzisiaj śledzi łatwo ganga, który jedzie na rowerze przez Polskę, żeby zebrać kasę na leczenie Maxa. 12 milionów potrzeba, łatwo gang na tym rowerze zasuwa. Ja go w ogóle podziwiam, bo ja bym na pewno nie przejechał nawet 100 kilometrów. Ale Jacku, no on na pewno dużo wsparcia potrzebuje i też dużo tego wsparcia ma na trasie. Ja bym chciał, żebyś ty taki doping mi zaprezentował dla łatwo ganga. Wyobraź sobie, że gdzieś on tam jedzie, a twoim zadaniem jest właśnie dodanie mu energii i otuchy.
1: No okej, dobra.
0: No jakiś taki okrzyk na przykład dopingujący.
1: Dobra, już mogę zaczynać?
0: No możesz, ja cały czas czekam.
1: Łatwo gang, dawaj do celu. Jak najdalej jeszcze za Gdańsk, dawaj do Łódzki.
0: Tak jest, Jacek, no ja myślę, że z takim dopingiem to on sobie doskonale poradzi, a ty się tak zbierałeś, ale jak dałeś z siebie wszystko, to ja sam myślę, żebym na tym rowerze sobie poradził. No a dla ciebie w takim razie skiety od Meloradia na rower albo na jakieś fajne leżingowanie na przykład, no jeszcze możesz kogoś pozdrowić.
1: Ale Meloradio pozdrawiam.
0: No, to my też w takim razie pozdrawiamy i gramy dalej David Guetta, Alesso i Never Going Home Tonight już teraz. Podejmij wyzwanie.

Before przed dobrym Melo, tak podkręcamy tempo 25 minut po 16, a za chwilę powiem wam o mocno nietypowym trendzie w Ameryce. No wyjątkowo to Amerykanie są mocno w tyle za Polakami. Zagra nam też Doda i Melodia, to już za chwilę.

0: Reklama.
1: Jaki prezent ucieszy moją mamę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam. A jej ulubioną kawę znalazłam na Allegro.
0: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór kaw i herbat idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
2: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
3: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
4: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach O Moda Jayku. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj. Sprawdź szczegóły na omodajku.pl i umów się na jazdę próbną.
5: Zapraszamy do salonu O Moda Jayku z Dunek. Olsztyn, Macieja Rataja, 15.
6: A co tam w Carrefourze?
7: Odlotowy Dzień Dziecka. Wymarzone zabawki aż 25% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
8: Poranki najlepiej zaczynać razem. Są sprawdzone przepisy
9: i rozmowy, które zostają z tobą na dłużej. Pytanie na śniadanie.
8: Cały rok, od zawsze.
9: Oglądaj codziennie od 7.30 w TVP2 i TVP VOD.
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: BMW X5. Siła, która wyznacza kierunek. Poczuj inteligentny napęd na 4 koła X-Drive. Doświadcz przestrzeni, która otacza wygodą i elegancją. Odkryj cyfrowe rozwiązania, które zmieniają każdą podróż w wyjątkowe doświadczenie. BMW X5. Zaprojektowane, by prowadzić. Teraz BMW X5 dostępne w najmie. Już od 3800 zł netto miesięcznie. Lub w leasingu 102%. Dealer BMW z Dunek. Gdańsk, Gdynia i Olsztyn. Zaprasza.
13: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
14: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
15: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
16: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
15: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
16: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
15: O, pyszna zapiekanka.
16: A może dowolny posiłek? O dowolnej porze.
15: To rozumiem.
16: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
17: Dla Ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
18: Teraz w Auchan uda lub podudzia kurczaka luzem lub w opakowaniu tylko 6,90 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
17: Sprawdź to sam, check it out.
18: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
19: Tomasz?
20: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
19: Chips Lays? Dzięki.
20: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
19: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
20: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
21: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
22: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastik.

0: 2700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 tysięcy kilometrów. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11, 15.
4: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Po reklamie.

numerem od razu czuć, że lato coraz bliżej. Sigala Ice with Lavin w Melo. No, jak lato, to i sezon na truskawki trwa. Okazuje się, że też w Ameryce, gdzie chciałoby się powiedzieć, odkryli Amerykę. No bo TikToka zalały tam filmiki z influencerami, którzy odkryli, uwaga, kompot. No i piją, jak to mówią, wodę z truskawek na poprawę cery. Na truskawki w tym wszystkim jeszcze wyjadają pałeczkami. No i ogólnie wszyscy na tym punkcie oszaleli. No jakiś czas temu nauczyliśmy ich makaronów z truskawkami, teraz kompotu. Co to będzie, jak odkryją bigos i flaki? A to już świeżynka w naszej playce. Kaigo, Dante Miński, Heaven on Your Mind. Dajcie głośniej, bo to bardzo dobry numer. When you...

0: Otwarte okno w furce, ten numer. No i to jest sobota i to jest Before przed dobrym Melo. Komodo jeszcze przed 17 na antenie Melo Radia, a po 17 powiem wam o tym, jak przeżyć coś niesamowitego w życiu, czego długo nie zapomnicie. No i oczywiście nie zabraknie też najlepszej muzy.
1: A już o 17 zagramy
0: Over You. Ten kawałek punktualnie o 17, bo kiedy inni gadają, my gramy, zatem koniecznie zostańcie z Meloradiem.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Jadę na Mazury i chciałam sobie bardzo wypożyczyć skuter wodny.
2: Możesz już wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego za chwilę szybką kasę od Meloradio.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Bolesławie, w Brico Marche niskie ceny rządzą dłużej niż ty.
7: Ma-

0: 179. Brico-Marché. Nasze ceny rządzą.
1: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
2: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy tanie aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Caffissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
3: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Park Side Performance. 50 zł taniej. Tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni. 199 zł.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl. Skoda.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11, 15.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Po reklamie.
12: Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104,9 FM.
13: Over You na dobry początek, ale w przygotowanej przeze mnie playce też m.in. Ariana Grande, Andy Dust czy Jonathan i Bledka. To za chwilę przed nami Konrad Traczyk. Cześć, witajcie i zapraszam.

Choć nie wiem jak sam trzymać dystans. Powoli hamuje we mnie puls. Parę ran zadanych w piska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na

Miksik od Davida Getty w Meloradiu na 14 minut po 17. Nieustająco podkręcamy tempo w biforze przed dobrym Melo. Ile razy w swoim życiu mieliście tak, że zrobiliście coś, a potem chcieliście więcej i więcej? No, w tym przypadku będziecie mieli tak do potęgi, albo nawet do sześcianu, albo do czegoś jeszcze większego, bo Tomorrowland to niesamowite doświadczenie i przeżycie, no, którego nigdy nie zapomnicie, a co więcej, możecie to zrobić z Melo. Już w poniedziałek startuje nasza zabawa, dzięki której zabierzemy was na Tomorrowland w Belgii, a tam sami najwięksi: Armin van Buuren, Calvin Harris, Gabi Ponte, James Hype czy Alok. Bądźcie czujni, bo tego nie można przegapić.

0: To Logical Eat w Melo, 26 minut po 17. Warto chodzić na koncerty. A dlaczego? No o tym powiem wam za chwilę. Pewne rzeczy mogą was mocno zaskoczyć. Zagra nam również Infinity.
1: Autopromocja. Kiedy inni próbują ci wmówić, że weekendowa impreza kończy się o 3 w nocy, to w Melo Radio my dopiero się rozkręcamy. Prawdziwe dobre melo z klubową muzą.

tylko w Meloradiu. Rano obudzi największego śpiocha. Po południu

0: przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
2: A, to niska cena.
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Chcecie wygrywać więcej?
6: Tak!
5: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
6: Ale to kręci!
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
1: Sprawdź to sam, check it out.
0: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub w leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
7: Zakupy w wielkim stylu. Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
8: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl. Bittersweet.
9: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
10: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
9: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
10: Super! Kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 31 maja i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.com.

0: gwarancją do 150 tysięcy kilometrów. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
1: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Po reklamie. Meloradio Mrągowo na 104,9 FM.

Nieustająco podkręcamy tempo w Meloradiu. Paquito u nas jeszcze przed 18. Chcecie długo żyć? No to przynajmniej raz na dwa tygodnie pójdźcie na koncert. Tak przynajmniej twierdzą badani, słuchajcie, z zagranicy, którzy ostatnio stwierdzili, że już 20 minut słuchania muzy na żywo może nasze samopoczucie poprawić o 21%, no i też przy okazji zwiększyć nasze poczucie własnej wartości. Jednym słowem, warto chodzić na koncerty, no i myślę, że wszystkim to też bardzo, bardzo na rękę. No, a jeżeli teraz furki nie prowadzicie, to zamknijcie oczy i wyobraźcie sobie, że jesteście na koncercie. Repeated, Martin Garrix, Ed Sheeran.

0: Lucky Lucky Colors and Me w Melo jeszcze przed 18:00, to jest Before przed dobrym Melo. No, dzisiaj taka pogoda, że myślę, że u niektórych ten Before może nawet na dworze się gdzieś rozgrywać i też dobre Melo dzisiaj też może być na przykład nad wodą.
1: A już o 18:00 zagramy
0: Beauty and the Beat. Patrząc na 30 Melo Radio, to bardzo lubicie ten numer. Jego zagramy punktualnie o 18:00, bo kiedy inni gadają, to my podkręcamy tempo. To już za moment.

0: Reklama. My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
1: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
0: Ci, co ją znają, reagują.
2: Ach!
1: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
3: Nie dość, że tania, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach O Moda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 000 zł z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem.

0: Ładunek. Olsztyn Macieja Rataja 15. Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: BMW X5. Siła, która wyznacza kierunek. Poczuj inteligentny napęd na 4 koła X-Drive. Doświadcz przestrzeni, która otacza wygodą i elegancją. Odkryj cyfrowe rozwiązania, które zmieniają każdą podróż w wyjątkowe doświadczenie. BMW X5. Zaprojektowane, by prowadzić. Teraz BMW X5 dostępne w najmie. Już od 3800 zł netto miesięcznie. Lub w leasingu 102%. Dealer BMW z Dunek. Gdańsk, Gdynia i Olsztyn. Zaprasza.
4: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestiun Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestiun dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestiun Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
5: Po reklamie. Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104,9 FM.
6: Ten numer ma już 14 lat, ale nietypowo wylądował wczoraj na pierwszym miejscu 30 Meloradia, bo taka nostalgia się w was obudziła. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat. Konrad Traczyk, witajcie.

To już kwadrans po 18, a to Dracula w Melo. Oliver Haldens, Rehab, Sigala, Sonny Fodera czy Wally Lopez chociażby między innymi. To lista tych wszystkich, którzy pojawią się na Sunrise Festival 2026. No lista marzeń, nie da się ukryć, a sam Sunrise już od 31 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu i tam będzie oczywiście bardzo, bardzo gorąco. Także za ich sprawą. Axwell i Ingrosso już teraz przed nami.

No, przy tym numerze zdecydowanie nie da się usiedzieć spokojnie. Anima, Eliza i Bad Angel, 26 minut po 18. Słuchacie Melo Radia, a to jest Before przed dobrym Melo. Ciepły wieczór, prawie jak latem. No a właśnie, lepsze Melo w plenerze czy pod dachem? Dajcie znać, które i dlaczego na WhatsAppie. Odnośnik do niego macie na meloradio.pl. Melo w plenerze czy pod dachem? Czekam na wasze głosówki.

0: promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chciałbym wynająć wysany zamek i dać napis, że tylko dla ludzi po 30.
2: Paweł, kasa leci już w tym momencie do ciebie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio.

0: Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
7: Ach, to niska cena.
8: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
9: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
11: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
12: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
13: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
14: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
15: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry.
16: Wow, zrobiłam dyszkę.
17: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
18: Chcecie wygrywać więcej?
19: Tak!
18: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
19: Ale to kręci!
18: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
20: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
21: Teraz w OBI za każde jednorazowo wydane 500 zł na wszystkie meble ogrodowe otrzymasz aż 100 zł na karcie podarunkowej. Wybieraj spośród setek wygodnych mebli ogrodowych i zyskuj. Stworzone z myślą o prawdziwym odpoczynku w ogrodzie. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
22: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych latach. Bajk. Wybór staje się prosty.
23: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna

0: 14. Otwarcie już wkrótce.
1: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. O reklamie.

0: ATB nam pięknie podkręca tempo w Melradiu jeszcze przed 19. A chciałem, żeby to wybrzmiało. Lepsze melo w plenerze czy pod dachem? O to was parę chwil temu pytałem. No i Jędrek się między innymi nagrał na WhatsAppie.
1: Latem, wiosną, piękna pogoda, to wiadomo, że plener. Wiadomo, że to wchodzi lepiej. No ale przyjdą te długie wieczory jesienią albo zimą. To wiadomo, że lepiej w klubie albo jakaś domóweczka i jedziemy z tym koksem.
0: No, sprawdzałem was i się nie daliście. Wiadomo, że nieważne gdzie, a z kim. No i w jakim stanie się potem wychodzi. A my podkręcamy tempo, to playback.

0: Ryska i Lato, pocałuj mnie w Melo jeszcze przed 19. Swoją drogą, to jeszcze miesiąc i faktycznie lato będzie, a przecież jeszcze niedawno Sylwestra świętowaliśmy. No, po 19 też sobie oczywiście poświętujemy muzycznie, bo to jest Before przed dobrym Melo.
1: A już o 19 zagramy
0: Good Boys Hathaway. Będzie można potupać nóżką, a może nawet zrobić parę kroków. Punktualnie o 19 zagramy, bo kiedy inni gadają, to my już podkręcamy tempo, dlatego warto zostać z Meloradiem.

0: autopromocja.
1: Matko, dobra, wstaję.
2: Nie, poczekaj. Zanim po obudzeniu twoja lewa noga dotknie podłogi, posłuchaj muzyki i nas posłuchaj. Piotrula, Daria i Marcin.
3: Dmuchniemy ci rano żagle.
1: I o zębach też trzeba pamiętać rano.
2: Podkręcamy tempo od 6.30 w Melo Radio.
0: Melo to zastrzyk pozytywnej energii.

0: Meloradio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama. Chcecie wygrywać więcej?
1: Tak!
0: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
1: Ale to kręci!
0: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda JQ. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj. Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
3: Zapraszamy do salonu Omoda JQ z Dunek. Olsztyn, Macieja Radaja, 15.
4: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
5: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestiun Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestiun dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestiun Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
0: Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
1: Nie spać, zwiedzać, no i dalej powiedzieć nie mogę, ale zagram wam najlepszą muzę. Good Boys Hathaway na dobre wejście w 19:00. Za chwilę też m.in. Lady Gaga, Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

To Melo, a to Felixien i to Kaskada Boy, You Turn Me. Są takie rzeczy w życiu, o których nigdy się nie zapominano i jedną z nich jest zdecydowanie Tomorrowland. Już w poniedziałek startuje nasza zabawa, dzięki której będziecie mogli pojechać do Belgii, no i przeżyć te niesamowite emocje na własnej skórze. Zatem słuchajcie Melo, żeby niczego nie przegapić, no bo warto na żywo usłyszeć Alana Walkera, Mozimena, Lost Frequencies czy Davida Guetta. No, ja na samą myśl mam ciary, już w poniedziałek naprawdę niezła szansa.

0: Aż mnie samego kusi trochę pośpiewać, ale oszczędzę wam tego, natomiast wyśpiewajcie śmiało. Oscar McKay w Melo, 26 minut po 19, a za chwilę będzie można sobie zaśpiewać Freed From Desire, to przed nami już za moment.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi. I have a dream.

0: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
1: Zapraszamy do salonu Omoda J.Crew z Dunek. Olsztyn, Macieja Rataja, 15.
2: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk.

No tej imprezowej perełki nie mogło zabraknąć w dzisiejszej playce w Biforze przed dobrym melo. Daddy Cool. Tak, podkręcamy tempo jeszcze przed 20, a z tego co widzę, to tempo też podkręca łatwo Gang, który po raz kolejny udowadnia, że my Polacy potrafimy się zjednoczyć i mamy wielkie serducha. Tym razem łatwo jedzie przez całą Polskę rowerem, aby uzbierać 12 milionów dla Maxia. No i na liczniku właśnie 8 milionów 700 tysięcy, no więc myślę, że do jutra spokojnie to uzbieramy, a może i szybciej. Wy też możecie się dorzucić, warto pomagać.

0: Gue Rock and Roll w Meloradiu i jeszcze przed 20, tak podkręcamy tempo. No i oczywiście przerywać nie planujemy, bo po 20 też sporo się będzie działo, dlatego warto zostać razem z nami.
1: A już o 20 zagramy
0: The Best of Tomorrowland.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Nastrój
2: Rexa, żeby zaskoczyć swoją siostrzenicę
1: na
2: ulicy. Już lecą do ciebie, a ty możesz lecieć do bankomatu je wypłacać.
1: Dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio.

0: Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj. Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
7: Zapraszamy do salonu Omoda J.Crew z Dunek. Olsztyn, Macieja Rataja, 15.
8: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl.
9: Bittersweet. 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11, 15.
12: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: Reklama. Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
1: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestune Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestune dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestune Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11, 15.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.

0: promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na studencki czwartek na mieście z moimi przyjaciółkami, spędzony w bardzo kreatywny sposób.
2: 200 Aneta w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.

up the volume. Turn up the volume. Turn up the volume. Skytech Meloradio is Skytech. Dobry wieczór, dobry wieczór. Witam was, Skytech. Zapraszam na 73. odcinek This is Skytech. W tym tygodniu nowa muzyka od Masano, Sonego Fodery, D.O.D., Chrisa Lake'a i wielu, wielu innych. A na początek mój najnowszy numer wraz z norweskim duetem Mentum. Numer nazywa się Concrete Jungle i ukaże się w mojej wytwórni Horizon State. Gdziekolwiek jesteście, usiądźcie wygodnie. Zaczynamy.

słuchacie, this is Skytech. Piękne house'owe brzmienia. James Green i Loka. Tuż przedtem Masano i Abraza. A już za chwilę numer nadchodzący w labelu Steve'a Angelo, Size. Open up your love. James Carter. Dajcie głośniej.

słuchajcie, this is Skytech. Piękne melodyjne brzmienia od Rosa Quina i Ara, Only You. Tuż przedtem houseowa supergwiazda Sony Fodera i Libianka, Let Me Be In Your Arms. A już za chwilę dalsza część melodyjnych opowieści Alriz i Jamie Deras, Tonight. Dajcie głośniej.

Słuchajcie, this is Skytech. Fantastyczny numer. Creamy, kolorowa, Annihilation. Tuż przedtem Rezone, MGE i Michael Chodo z numerem Transition. A już za chwilę troszeczkę oldschoolowych vibe'ów Kryder i Ascension. Dajcie głośniej.

0: to promocja.
1: A ten znowu wierci, nawet w niedzielę. No i jeszcze tego brakowało. Niedziela, gdy boli cię głowa po sobotnim melo, może dać w kość. Ale ja mam na to sposób, który zadziała lepiej niż rosół i proszki. Załóż słuchawki albo odpal głośniki na full i pokaż sąsiadowi, co to jest weekendowe melo. Nie smuć się i zatrać się w tym, co najlepsze. Konrad Traczyk, zapraszam od 15.
0: Kiedy potrzebujesz.

0: Hit FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Mam szczeniaka, który bardzo lubi gryźć nam buty. Aha. Więc pomyślałam, że wydam te pieniądze na szafkę na buty.
2: Kasa leci już do ciebie, buziaki.
1: Dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim ani jednej kalorii.